0: miejscowościach w gminie Puck nie nadaje się do spożycia. O szczegółach mówi zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Pucku Aleksandra Lange.
1: W trakcie badań kontrolnych prowadzonych przez zarządcę wodociągu wykryto w punkcie zgodności bakterie grupy coli. Określono strefę, której może dotyczyć to zanieczyszczenie. Woda w tej wydzielonej strefie nie nadaje się do spożycia. W tej chwili nadaje się tylko do użytku w toalecie do spuszczania w sanitariatach.
0: Wodę z kranu nie powinni spożywać mieszkańcy Leśniewa, Domatowa, Dąbrowy, Wielkiej Piaśnicy oraz Domatówka. Jak zaznacza Aleksandra Lange z puckiego sanepidu, woda ta absolutnie nie nadaje się do spożycia.
1: Duża ilość bakterii z grupy coli. W związku z tym może organizm zareagować niestety jakimiś objawami ze strony układu pokarmowego. W związku z tym, aby zapewnić to bezpieczeństwo konsumentom, wprowadza się w takiej sytuacji brak przydatności wody do spożycia.
0: Na miejsce podstawiono beczkowóz. Gmina zapewniła też zbiorniki z wodą zdatną do spożycia oraz wodę butelkowaną. Sanepid poinformował również, że w miejscowościach Mała Piaśnica, Mechowo oraz Zdrada woda nadaje się warunkowo do spożycia, ale wyłącznie po przegotowaniu. Dotyczy to także mycia naczyń, owoców i warzyw, kąpieli noworodków i niemowląt oraz mycia zębów. Dodajmy, że wodociąg publiczny Leśniewo zaopatruje blisko 4,5 tysiąca mieszkańców. Wszystkie licencjonowane taksówki działające na terenie Wejherowa będą musiały posiadać jednolite oznakowanie. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta. Zgodnie z nowymi regulacjami każda taksówka będzie musiała zostać oznakowana według jednolitego wzoru graficznego. Oznaczenia mają umożliwić pasażerom łatwą identyfikację pojazdu zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz samochodu. Nowe obowiązki obejmują także konieczność posiadania w pojeździe egzemplarza przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu. Dokument będzie musiał zostać udostępniony pasażerowi na każde żądanie. Urząd przypomina, że niedostosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować konsekwencjami prawnymi. Organ wydający licencję ma prawo kontrolować przewoźników, a rażące naruszenie zasad może doprowadzić nawet do cofnięcia licencji. Ponowne uzyskanie takiego dokumentu byłoby możliwe dopiero po upływie 3 lat. Na rower wsiadł pod wpływem. Przejażdżka zakończyła się konsekwencjami. W niedzielę w Rumi policjanci skontrolowali 49-letniego rowerzystę. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do kolejnego zatrzymania doszło po 15 na terenie gminy Luzino. Policjanci skontrolowali 56-latka, który miał prawie 3 promil alkoholu w organizmie. Czwarty nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany około 22 na terenie gminy Gniewino. 41-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Również w sobotę policjanci zatrzymali w Redzie kierowcę, który poruszał się samochodem marki Renault pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo auto nie posiadało tablicy rejestracyjnych. Za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W piątek policjanci również ujawnili kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Na terenie gminy Choczewo funkcjonariusze skontrolowali Volkswagena, którym kierował 33-latek. Mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, a ponadto posiadał cofnięte uprawnienia decyzją starosty słupskiego. Nowe boisko, trybuny, oświetlenie i budynek szatniowo-administracyjny to m.in. te obiekty powstaną przy ulicy Sikorskiego w Wejherowie. Miasto na ten cel otrzymało 4,5 miliona złotych dofinansowania. Podczas poniedziałkowej konferencji 25 maja w Gdańsku minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał oficjalną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Z blisko 18 milionów złotych dla całego województwa aż 4,5 miliona trafiło do Wejherowa. Jak mówi przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miasta Wejherowa Rafał Szlas, czekaliśmy kilka lat, ale było warto. Powstanie boisko z prawdziwego zdarzenia. Będziemy mieli pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i pełnym zapleczem sportowym. Nowe boisko powstanie pomiędzy ulicami Sikorskiego i Wschodnią. Udawany lekarz sprzedawał nielegalne leki. Policja zatrzymała podającego się za medyka mężczyznę. Gdyńscy mundurowi zatrzymali podejrzanego podczas nadawania przesyłki w paczkomacie znajdującym się przy ulicy Żelaznej w Gdyni. Następnie funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie zajmowanego przez niego mieszkania, gdzie zabezpieczono produkty lecznicze oraz formularze nadawcze przesyłek. Z ustaleń mundurowych wynika, że podejrzany prowadził sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, nie posiadając wymaganych zezwoleń na dopuszczenie ich do obrotu. Mieszkaniec Gdyni oferował preparaty za pośrednictwem lokalnych portali internetowych.

0: osobowych. Dodatkowo śledczy ustalili, że podejrzany podawał się za lekarza, wzbudzając zaufanie klientów i uwiarygadniając oferowane przez siebie środki. 57-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Za tego typu przestępstwo grozi kara 2 lat pozbawienia wolności. W Rumi odbyły się warsztaty z ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozmawiano o roli samorządu, służb oraz rad kobiet jako lokalnych liderek. Spotkanie odbyło się w stacji Kultura w Rumi. Miało ono zarówno charakter merytoryczny, jak i praktyczny.
1: Warto organizować takie spotkania, aby mówić o tym, co zrobić, aby być bezpiecznym w swoim miejscu zamieszkania, a wtedy, kiedy nie możemy pozostać w swoim miejscu zamieszkania, co ze sobą zabrać, wtedy, kiedy będziemy musieli opuścić właśnie ten dom. Takie szkolenia jak dzisiaj, a szczególnie to szkolenie, jest zorientowane na różne płaszczyzny. Po pierwsze, mówimy tutaj o odporności psychicznej, o tym, czym są dla nas emocje, jak o siebie zadbać, bo sytuacja kryzysowa będzie u nas wywoływała duży poziom stresu.
0: Mówi wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
2: Również rozmawiamy o tym właśnie, gdzie jest punkt spotkań, jakie są osoby kontaktowe na wypadek kryzysu. Dostaliśmy formularze do wypełnienia, żeby mieć to wszystko w jednym miejscu, więc bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o zarówno infrastrukturę krytyczną w mieście, czy zapewnienie schronienia w mieście w takich punktach, które są do tego wyznaczone na specjalnej mapie. I dzisiaj o tym rozmawiamy w kontekście właśnie kobiet, które myślę, że będą też edukować mężczyzn w domu.
0: Dodaje przewodnicząca Rady do Spraw Kobiet Miasta Rumi Agnieszka Rodak. Pierwszy blok szkoleniowy poprowadził oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, ogniomistrz Grzegorz Hinc.
3: Musimy społeczeństwo uświadomić, w jaki sposób są alarmowani, jakie do tego służą sygnały, bo to nie jest tak wcale takie oczywiste. Oczywistym jest to, że sygnały są nadawane, ale też sygnały są nadawane, jeżeli chodzi o kwestie ewakuacji, jeżeli chodzi o kwestie ćwiczeń, jeżeli chodzi o kwestie realnego zagrożenia, ale jeżeli chodzi o kwestie jeszcze sygnałów alarmowych ochotniczej straży pożarnej. I dlatego dzisiejsze zajęcie miało na celu rozróżnić te wszystkie alarmy, w jaki sposób można się do nich dostosować.
0: Wyjaśnia Hinc. Podczas spotkania odbyła się praktyczna prezentacja plecaka ewakuacyjnego, którą poprowadziła wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
4: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w środku tygodnia. Arkadiusz Mińczewski, kłaniam się i pozdrawiam wszystkich tych, którzy rano wstają i radio włączają. Dziś środa, 27 dzień maja, dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich samorządowców. To 147 dzień roku, do końca którego zostało nam 218 dni. Wschód słońca 4:23, zachód 21:04. Dzień coraz dłuższy, ale jeszcze krótszy od najdłuższego o 35 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostały nam 24 dni, do kolejnego wolnego dnia 7 dni, czyli tydzień, bo za tydzień Boże Ciało i jeszcze wakacje. To za dni 29 będzie szansa na to, żeby w końcu mieć wakacje. Wakacje, no właśnie, nie wszyscy mają wakacje. Myśl na dziś. Porównanie się z innymi to najprostsza droga do zatracenia własnej wyjątkowości. Twój czas, twoje tempo i twoje małe kroki są dokładnie takie, jakie powinny być i o tym pamiętajcie nie tylko dzisiaj o poranku, ale każdego dnia. A każdego dnia od poniedziałku do piątku zapraszam was serdecznie na nasz poranny program i jeszcze raz mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: W miniony weekend ruszyła wystawa, która przypomina nam o festiwalu Kosakon, który odbył się nie tak dawno, o tym już za chwilę. Powiemy wam także o programie dla seniorów z gminy Potęgowo oraz usłyszycie o modernizacji dróg w gminie Ustka. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Pierwsza edycja konwentu Kosakon przeszła już do historii. Pozostał jednak po nim ślad w postaci wystawy zdjęć. W sobotę 23 maja w Kosakowskim Centrum Handlowym odbyła się inauguracja wystawy portretów Kosakon.

0: cosplayerów wykonanych podczas tegorocznego Cosaconu. Ekspozycja jest fotograficznym podsumowaniem pierwszej edycji wydarzenia, które pokazało, że w gminie Cosakowo nie brakuje miłośników mangi, anime, gier, literatury fantasy i kreowanego przebierania się za ulubione postacie.
1: To było nasze pierwsze wejście, jeśli chodzi o festiwal. Teraz to się nieco rozrośnie, bo już wiemy, że będzie to w innym miejscu. Przygotowaliśmy dużo prelekcji, było sporo prelegentów z bardzo ciekawą tematyką. Mieliśmy dużo wystawców, którzy przychodzili ze swoimi artystycznymi, małymi dziełami sztuki. W sobotę mieliśmy na zakończenie imprezy Silent Disco. W niedzielę mieliśmy kino, związane też z całym światem anime. W ogóle niedziela była całym takim japońskim dniem.
0: Mówi współorganizator Cosacon Sławomira Tomaszewska z Cosakowskiego Centrum Kultury. Podczas konwentu Pierwoszyno na dwa dni stało się miejscem spotkań fanów różnych światów wyobraźni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy anime oraz strefa retro gier, w której odwiedzający mogli wrócić do klasycznych tytułów sprzed lat.
2: Zauważyliśmy, że młodzież ma ogromny głód konwentów w ogóle też na Pomorzu, bo to są bardzo, bardzo teraz popularne wydarzenia, a jest ich stosunkowo naprawdę niewiele, bo tak naprawdę mamy Remcon w zimą w Gdańsku i Pasja Minicon, który będzie w listopadzie. I tak na dobrą sprawę pozostałe wydarzenia to są jakieś jednodniowe, niewielkie, więc stwierdziliśmy, że być może my też jesteśmy w stanie coś podobnego zaoferować młodzieży.
0: Opowiada współorganizatorka konwentu fantastyki Cosacon Monika Chmiel. Otwarciu wystawy towarzyszyły dodatkowe atrakcje. Na miejscu odbyły się m.in. warsztaty dla najmłodszych. Pojawili się również wystawcy znani z Cosacon, a jedną z atrakcji był występ cosplayerki, która zwyciężyła w konkursie cosplay podczas tegorocznej edycji konwentu. Seniorzy z gminy Potęgowo ponownie otrzymają wsparcie w ramach programu Pomorskie Rady Seniorów 2026. Samorząd Województwa Pomorskiego przyznał gminie dotację w wysokości 10 tysięcy złotych na realizację projektu pod nazwą Senior Świadomy Zagrożeń, Wiedza, Bezpieczeństwo i Wspólnota. Drugie 10 tysięcy złotych stanowi wkład własny gminy. W ramach projektu do seniorów z terenu gminy trafi 100 czujników dymu i tlenku węgla. Urządzenia mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców w ich domach i pomóc w szybszym reagowaniu na zagrożenia. Projekt obejmuje także cykl trzech spotkań edukacyjnych prowadzonych przy współpracy z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas zajęć omawiane będą zasady zapobiegania pożarom oraz właściwego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych. Elementem projektu będzie również spotkanie integracyjne dla około 100 seniorów z gminy. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma służyć budowaniu relacji, wymianie doświadczeń i aktywizacji społecznej starszych mieszkańców. Samorząd zaznacza, że realizacja programu ma pomóc w tworzeniu bezpiecznej i zintegrowanej społeczności senioralnej na terenie gminy. Gmina Ustka zmodernizuje kolejne drogi. Wójt Rafał Konon podpisał 4 umowy z wykonawcą ze Słupska. Prace obejmują ulice w Objeździe, Gąbinie i Przewłoce, a łączna wartość inwestycji przekracza 900 tysięcy złotych. W Objeździe przebudowana zostanie ulica Parkowa. Prace obejmą m.in. wykonanie podbudowy nowej nawierzchni oraz uporządkowanie terenu. Inwestycja ma poprawić odwodnienie, nośność drogi i bezpieczeństwo użytkowników. Wartość zadania blisko 369 tysięcy złotych. W Gąbinie modernizowana będzie droga gminna przy blokach. Powstanie tam nawierzchnia z kostki betonowej, a wykonawca dostosuje również zjazdy i dojścia. Koszty inwestycji to ponad 188 tysięcy złotych. Dwie kolejne drogi zostaną wyremontowane w Przewłoce. Na ulicy Słonecznej powstanie nowa nawierzchnia betonowa za ponad 163 tysiące złotych. Podobne prace zaplanowano przy ulicy Dębowej, gdzie dodatkowo wzmocniona zostanie konstrukcja drogi i uporządkowane odwodnienie. Wartość tego zadania to ponad 193 tysiące złotych. Termin realizacji inwestycji wynoszą do 100 dni roboczych od przekazania placu budowy. Dziś wschód słońca mieliśmy już o 4:24. To słońce dzisiaj jakby troszkę sobie wrzuci wolniejszy bieg w porównaniu do dnia wczorajszego i odrobinę mniej nam będzie przygrzewać. Na termometrach będziemy dziś mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gniewinie. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości, a na niebie wciąż mała ilość chmur, opadów nie będzie.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: A oto co ciekawego wydarzyło się 27 maja w historii. W roku 1727 otwarto dla publiczności ogród Saski w Warszawie. W roku 1967 w mieście Salto w Urugwaju reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn w pierwszym w swojej historii meczu na Mistrzostwach Świata pokonała Puerto Rico 76-64. W roku 83 otwarto dla publiczności statek Muzeum Dar Pomorza, a w roku 89 na stadionie dziesięciolecia w Warszawie wystąpił Stevie Wonder. W roku 94 polska premiera filmu Trzy kolory czerwony w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. W roku 2011 do Warszawy z dwudniową wizytą przybył prezydent USA Barack Obama. W roku 2015 Sevilla FC pokonała FK Dnipro 3-2 w rozegranym na stadionie narodowym w Warszawie meczu finałowym Ligi Europy. Na świecie w roku 1934 we Włoszech rozpoczęły się drugie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W roku 1956 na atolu Bikini Amerykanie przeprowadzili pierwszy wybuch tzw. trójfazowej bomby atomowej. W roku 1977 premiera komedii sensacyjnej Mistrz Kierownicy ucieka. W roku 1981 film Człowiek Żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy zdobył Złotą Palmę na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek. W tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

0: pracy, szerokiej drogi życzę wszystkim tym, którzy właśnie w tej chwili ruszają i uważajcie, bo policja się zbroi, ma coraz więcej nowych samochodów, tak zwanych nieoznakowanych i będzie miała jeszcze więcej. Skąd je biorą? O tym jeszcze w naszym dzisiejszym programie, a teraz mam dla Was poranną zagadkę, o której będziecie mogli dyskutować przez cały dzień. Powiem Wam tak, dlaczego? Krowa jak robi mu, to muczy. Wrona jak robi kra-kra, to kracze. Baran jak robi be, to beczy. A pies jak robi hał-hał, to szczeka. No, a dlaczego nie na przykład hałczy? No i nad tym możecie się zastanowić, dlaczego tak jest. To tylko polski język, ale może będziecie mieli pomysł na to, jak powinien robić pies. Czy powinien szczekać, czy powinien raczej hałczeć. Pozdrawiam Was o poranku i życzę miłego, udanego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
5: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.
6: Będą ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, na kwarantannie, a potem tegoroczne rozliczenia z fiskusem okiem Ministerstwa Finansów. Miriam Lipińska. Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
7: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
6: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. A teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.

0: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Polska zacieśnia też współpracę z Wielką Brytanią. Dziś w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie. Umowa dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony, a niedawno podobny traktat Polska podpisała z Francją. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby, a u 12 wykryto zakażenie. Po poniedziałkowej tragedii na torach w Garbatce pod Rogoźnem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP.
1: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
0: W poniedziałkowym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
2: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
0: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Ważna informacja dla puckich kierowców. Ulica Wejherowska zostanie zamknięta dla ruchu. W związku z ostatnim etapem technologicznym przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Wejherowskiej konieczne jest całkowite zamknięcie tej drogi w dniu 30 maja w godzinach od 7 do 19 na odcinku od ulicy Obwodowej do przejazdu kolejowego. Decyzja o całkowitym zamknięciu podyktowana jest po pierwsze technologią wykonania. Jest to ostatnia warstwa nawierzchni. Im mniej przerw technologicznych, tym jakość i trwałość nawierzchni jest większa. Kolejnym argumentem jest bezpieczeństwo uczestników ruchu. Ostatnim argumentem przedstawionym przez wykonawcę jest z kolei czas. Przy całkowitym zamknięciu ruchu prace mają przebiegać zdecydowanie szybciej. Jak dokładnie będą wyglądały zamknięcia i związane z nimi utrudnienia, tego dowiecie się z informacji oraz map opublikowanych na oficjalnej internetowej stronie miasta Puck pod adresem miastopuck.pl. Miasto Lęborg rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają od 29 maja do 29 czerwca. W tym czasie mieszkańcy będą mogli zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje uwagi dotyczące planowanych rozwiązań przestrzennych. W ramach konsultacji zaplanowano dwa dyżury projektanta w Urzędzie Miejskim przy ulicy Armii Krajowej. Odbędą się one 9 i 24 czerwca. W godzinach od 15.30 do 18.00. Zorganizowane zostanie również otwarte spotkanie poprzedzone prezentacją projektu planu. Wydarzenie odbędzie się 18 czerwca o godzinie 16.00 w Stacji Kultura przy ulicy Dworcowej. Władze miasta informują, że podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem planu, uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wykazem zgłoszonych wcześniej wniosków. Uwagi do projektu można składać do 29 czerwca. Po zakończeniu konsultacji zostaną one rozpatrzone przez burmistrza miasta. Miasto Ustka pozyskało 600 tysięcy złotych na inwestycję, która ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Chodzi o renowację istniejących ujęć wody oraz budowę nowych studni głębinowych po wschodniej stronie miasta. W ramach zadania wykonane zostanie zasilanie, sterowanie i automatyka dla nowych studni SW8 i SW9. Projekt obejmuje również modernizację infrastruktury informatycznej stacji uzdatniania wody. Jak podkreśla miasto, zabezpieczenie dostępu do wody pitnej ma kluczowe znaczenie w czasie zagrożenia. Nowe rozwiązania mają zapewnić ciągłość dostaw, a dzięki automatyce i zasilaniu awaryjnemu system wodociągowy będzie mógł działać bezobsługowo także w warunkach kryzysowych. Ważnym elementem inwestycji będzie także modernizacja systemów IT. Ma ona zwiększyć odporność infrastruktury krytycznej na cyberzagrożenia, w tym próby zdalnego lokalnego zablokowania dostaw wody. Dofinansowanie pochodzi z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i pokrywa całą wartość projektu. Umowę finansowania podpisano 22 maja. Budowa studni po wschodniej stronie Ustki ma zostać zakończona do końca tego roku. W Sopieszynie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocykla i samochodu osobowego. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jak ustalili policjanci wejherowskiej drogówki, pracujący na miejscu zdarzenia kierujący motocyklem podczas jazdy zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Toyota. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości uczestników, wszyscy byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 10 punktami karnymi. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Zarówno motocyklista, jak i kierująca samochodem osobowym wyszli z tego zdarzenia cało. Lato już nadciąga wielkimi krokami i nawet ochłodzenia robią się coraz mniej odczuwalne. Na przykład dzisiaj będzie takie ochłodzenie, no i jakoś bardzo go nie odczujemy. Na termometrach będziemy mieli wciąż 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 stopni Celsjusza w Gniewinie. Zachmurzenie małe, a ciśnienie to cały czas to umiarkowane wartości. Na opady się nam nie zanosi po prostu.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: pozdrawiam wszystkich tych, którzy związani są z samorządem terytorialnym, bo dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego, i wszystkich diagnostów laboratoryjnych, bo dzisiaj Dzień Diagnosty Laboratoryjnego właśnie mamy. Pozdrawiam was wszystkich i zapraszam do słuchania naszego porannego programu. Dzisiaj 27 dzień maja, środa, imieniny dzisiaj obchodzą Oliwier przez W, Magdalena, Jan, Małgorzata, Julian, Lucjan, Fryderyk, Oliver, Augustyn, Izydor, Fryderyka i Radowit. Tak, bo imię Oliwier można pisać przez V, a można pisać również przez W. Dzisiaj to Oliwier przez W obchodzi swoje imieniny. I za chwilę właśnie już w naszej porannej księdze imion o Oliwierze i Magdalenie słów kilka będę dla was miał. Jeszcze tylko przysłowie na dziś. Jeśli w maju deszcze na dworze, to jesienią chleb w komorze. Znowu z pozdrowieniami dla rolników i tych wszystkich, którzy czekają na deszcz, a deszcze mają się pojawiać coraz częściej, chociaż to będą raczej takie nagłe, nieprzewidziane deszcze, czyli bardziej burze, tak twierdzą synoptycy. Pozdrawiam o poranku i zapraszam do słuchania za chwilę nasza poranna księga imion. Przypomnę dzisiaj Oliwier przez W i Magdalena.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.

0: Nagrody w Telbowie zapraszają!
1: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
2: Na dzień łatem huśłełę.
3: I gminny dzień dziecka.
2: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowej szkoły, przedszkola, żłobka.
1: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
2: A przed tym wszystkim nafutrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
3: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
2: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
3: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
1: wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski,
3: dyrektor zespołu szkolnego.

0: Po ranną księgę imion rozpoczynamy od Magdaleny. To imię, które kojarzy się z wrażliwością oraz dużą siłą wewnętrzną. To osoba, która potrafi połączyć delikatność z pewnością siebie. Empatyczna, bardzo świadoma siebie. Magdalena ma dobrą intuicję, świetnie wyczuwa emocje innych i potrafi zachować rozsądek nawet w trudnych sytuacjach. W pracy ambitna, dokładna, lubi działać profesjonalnie z pełnym oddaniem. W relacjach ciepła, lojalna i bardzo troskliwa. Potrzebuje zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Magdalena to osoba, która łączy delikatność z siłą charakteru. Oliwier przez W to imię, które kojarzy się z energią, pewnością siebie i nowoczesnym charakterem. To osoba, która potrafi przyciągać uwagę swoją charyzmą oraz swobodnym sposobem bycia. Inteligentny, ambitny, szybko odnajduje się w nowych sytuacjach, ma wiele pomysłów i potrafi podejmować zdecydowane decyzje w pracy, zaangażowany i pełen inicjatywy. Potrafi wykorzystać swoją kreatywność i mieć kontakt z ludźmi w relacjach, szczery, otwarty i bardzo lojalny. Oliwier to człowiek, który łączy kreatywność z siłą charakteru, jest ambitny, wyrazisty i zawsze gotowy iść po swoje. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
6: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. Dobrze wiecie, co to o 7:30 oznacza. Oczywiście czas zobaczyć, co dzieje się na drogach. No i zaczynamy od razu po całości, bo niestety zdarzenie drogowe mamy. Konkretnie to w Gdyni, a jeszcze bardziej konkretnie na ulicy Morskiej, a już najbardziej konkretnie w rejonie skrzyżowania Morska i Zbożowa. Na szczęście wielkich korków tutaj nie ma. Tak naprawdę bardzo ciężko w tym momencie stwierdzić, na ile tutaj ruch podwyższony jest z uwagi po prostu na poranne godziny szczytu, a na ile z uwagi na utrudnienia, które się pojawiły. Niemniej na ulicy Morskiej widać tutaj, że ruch mniej lub bardziej na pewnym odcinku spowalnia. Na Estakadzie Kwiatkowskiego to już w ogóle widać, dużo widać, ale przede wszystkim widać roboty drogowe, które potrwają do końca czerwca. Także Estakada Kwiatkowskiego to nie jest specjalne dobre miejsce do przejażdżek w ostatnim czasie. Na Drdowskiego od strony Kosa i jak zwykle o tej porze ruch podwyższony, Śródmieście przejezdne, południe Gdyni dobrze się prezentuje, no może poza Chwaszczyńską, obwodnica Trójmiejska, no, dobrze wygląda, ale niestety

0: niestety mamy kolejne zdarzenie drogowe, tym razem na ulicy Spacerowej, na zjeździe z obwodnicy na Osową. Jeśli chodzi o Małe Trójmiasto Kaszubskie, Rumia, podwyższony ruch w rejonie stacji kolejowej tutaj w tej części miasta. Reda całkiem nieźle wygląda, a jeśli chodzi o Wejherowo, no to też nie mam za bardzo się czego czepiać, dramatów nie ma, za to mogę się przyczepić za Mostnej w Bolszewie, tutaj ruch intensywny, tak samo na Gościcińskiej Górce, na Lęborg się teraz wybieramy, gdzie jedynie symbolicznie podwyższony ruch w rejonie Ronda Solidarności, do Słupska z Lęborka dojedziemy bez żadnych problemów, a w samym Słupsku nieźle, może jedynie zapycha się 211, czyli w samym mieście to jest Bohaterów Westerplatte w okolicach obwodnicy. Oprócz tego jeszcze można zaznaczyć 213 z Siemianic do Słupska, no i jak zwykle o tej porze trzeba tutaj wspomnieć ulicę Główną w Kobylnicy, tu musi odrobinę się troszkę zapchać o 7.30. Odrobinę temperatura dzisiaj nam spadła, dziś na termometrach najwyższe wartości, jakie zobaczymy, to 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Na barometrach oglądamy dzisiaj około 1016 hektopaskali, trochę nam to ciśnienie poleciało, ale jest umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, na niebie jedynie symboliczna ilość chmur, na opady to się dziś nie zanosi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: szerokiej drogi o poranku dla wszystkich tych, którzy właśnie ruszają. Muszę wam powiedzieć, że policja się zbroi, ale nie tak, że kupuje nowe samochody, tylko mają nowe samochody przez to, że inni je tracą. Ci, którzy na przykład zostali złapani po alkoholu. W tej chwili do policji dołączyły m.in. SUV Jaguar oraz Land Rover, ale też Volkswagen Passat, Honda Civic, dwie Kia, dwie Dacia, jedna Skoda Fabia, a to wszystko przez kierowców, którzy popełnili wykroczenia i niestety stracili swoje samochody. Tych samochodów będzie jednak więcej. W sądach wciąż jest jeszcze ponad 100 wniosków o orzeczenie przypadku pojazdów mechanicznych na rzecz policji. W ten sposób policja nabywa teraz swoje nowe auta. A jeżeli wy nowym autem musicie pojechać i zatankować, to ceny na stacjach paliw dzisiaj mają być takie same jak wczoraj, czyli 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, 98 6,96, a olej napędowy 6,75, czyli ceny środowe są takie same jak wtorkowe. Szerokiej drogi dla was, uważajcie, bądźcie ostrożni.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany.

0: Miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Ura, mamy kolejny rekord. Nim do rekordu jednak przejdę, to powiem wam o tym, że rząd chwali się, że coraz więcej osób bierze udział w systemie kaucyjnym, ale jednocześnie przyznaje, że jest to miłość z przymusu. Z oficjalnych danych wynika, iż pobrano już kaucję za 3 miliardy opakowań, a zwrócono za miliard. To ja się pytam, gdzie są te 2 miliardy? Podobno są w systemie. W jakim systemie? Tego nikt nie wie. Ale wracam do rekordu Polski. Jest aktualny rekord Polski w jednorazowym oddaniu butelek i puszek w systemie kaucyjnym. Należy do pana Wiesława. Fan systemu w 8 godzin oddał 7851 opakowań. Za to otrzymał zwrot 3925,50 zł. I chce te pieniądze przekazać szkole w darowiźnie. No dobrze, że te pieniążki trafią do szkoły w darowiźnie. No ale ile to godzin trzeba stać, żeby oddać 7851 opakowań? No ale będą o tobie pisali w prasie. No to rekord do pobicia, słuchajcie. Jeżeli będziecie zbierać długo te opakowania, to może uda wam się uzbierać na przykład 8 tysięcy opakowań i wtedy będziecie rekordzistami i zostaniecie odnotowani w księgach rekordów, jeżeli chodzi o system kaucyjny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy zbierają i oddają.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
4: Jest przełom w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Ambasador Rosji w Polsce wezwany przez MSZ na dywanik. A na koniec pranie ubrań miotaczem plazmy. To rozwiązanie dla astronautów lecących na Marsa. Miriam Lipińska. Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków i osób powiązanych z prawicą. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, wobec jednej z tych osób został już zastosowany tymczasowy areszt. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada. Może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 70-80 km na godzinę. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
5: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
4: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Ambasador Rosji w Polsce stawił się w MSZ-cie, został tam wezwany przez resort w związku z groźbami Kremla dotyczącymi planowanych ataków na Kijów i ostrzeżeniami, by cudzoziemcy oraz pracownicy placówek dyplomatycznych jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Podczas spotkania przedstawiciele MSZ-u potępili te wypowiedzi i wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej agresji. Pomimo gruźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
6: Myślę, że w piątym roku wojny nasza placówka jest świadoma tych ryzyk, jest przygotowana. To jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też

0: oczywiście poważnie traktujemy te ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
1: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też m.in. Niemcy i Unia Europejska. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w pierwszym po referendum publicznym wystąpieniu podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Skomentował też decyzję premiera o powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
2: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
1: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa. I na koniec zmieniamy temat. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł na to, jak odświeżać ubrania w czasie długiego lotu na Marsa. Taka podróż trwałaby dłużej niż kilka miesięcy i wyklucza dostawy czystej bielizny z Ziemi. A zdaniem naukowców, astronauci będą mogli prać ubrania z pomocą miotacza plazmy, która zabije mikroorganizmy na tkaninach ich ubrań. Według nich to lepsze rozwiązanie niż na przykład użycie w tym celu ultrafioletu.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Uwaga pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej. Na 4 liniach ZKM Gdynia pojawią się zmiany. W dniu 31 maja w związku z odbywającymi się tego dnia w Gdyni wydarzeniami w Orłowie i na Karwinach wprowadzone zostają następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji. Uruchomiona zostaje specjalnie tego dnia linia 326. Będzie ona funkcjonować na stałej trasie według rozkładu jazdy zbliżonego do obowiązującego w niedzielę i święta w okresie wakacji. Obsługa linii przez trolejbusy zabytkowe będzie prowadzona w stałych terminach. Obowiązują dotychczasowe stałe zasady taryfowe. Linia 31 funkcjonować będzie według specjalnego rozkładu jazdy. Podwojona zostaje częstotliwość kursowania linii w godzinach między 11 a 17. Większość kursów dla linii 26 oraz wybrane kursy na linii S w tym dniu będą obsługiwane przez pojazdy przegubowe. W razie potrzeby po zakończeniu koncertu o godzinie 19 na Karwinach z pętli przy ulicy Nowowicznińskiej uruchomione zostaną dodatkowe kursy na wybranych liniach. Czy Baszta Bluszczowa w Lęborku wróci w ręce miasta? O możliwości zakupu średniowiecznego zabytku zdecydują radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 29 maja. Właściciel 14-wiecznego obiektu zadeklarował gotowość sprzedaży nieruchomości miastu z pominięciem innych oferentów. Baszta Bluszczowa była częścią dawnych murów obronnych Lęborka i znajduje się w pobliżu Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła. Kilka tygodni temu obiekt został wystawiony na sprzedaż za ponad 1 300 000 zł. O zakup zabytku apelował radny Krzysztof Siwka, który podkreślał jego znaczenie historyczne oraz potencjał turystyczny i edukacyjny. Jak poinformował zastępca burmistrza Lęborka Krzysztof Król, urząd pozostaje w kontakcie z właścicielem obiektu. Pod obrady radnych trafi projekt uchwały dotyczący ewentualnego wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przez miasto. Dyskusja ma dotyczyć również przyszłego wykorzystania zabytku. Słupsk przygotowuje się do kolejnej edycji Słupskiego Jarmarku Wakacyjnego. Wydarzenie tradycyjnie będzie odbywać się w każdy weekend wakacji na bulwarach w okolicy Białego Spichlerza. Zanim jednak ruszy letnia odsłona jarmarku, miasto ogłosiło nabór wystawców. Zgłoszenia można składać od 26 maja do 12 czerwca. Chętni mogą przesłać kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną na adres promocje@um.slupsk.pl albo złożyć ją osobiście w Wydziale Współpracy, Kultury i Promocji przy ulicy Tuwima na 2. piętrze. Urzędnicy przypominają, że do zgłoszenia trzeba dołączyć zdjęcia oferowanego asortymentu. Bez nich karta zgłoszeniowa nie zostanie przyjęta. Słupski Jarmark Wakacyjny ma być okazją do prezentacji lokalnych wystawców, rękodzieła produktów regionalnych i letnich atrakcji dla mieszkańców oraz turystów. Sceny rodem z filmów akcji rozegrały się na drogach powiatu wejherowskiego. Policjanci dwukrotnie musieli ruszyć w pościg. Do pierwszego zdarzenia doszło w niedzielę 24 maja po godzinie 22 na terenie Wejherowa. Policjanci ruchu drogowego wydali kierującemu Oplem polecenie zatrzymania pojazdu, a ten zignorował nakaz i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta. Funkcjonariusze natychmiast podjęli pościg, który zakończył się w rejonie osiedla Przyjaźni, gdzie pojazd został zatrzymany. Za kierownicą siedział 27-letni mężczyzna. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący 2022 do 2028 roku. To jednak nie był koniec jego problemów. Badanie stanu trzeźwości wykazało około 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Do kolejnej sytuacji doszło w Gościcinie. Tam policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego Oplem Corsą. Również

0: W tym przypadku kierowca nie reagował na wydawane sygnały świetlne i dźwiękowe, kontynuując jazdę. Funkcjonariusze podjęli pościg, który doprowadził do zatrzymania pojazdu oraz kierowcy. Jak się okazało, 38-letni mieszkaniec z powiatu puckiego był poszukiwany przez sąd rejonowy w Wejherowie celem odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 30 dni. Dodatkowo mężczyzna posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez sądy w Lęborku oraz Gdyni. On również został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Już od jakiegoś czasu temperatura systematycznie idzie nam w górę. Dziś lekkie ochłodzenie, lekkie przystopowanie w tym podwyższaniu się temperatury, ale naprawdę chwilowe, bo zaraz znowu wartości na termometrach poszybują w górę. Dzisiaj na nich możemy zobaczyć 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 18 w Gniewinie. Ciśnienie umiarkowane, wiatry cały czas słaby i umiarkowany.
1: Norda.

Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. 27 dzień maja w historii, w roku 1967 reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn w pierwszym w swojej historii meczu na Mistrzostwach Świata pokonała Porto Rico 76-64. A

0: Przed nami Mistrzostwa Świata, ale w koszykówce 3 na 3. Czyli normalna to jest 5 na 5, a ta jest inna 3 na 3. I te właśnie Mistrzostwa Świata będą odbywały się w Warszawie na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki od 1 do 7 czerwca. Nasi reprezentanci i nasze reprezentantki spotkają się między innymi z drużynami z Madagaskaru, z Czech, z Azerbejdżanu, z Holandii, z Mongolii, Łotwy, Czech i Stanów Zjednoczonych. Od 1 do 4 czerwca faza pucharowa, a potem oczywiście półfinały, finały. Mamy nadzieję, że polska kadra w koszu 3x3 da radę i znajdzie się chociaż w półfinale, a najlepiej w finale tej rywalizacji, czyli Mistrzostw Świata. Przypomnę, od 1 do 7 czerwca, jeżeli będziecie w stolicy, to możecie podziwiać tych koszykarzy, którzy będą walczyli na wyjątkowym parkiecie pod Pałacem Kultury.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na chopinmedica.pl
5: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama.

0: Życzenia urodzinowe mam dla tych, którzy dzisiaj, 27 maja, obchodzą swoje święto. Krytycznie patrzycie na świat, nie dajecie się zwieść pozorom i doszukujecie się drugiego dna w każdej sytuacji. Posiadacie zmysł obserwacji i wyciągacie wnioski z każdego życiowego zdarzenia. Dokładnie analizujecie każdy jego aspekt i chętnie zgłębiacie tajemnicze kwestie. Pasjonujecie się nauką i chętnie poszerzacie wiedzę z różnych dziedzin. Jesteście skrupulatni i pracowici. Jesteście indywidualistami, wypracowujecie sobie swoje zdanie i nie uciekacie się do najprostszych rozwiązań naśladowania innych. Wasze zalety to sumienność i pracowitość, wady, emocjonalność i niezdarność. Wasza szczęśliwa liczba to piątka. Wśród urodzonych 27 maja są Joanna Koroniewska, polska aktorka, Grzegorz Chyży, polski piosenkarz i Paul Gascon, angielski piłkarz. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja trzecy. Przehaćkuewac.
6: Przehaćkuewac.
5: Przehaćkuewac.
6: Przehaćkuewac.
5: Przehaćkuewac.
6: Przehaćkuewac.
5: Przybyć.
6: Przybyć.
5: Przybyć. Wuja Franc przehaćkuewył w srodzi prećkuewce.
6: Wuj Franciszek przybył mimo niepogody.
5: Wuja Franc przehaćkuewył w srodzi prećkuewce.
6: Przehaćkuewył.
5: Przybył.
6: Przehaćkuewył.
7: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Zawody w Celbowie zapraszają!
1: Reklama.
2: Ósma 30 pojawiła się na zegarach, Michał Jarosz pojawił się przy mikrofonie, a w waszych głośnikach już teraz pojawi się raport z dróg regionu, który zaczynamy od Słupska i okolic o godzinie 7.30. Tutaj sobie zakończyliśmy nasz spacer po regionie, no to teraz wznawiamy go w tym samym miejscu i zmiana jest widoczna gołym okiem. Przede wszystkim na terenie, na odcinku drogi numer 210 w pobliżu obwodnicy już nie ma aż tak złej sytuacji, jak była godzinę temu. Jeszcze ten ruch jest tutaj odrobinkę wolniejszy niż byśmy tego chcieli, ale to już nie są aż tak odczuwalne utrudnienia. Największa zmiana jednak to jest na 213 z Siemianic do Słupska. Tutaj po prostu już dojedziemy bez opóźnień i bez spowolnienia. W Kobylnicy także na ulicy Głównej sytuacja się uspokoiła, a w samym Słupsku po prostu już nie ma czego się czepiać. Do Lęborka dojedziemy bez większych utrudnień, w sumie to bez mniejszych też, a w Lęborku dalej ruch podwyższony wyłącznie w rejonie Ronda Solidarności, oby żadne nowe utrudnienia się tam już dzisiaj oczywiście nie pojawiały. Na Zamostnej w Bolszewie zmiana na lepsze. Wciąż jeszcze nie jest idealnie, ale jest dużo, dużo lepiej niż o 7.30. W samym Wejherowie dość spokojnie sytuacja się prezentuje. Nie ma się za bardzo na szczęście czego czepiać. Do Redy dojedziemy bez problemu, a Reda jeszcze jest przejezdna jeszcze, no bo im dalej w czas, tym bliżej sezonu turystycznego, a wtedy już Reda taka przejezdna to nie będzie. Rumia też wygląda całkiem znośnie. Na Morskiej w Gdyni ruch podwyższony. Estakada Kwiatkowskiego do końca czerwca nie da nam spokoju. Północ Gdyni powolutku się już odkorkowuje. Śródmieście w miarę przejezdne. Południowa część Gdyni jedynie na Chwaszczyńskiej ruch podwyższony. Trójmiejska obwodnica dobrze się prezentuje. No i jeszcze jedna

0: Ta droga, która póki co jest przejezdna, ale już za mniej więcej miesiąc chyba taka nie będzie, czyli mówię o 216 z Redy przez Puck aż na aż po Władysławowo i dalej na Półwysep Helski. Póki co na całej tej drodze ruch odbywa się bez najmniejszych problemów, ale dobrze wiemy, co już tam niedługo będzie się działo. Lekkie ochłodzenie dzisiaj przyszło, ale słowo klucz tutaj to lekkie, bo nie jest zimno. 16 stopni dzisiaj będziemy mieli na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnic, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Luzinie. Ciśnienie to umiarkowane i dość przyjemne, 1016 hektopaskali. Zachmurzenie utrzymywać będzie się małe, tylko miejscami umiarkowane, ale na jakieś konkretniejsze opady to szczerze dzisiaj się nie zanosi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Środowy poranek na sportowo. Już dzisiaj wspominałem o tym, że nasza reprezentacja w koszykówce 3x3 będzie walczyła o Mistrzostwo Świata i wszystko to będzie miało miejsce w Warszawie pod Pałacem Kultury od 1 czerwca, ale 31 maja mamy jeszcze mecz biało-czerwoni. Zmierzą się towarzysko z Ukrainą, a potem 3 czerwca z Nigerią. Selekcjoner mocno zaskoczył. Mamy kilku debiutantów i kilka zaskakujących nazwisk, bo między innymi pojawią się zawodnicy, których do tej pory nie było w kadrze. Czyżby jednak selekcjoner próbował trochę kadrę odmłodzić i zmienić? Pojawi się Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok oraz Oskar Wójcik z Krakowi, choć ten był już przymierzany do gry w narodowych barwach. Wśród oczywiście powołanych nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, który wcześniej zadeklarował, że nie zamierza na razie kończyć reprezentacyjnej kariery. Pojawił się również młody Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który robi furorę w drugiej Bundeslidze, a oni z zastępstwa Adama Buksy i Krzysztofa Piątka, których selekcjoner nie powołał do reprezentacji i na te właśnie mecze. Zobaczymy, jak nam pójdzie w tych meczach o marchewkę, o pietruszkę, o cokolwiek. No, są to mecze towarzyskie. No, wiadomo, że nasza reprezentacja nie pojawi się na Mistrzostwach Świata, ale i tak będziemy trzymać kciuki za nowe, to co chce pokazać Jan Urban.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowa.

0: Kompleksów 1 Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
8: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
7: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
8: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
7: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
8: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Zadzwoń 726 004 004.
9: Reklama.
10: Okno na kulturę.
11: W środowy poranek sprawdzamy kulturalną mapę Pomorza i Kaszub. Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na pierwsze dziś wydanie magazynu Okno na kulturę. Szykujcie kapelusze i lasa, bo już w sobotę Art Park w Bolszewie zamieni się w prawdziwy dziki zachód. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wejherowie oraz Gmina Wejherowo zapraszają wszystkie dzieci na wspólne świętowanie Gminnego Dnia Dziecka. W sobotnie popołudnie stery w Art Parku w Bolszewie przejmą kowboje i Indianie, którzy dla najmłodszych przygotują interaktywne i pełne tańców zabawy dla dzieci, darmowe dmuchańce, malowanie buziek oraz modelowanie baloników i popcorn dla każdego. Będzie też budka 360 i warsztaty kreatywne w indiańskim wręcz stylu. Na przybyłych gości czekać będzie strefa gastronomiczna, serwowana wprost od kół gospodyń wiejskich. W programie również występy artystyczne, a w trakcie imprezy rozdane zostaną nagrody w ramach 20. Powiatowego Konkursu Fotograficzno-Graficznego Biblioteka 2.0 – Kultura Czytania. Zatem wpadajcie całymi rodzinami do Art Parku w Bolszewie już w najbliższą sobotę, 30 maja, między 14 i 18. W sobotę Rybno w gminie Gniewino stanie się w areną sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Na boisku Orlik odbędzie się gminna spartakiada, podczas której uczestnicy zmierzą się w wielu nietypowych i pełnych emocji konkurencjach. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 14. Na uczestników czekać będą m.in. slalom, przeciąganie liny, przetaczanie opony, rzut kaloszem na odległość oraz skoki w workach. Organizatorzy przygotowali jeszcze więcej innych atrakcji, które mają połączyć sportową rywalizację z integracją mieszkańców. Podczas spartakiady będzie można zobaczyć zmagania reprezentacji poszczególnych sołectw, ale także wyjątkowy pojedynek drużyn dzieci i dorosłych. Emocji i dobrej atmosfery z pewnością nie zabraknie. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego kibicowania i aktywnego udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się, przypomnę, w sobotę o godzinie 14 na Orliku w Rybnie w gminie Gniewino. A Okno na kulturę wraca na antenie Radia Nord FM kwadrans przed godziną 13. Miłego dnia i do usłyszenia!

Czasami zdarza nam się coś znaleźć, a czasami zdarza się nam coś zgubić. U mnie jest tak, że częściej zgubić niż znaleźć, jeżeli chodzi o znajdowanie rzeczy, to szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze, to mnie jakoś słabo to wygląda, chyba że inni po prostu nie gubią pieniędzy. No ale jest zmiana i o tym warto powiedzieć, bo jeszcze niedawno obowiązywały takie przepisy, które mówiły, że 100 zł to jest kwota, którą

jak znajdziecie, to nie musicie oddawać. Po prostu znalezione, nie kradzione, a teraz jest inaczej. Powstała nowelizacja, która powiązała limit z wysokością minimalnego wynagrodzenia, które wynosi na przykład w tej chwili 4806 zł brutto. I teraz

0: Gubił 250 zł, a nie można sobie te 240 zł 30 groszy odliczyć i oddać pozostałą kwotę? Chyba nie można. Dlatego jak najmniej gubcie, no jak najczęściej znajdujcie pieniądze, no bo to jest fajnie znaleźć, ale pamiętajcie, że jeżeli będzie ta kwota większa niż 240 zł i 30 groszy, to trzeba oddać się i powiedzieć, że ktoś zgubił. A czy należy nam się znaleźne? Chyba tak, ale 10% od 240 zł to jest 24 zł. Nie wiem, czy warto o te znaleźne walczyć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i jak najmniej gubienia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Roseno.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
3: Trzy młode osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy z całej Polski szykują się do dzisiejszego protestu. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. To od lipca. Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków prawicy. Jak przekazał szef MSWiA, w rękach służb są trzy osoby. Wobec jednej z nich zastosowano już tymczasowy areszt. Wniosek aresztowy wobec drugiej osoby czeka na rozpatrzenie przez sąd. Marcin Kierwiński dodał, że trzecia osoba to świeże zatrzymanie i zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania, bo sprawa jest rozwojowa. Zatrzymani do tej pory to 20-latkowie mieli już problemy z prawem. W rękach służb są podejrzani o wywołanie fałszywych alarmów w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Szef MSWiA zapowiedział, że namierzona zostanie także osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB, mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
3: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
5: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
3: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000, a w związku z takim zapotrzebowaniem

0: zdaniem przewoźnik współpracuje z 12 uczelniami i szkołami, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
1: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
0: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. I na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6 zł i 75 groszy. A to oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo co wczoraj.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami policyjne działania Jednośla. Dwaj kierowcy mundurowi w ich ramach sprawdzali rowerzystów i motocyklistów. W miejscowości Gowino policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 47-letniego mężczyznę kierującego motorowerem marki Peugeot. Już podczas wstępnej kontroli okazało się, że pojazd nie posiadał tablicy rejestracyjnej. Zamiast niej kierujący umieścił kartkę papieru z odręcznie zapisanymi numerami i symbolami mającymi imitować tablicę i przymocowanie ją taśmą klejącą. Dodatkowo motorower znajdował się w złym stanie technicznym. Lusterka były popękane i potłuczone. Badanie alkotestem wykazało, że 47-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Do podobnego zdarzenia doszło podczas kontroli prowadzonej przez policjantów w Łęczycach. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli motorower typu cross, który również nie posiadał tablicy rejestracyjnych. Kierującym okazał się 21-letni mieszkaniec gminy. Przeprowadzone badanie narkotestem wykazało obecność kokainy oraz THC w organizmie. Podczas dalszych czynności policjanci przeszukali 20-latka. Przy mężczyźnie ujawniono aluminiowe opakowanie z marihuaną. Tego samego dnia doszło również do groźnego zdarzenia drogowego w Rumi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący Seatem podczas włączania się do ruchu prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów. W wyniku zdarzenia rowerzysta przewrócił się i został przetransportowany karetką do szpitala. Z uwagi na rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy Seata. Szkoła podstawowa imienia Jana Brzechwy w Wicku obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia. Z tej okazji przygotowano uroczystości, w których udział wzięli uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz mieszkańcy. Obchody rozpoczęły się sportowo od biegów sztafetowych, a następnie przeniosły się do budynku szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna. Podczas wydarzenia nie zabrakło wspomnień, występów uczniów oraz okolicznościowego tortu. Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej ławki z tabliczką upamiętniającą jubileusz placówki. Symbolicznego odsłonięcia dokonali pierwszoklasista Franek Walkusz oraz emerytowana nauczycielka Krystyna Suszyńska. Dla szkoły życzenia składali również absolwenci różnych roczników, wśród których znaleźli się m.in. lekarz oraz inżynier pracujący przy Formule 1. Przygotowano także multimedialne wystąpienie patrona szkoły Jana Brzechwy, którego postać dzięki grafice komputerowej sztucznej inteligencji przekazała uczniom rymowane życzenia. Uczestnicy mogli również obejrzeć wystawy szkolnych kronik, fotografii oraz plac plastycznych. 72-letnia kobieta zginęła w wypadku na Krajowej Szóstce. Do zdarzenia doszło we wtorek w Żochowie niedaleko Potęgowa. Funkcjonariusze drogówki ustalili już wstępne przyczyny tego wypadku. O szczegółach mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus ze słupskiej policji.
3: 72-letnia kierująca czterokołowcem lekkim jadąc od strony Potęgowa zatrzymała się, chcąc skręcić w lewo, a podróżujący w tą samą stronę osobowym Oplem 60-latek najechał na tył pojazdu kobiety. W wyniku tego zdarzenia kobieta poniosła śmierć na miejscu.
2: Policjanci zabezpieczyli już ślady i wykonali oględziny z miejsca tragicznego zdarzenia. Zebrany materiał pomoże odtworzyć przebieg tego tragicznego wypadku i ustalić jego wszelkie okoliczności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi już też prokuratura. Nocny wybryk na ulicy Wałowej w Wejherowie zakończył się mandatem i obowiązkiem naprawienia szkody. Mężczyzna pomazał kostkę brukową sprayem. 24 maja około 1:40 ujęto mężczyznę, który jednak najpierw próbował ukrywać się przed mundurowymi. Jak się okazało, chował się na podwórku jednej z posesji. Na ulicy widoczne były ślady niebieskiej farby, a obok leżał pusty pojemnik po sprayu. Po ujęciu podejrzany zachowywał się agresywnie, używał wulgarnych słów i początkowo nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Jego ręce były jednak zabrudzone farbą, a całe zdarzenie widział naoczny świadek. Po chwili mężczyzna zmienił wersję i przyznał się do pomalowania kostki. Za swoje zachowanie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. To jednak nie koniec konsekwencji. Mężczyzna ma również obowiązek doprowadzić zanieczyszczoną kostkę do stanu pierwotnego. Jak wyglądało jego dzieło?

0: No dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. Poranek za nami, ciepły już ostatnio, wychodząc rano z domu nie odczuwamy tego chłodu wiosennego czy zimowego, tylko po prostu jest od razu ciepło i w ciągu dnia też ciepło będzie. Na termometrach oglądać będziemy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łabie-Ustce, 17 w Gniewinie, Słupsku-Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Ciśnienie to umiarkowane 1016 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie symboliczne.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Środowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1977 single Good Save the Queen grupy Sex Pistols został wydany na Wyspach Brytyjskich. Emisja utworów w telewizji i w radiu była zakazana. Niektóre sklepy odmawiały jej sprzedaży, a pracownicy wytwórni nie chcieli pracować przy jej produkcji. Mimo tego tylko w pierwszym tygodniu single został sprzedany w ilości 200 tysięcy egzemplarzy. W roku 1983 grupa The Smith wprowadziła na pierwsze miejsce niezależnych listy przeboju Wielkiej Brytanii swój debiutancki singiel Hand in Glow. Menadżer grupy Joe Moss

0: zapłacił za sesję, podczas której został nagrany ten utwór, 250 funtów. To zespół po prostu nagrał piosenkę w trakcie jednodniowej sesji. W roku 2001 cztery wokalistki, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya oraz Pink, wprowadziły na pierwsze miejsce amerykańskiej listy wspólny singiel z utworem Lady Marmalade. Przeróbka grupy La Belle z 75 roku pojawiła się także w filmie Moulin Rouge. I rok 2008 angielska sieć sklepów Woolworths ogłosiła zamiar zaprzestania sprzedaży płyt kompaktowych. Rzecznik sieci poinformował dziennikarzy, że według firmy format CD był już prawie na wymarciu. Okazuje się, że do dzisiaj płyty kompaktowe się dalej sprzedają, mają swoich fanów. Pozdrawiam i fanów CD, i fanów winyli, i również fanów kaset magnetofonowych, bo te podobno coraz częściej są ponownie kupowane.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Reklama.

0: Wracam o poranku do tematu kierowców. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są w drodze albo dopiero ruszają. Pamiętajcie o nieprzekraczaniu prędkości, bo za to można dostać mandat i punkty karne. A od 3 czerwca nowe przepisy, ale są zmiany. I tu jest ważna wiadomość dla kierowców. Jeśli zdarzy wam się przekroczyć prędkość o nie więcej niż 30 km na godzinę, to będzie jeszcze jednak szansa na to, żeby te punkty zniwelować. Miało być tak, taka śruba miała być dokręcona, że już, jeżeli chodzi o przekroczenie prędkości, nie można będzie niwelować tych punktów, jednak zmieniono przepisy, no i jeżeli zdarzy wam się przekroczyć prędkość o maksymalnie 30 km na godzinę, to będziecie mieli szansę raz na 6 miesięcy zniwelować sobie 6 punktów karnych, biorąc udział w takich specjalnych szkoleniach z formie teoretycznej i praktycznej i przypomnieć sobie o skutkach łamania przepisów. Zmiany tych przepisów również dotyczą tego, że nie wzrosną punkty karne za przekroczenie prędkości. Już i tak jest ich sporo, bo 15 punktów karnych można dostać, kiedy przekroczycie prędkość o więcej niż 70 km na godzinę, a 9 punktów, jeżeli przekroczycie od 31 do 40 km na godzinę. Trzymajcie się przepisów, pamiętajcie, żeby ich nie przekraczać. Noga z gazu, szczególnie po 3 czerwca, będzie trzeba uważać, bo przypomnę, przepisy zostaną zaostrzone.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek. W tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
3: Reklama. 9.30 pojawiła się na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co się zmieniło na drogach regionu, albo co pozostało takie samo. Małe Trójmiasto Kaszubskie poranne godziny szczytu zamknęło, już nie wraca do nich ślad po nich, praktycznie jest już na drogach niewidoczny. Przez Wejherowo, Redę, ale także i Rumię przejedziemy bez najmniejszych problemów. W Gdyni powolutku sytuacja też się uspokaja. Wiadomo, na Kwiatkowskiego to dopiero za miesiąc się uspokoi, ale oprócz tego jakichś poważniejszych utrudnień na drogach nie ma. Nawet Chwaszczyńska już jest jak najbardziej przejezdna. Obwodnica Trójmiejska dzisiaj poważniejszych problemów od rana na szczęście nam nie sprawia. Jak teraz do Pucka się przeniesiemy, no to teraz w Pucku zobaczymy, że ruch odbywa się dość dobrze. Jedynie widać, że więcej samochodów pojawia się w rejonie skrzyżowania Wejherowska Generała Józefa Hallera. Czas na Lęborg. Zobaczmy, czy coś tam się zadziało, bo kiedy wszędzie indziej poranne godziny szczytu się kończą, to ruch w Lęborku często dopiero zaczyna się nasilać. Na szczęście nie dzisiaj. Jedynie ruch podwyższony jest w dalszym ciągu w sposób nieznaczny w rejonie Ronda Solidarności i na wpadających do niego ulicach. Dalej na Słupsk pojedziemy bez najmniejszych utrudnień. W samym Słupsku dość spokojnie. Ruch w całym mieście odbywa się już sprawnie. Może jedynie na fragmentach ulicy Bohaterów Westerplatte nieznacznie spowalnia, ale nie są to jakieś poważne utrudnienia. Generalnie możemy już ustalić, że w naszym regionie poranne godziny szczytu zamykamy, a dopiero wrócimy do raportów z dróg regionu o godzinie 15.30. To właśnie wtedy sprawdzimy sobie, jak te popołudniowe godziny szczytu przebiegają, czy jakieś poważne utrudnienia się pojawią, czy nie. Ja oczywiście trzymam kciuki za to, aby cały dzień ruch na drogach odbywał się sprawnie. Dzisiaj jakichś wielkich upałów nie będzie, a i słońce może troszkę ukryć się momentami za chmurami. Na termometrach oglądać dziś będziemy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Zachmurzenie przeważnie małe, choć momentami może być umiarkowane. Na poważne opady się nie zanosi, a ciśnienie utrzymuje się umiarkowane. Dziś to 1600

0: 27 dzień maja, dzisiaj imieniny obchodzą Oliwier przez W, Magdalena, Jan, Małgorzata, Julian, Lucjan, Fryderyk, Oliver, Augustyn, Izydor, Fryderyka i Radowit. Jeżeli jesteście w momencie, w którym za chwilę będziecie musieli wybrać imię dla swojego potomka, a jest nim chłopiec, to uwaga, sztuczna inteligencja podała, jakie będzie takie wyjątkowe imię dla chłopca najlepsze w roku 2026. Krótkie i światowe. Uwaga, podaję to imię, to Hugo. Dlaczego akurat Hugo? No bo na przykład jest to zwiastun intelektu, międzynarodowy sznyt i efekt nowoczesnego retro. To imię to kwintesencja elegancji, która nie przytłacza, pasuje zarówno do tradycyjnych nazwisk, takich jak Kowalski, jak i nowoczesnych czy zagranicznych nazwisk. Tak twierdzi sztuczna inteligencja. A jeżeli nie podoba wam się Hugo, to mam jeszcze kilka innych propozycji, między innymi Leonard, Oskar, Fryderyk, Nathan, Borys, Tymon, Kajetan, Gustaw i Milan. To propozycje od sztucznej inteligencji na rok 2026. Oczywiście wybór jak zwykle należy do was i wy zdecydujecie, czy wasz syn ma mieć na imię Hugo, czy też wolicie po prostu naszego polskiego Jasia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla was.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z gości.

0: kina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Reklama.

0: Czas na moich ulubionych naukowców, a oni mówią, czytanie i muzea mogą spowalniać starzenie. No to co, czytamy i idziemy do muzeum. Najnowsze badania sugerują, że kontakt z kulturą i sztuką może odgrywać realną rolę w biologicznym procesie starzenia i to na poziomie porównywalnym z aktywnością fizyczną. Naukowcy mówią wprost, czytanie książek, słuchanie muzyki czy wizyty w muzeach powinny być traktowane jako element życia wspierający zdrowie, czyli już wiecie, co robić. Osoby regularnie angażujące się w działania artystyczne starzeją się wolniej i to w stopniu porównywalnym do tych, którzy regularnie ćwiczą. Dlatego warto czytać, warto słuchać muzyki, warto odwiedzać muzea przynajmniej raz w tygodniu, bo osoby przebadane, odwiedzające galerie, czytające, uczestniczące w wydarzeniach kulturalnych co najmniej raz w tygodniu starzały się nawet o 4% wolniej niż osoby unikające takich aktywności. To już wiecie, co robić. Wcześniejsze analizy wykazywały już, że aktywności kulturalne mogą obniżać poziom stresu, redukować stany zapalne i poprawiać kondycję serca, a teraz jeszcze do tego dochodzi tempo biologicznego starzenia się. To słuchajcie muzyki, czytajcie i odwiedzajcie muzea, galerie i w ogóle wszystko to, co związane z kulturą.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004
0: 004. Reklama.
4: Premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach już z obrożami telemetrycznymi. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do trzeciej rundy French Open. Miriam Lipińska. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest też złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
5: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
4: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych, a wniosek wobec drugiego czeka na rozpatrzenie. Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na demonstrację. Ich postulat to 3% PKB na badania i rozwój, ale zdaniem wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego dr Karoliny Zioło-Pużuk to scenariusz trudny do realizacji. Bardziej prawdopodobne jest 2% PKB.
6: To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę, więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia.
4: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest ruszy przed Sejmem o 13. Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego. A chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki są śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Dziś chłodniej, ale coraz więcej ciepłych dni sprzyja odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
7: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
4: Mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Planując wakacje nad wodą, możemy też zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. I na koniec sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym Świątek 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
8: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie, więc

0: wychodząc jeszcze raz, po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
1: Oprócz świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magdalinet i Magdalena Fręch.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie otwarta została nowa pracownia multimedialna. Środki na nią udało się pozyskać w ramach współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi. Nowo otwarta pracownia znajduje się w powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie przy ulicy Budowlanych.
3: Około rok temu złożyliśmy projekt w ramach wsparcia inicjatyw społecznych w polskich elektrowniach jądrowych, który miał na celu właśnie utworzenie w naszej szkole pracowni multimedialnej, która posiada 17 komputerów z oprogramowaniem i udało się ten projekt jak gdyby nam wygrać. Podpisaliśmy umowę we wrześniu. Dzisiaj mamy realizację tego projektu i uroczyste otwarcie pracowni multimedialnej.
2: Mówi dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie Łukasz Pankowski, w którym udział wzięli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele wejherowskiego starostwa oraz spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, którzy na własne oczy mieli okazję zobaczyć efekty zrealizowanego programu.
3: Otrzymaliśmy 100 tysięcy dofinansowania z Polskich Elektrowni Jądrowych. Kupiliśmy 17 komputerów z oprogramowaniem, na których będą się uczyli nasi uczniowie, głównie w zawodach informatyki i programista. Ten sprzęt myślę, że będzie służył nawet kolejnym pokoleniom. Jest to nowoczesny sprzęt na miarę dzisiejszych czasów. Dzisiaj już na tym sprzęcie młodzież rozwiązuje konkurs.
2: Dodaje Pankowski. I to po części związane właśnie z tematyką energetyki jądrowej. Tymczasem jest to kolejna pracownia, która daje tej szkole możliwość kształcenia w nowoczesnych zawodach. Przy blokach numer 1 i 2 przy ulicy Czecha w Lęborku powstaje nowy skwer rekreacyjny. Miasto rozpoczęło prace związane z zagospodarowaniem terenu, który ma stać się zieloną przystanią dla mieszkańców osiedla. Z dotychczasowego miejsca przeniesiono bujawki na większy i ogrodzony plac zabaw przy ulicy Teligi, oddalony około 200 metrów. Obecnie zakończono wymianę gruntu, nawiezienie humusu oraz przygotowanie terenu pod wysiew trawy. Przez najbliższe miesiące przestrzeń pozostanie otwarta i dostępna dla mieszkańców. Miasto chce sprawdzić, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z tego miejsca oraz którędy najczęściej się poruszają. Na tej podstawie jesienią mają zostać wytyczone alejki prowadzące dokładnie tam, gdzie będą najbardziej potrzebne. W planach są także kolejne ławki oraz nowe nasadzenia zieleni, w tym drzewa i krzewy. Jak podkreśla Urząd Miejski, projekt poprzedziły rozmowy z mieszkańcami i zgłaszane przez nich wnioski. Obecny wygląd terenu ma charakter przejściowy, a docelowo miejsce ma zmienić się w funkcjonalny skwer rekreacyjny służący mieszkańcom osiedla. Kryminalni ze Słupska zatrzymali 25-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Na tarasie wynajmowanego przez niego mieszkania policjanci znaleźli blisko 700 gramów metamfetaminy. Do zatrzymania doszło w ostatni weekend. Funkcjonariusze referatu kryminalnego z Komisariatu Policji w Słupsku ustalili, że w mieszkaniu 25-latka i jego 23-letniej partnerki mogą znajdować się narkotyki. Gdy policjanci zapukali do drzwi, mężczyzna wyszedł na taras i próbował ukryć za kanapą woreczek strunowy z białymi kryształami. Kryjówka szybko została odkryta. Badanie testerem wykazało, że zabezpieczona substancja to metamfetamina. Według ustaleń policji z przejętej ilości można było przygotować ponad 4,5 tysiąca porcji narkotyku. 25-latek trafił do policyjnej celi, a w poniedziałek został doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczenia kraju. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nie dość, że temperatura dzisiaj odrobinę poleciała w dół, no to jeszcze ciśnienie nam się obniżyło. Dziś na barometrach mamy 1016 hektopaskali. Wciąż nie jest niskie, ale już na pewno nie jest wysokie. A jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj będziemy mieli 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rubi, 17 w Gniewinie, Luzinie i 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. To nie jest zimno, ale ja przypomnę, że wczoraj w większości miejsc było powyżej 20.
4: Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na naszą środową wycieczkę. Jeżeli w tym roku planujecie pojechać samochodem na przykład do Włoch czy też do Francji i będziecie przejeżdżać przez Szwajcarię, to będziecie musieli zapłacić dodatkowe pieniądze. Kontrole mają odbywać się automatycznie przy użyciu kamer i skanowania tablic rejestracyjnych. Nowe przepisy będą odczuwalne w waszych portfelach, bo wakacyjny przejazd przez Szwajcarię będzie kosztował nawet 70 euro. Obecnie kierowcy korzystający ze szwajcarskich autostrad muszą posiadać roczną winietę, która kosztuje około 44-50 euro. Po zmianach dojdzie jednak kolejna opłata wynosząca około 21 franków szwajcarskich, czyli około 23 euro za jeden przejazd. W praktyce oznacza to, że osoby jadące samochodem do Włoch i wracające tą samą trasą mogą zapłacić łącznie prawie 70 euro tylko za możliwość przejazdu przez Szwajcarię. Opłata może być jeszcze wyższa podczas wakacji letnich i świąt wielkanocnych. Projekt został przyjęty przez Szwajcarską Radę Narodową. I o co w tym wszystkim chodzi? Otóż jak będziecie przejeżdżać przez Szwajcarię, a nie zatrzymacie się na nocleg, to będziecie musieli to zapłacić. Jeżeli zanocujecie w Szwajcarii, to wtedy ta opłata dodatkowa nie zostanie wam naliczona. To chodzi o tak zwane przejazdy tranzytowe, które stanowią zdecydowaną większość turystów jadących na wakacje i teraz będzie trzeba zapłacić za tranzyt przez Szwajcarię dodatkowe pieniądze. O tym należy pamiętać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medyczna.

0: Medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
2: Na dzyń łatem ku szkołę.
3: I gminny dzień dziecka.
2: Od piersi do piąty popełniu zwiedzanie nowy szkołę, przedszkola, żłobka.
1: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
2: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
3: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
2: Do usłyszenia przy szkole w Koleczkowie.
3: Razem z Komitetem Organizacyjnym zapraszają
1: wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski,
3: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie Hanna Garbowska,
4: gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
5: Reklama.

0: Przenosimy się teraz do Hiszpanii, jeden z popularniejszych krajów, gdzie zamieszkało sporo celebrytów z Polski, ale też i naszych obywateli, którzy stwierdzili, że Hiszpania jest fajna i warto tam mieć dom albo mieszkanie. Niektórzy pokupowali mieszkania i stwierdzili, że będą na tym zarabiali. W 2025 roku Barcelonę odwiedziło 16 milionów turystów, z czego 300 tysięcy pochodziło z Polski. Władze miasta od kilku lat próbują ograniczyć napływ gości, między innymi poprzez przepisy uderzające w najem krótkoterminowym. I na początku maja Rada Miasta zdecydowała, że w ciągu 2 lat wszystkie legalne wakacyjne apartamenty znikną z rynku. Ciekawe, gdzie się wszyscy pomieszczą ci, którzy chcieliby pojechać do Barcelony. Chodzi o to, że nie podoba się to mieszkańcom Barcelony, że nie mogą sobie kupić mieszkania w dobrej cenie, bo wszystkie mieszkania są wykupywane przez szczególnie Rosjan. No i do 2028 roku nawet ci, którzy mają licencję, nie zostanie im ta licencja odnowiona, nie będą mogli wynajmować krótkoterminowo mieszkań w Barcelonie i jedynie długoterminowo. To tak ma być i wyglądać, jeżeli chodzi o Barcelonę. Już czekam na ceny hoteli w Barcelonie w 2028 roku. Nie dość, że w tej chwili są bardzo wysokie, no to za te kilka lat będzie to pewnie z 2 razy więcej, no jak nie będzie tych tanich kwater, które można w tej chwili wynająć na różnych portalach.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Reklama.
1: Na sportowe informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Piotr Blok zostanie z Gryfem Słupsk na dłużej. Zawodnik podpisał właśnie kontrakt długoterminowy. Jak czytamy na oficjalnym facebookowym profilu Gryfa Słupsk, droga Piotra to świetny przykład nieustannego rozwoju. Od dołączenia do Akademii Gryfa Słupsk w 2023 roku przez ciężką pracę na treningach, aż po upragnione debiuty w dorosłej piłce. Piotr ma już za sobą pierwszy mecz w rezerwach. To pucharowe starcie ze Stalą Jeziorzyce pod okiem trenera Mariusza Piechny oraz oficjalny debiut w pierwszej drużynie w meczu z KP Starogard. Bliżej z sylwetką tego zawodnika zapoznacie się na oficjalnym facebookowym profilu drużyny. Na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Cetniewie odbyło się zgrupowanie szkoleniowe reprezentacji Polski U23 w koszykówce 3x3. Kadra przygotowywała się do lipcowych i sierpniowych turniejów Ligi Narodów. Zajęcia prowadzili trener główny Michał Chlebowicki oraz asystent Michał Baran. Dla biało-czerwonych dobry występ w międzynarodowej rywalizacji może oznaczać awans na Mistrzostwa Świata U23 w koszykówce 3x3, które odbędą się we wrześniu w chińskim Wuhan. Koszykówka 3x3 to dynamicznie rozwijająca się odmiana tej dyscypliny, znana z szybkiego tempa gry i widowiskowych akcji. Sport zadebiutował w programie Igrzysk Olimpijskich podczas zawodów w Tokio. Pogoń Lęborg szykuje się do rewanżu. Drużyna podejmie Chojniczankę 2 Chojnice. Już w najbliższą sobotę 30 maja o godzinie 15 Pogoń Lęborg podejmie na własnym boisku rezerwy MKS Chojniczanka 1930 Chojnice. Jesienią w Chojnicach po zaciętym meczu minimalnie lepsi okazali się gospodarze, wygrywając 1-0. Teraz to Pogoń Lęborg liczy na udany rewanż i ligowe punkty dla biało-niebiesko-czerwonych. Jak przekonuje Pogoń, zapowiada się ciekawe spotkanie, dlatego liczymy na waszą obecność i głośny doping z trybun. Pomóżcie naszym zawodnikom stworzyć prawdziwą piłkarską atmosferę na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Mecz odbędzie się na stadionie miejskim w Lęborku 30 maja o godzinie 15. Temperatura jakby odrobinę się osłabiła, poleciała w dół, co nie zmienia faktu, że wciąż jest dość ciepło i to nie są jakieś wielkie ochłodzenia. Na termometrach dzisiaj oglądać będziemy takie wartości jak 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gnyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Luzinie. Na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr

0: Słaby i umiarkowany, a na niebie symboliczna ilość chmur i to bez deszczu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Czy wiecie, że w Polsce nie ma Muzeum Historii Naturalnej? Do tej pory nikt takiego miejsca nie zbudował i nie wybudował. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, które nie ma takiego muzeum. Te największe znajdują się w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Niemcy w Berlinie mają Austriacy w Wiedniu, Francuzi mają w Paryżu, Włosi mają w Mediolanie, a my na razie nie mamy. Ale jest projekt, żeby takie muzeum jednak u nas powstało. Kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo, ale Polska Akademia Nauk ogłosiła pierwsze kroki w kierunku budowy takiego muzeum, pierwszego takiego muzeum na ziemiach Polski. Mamy podobno artefakty. 9 milionów takich artefaktów mamy, tylko one są rozproszone po różnych muzeach w Polsce, no a właśnie Polska Akademia Nauk chciałaby zebrać je w jednym miejscu. No i rozpoczyna się dyskusja na temat tego, czy, gdzie, kiedy i za ile, no bo to jest chyba podstawowy punkt tego programu, czyli kto sfinansuje muzeum, czy też budowę Muzeum Historii Naturalnej w Polsce. No, ale czekamy z niecierpliwością na informację, czy w końcu decyzja zapadnie i czy będziemy mogli my, Polacy, również tu w Polsce odwiedzić takie muzeum, Muzeum Historii Naturalnej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowo.

0: Wejherowie, najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantować lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
3: Reklama.

0: Czas skończyć dzisiejszy środowy poranny czas. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich samorządowców i wszystkich ludzi, którzy pracują dla samorządu terytorialnego, bo dzisiaj właśnie taki dzień, takie święto. Dzisiaj również pozdrowienia dla diagnostów laboratoryjnych, bo to wy też obchodzicie swoje święto. A chciałbym was zostawić z takim pytaniem, nad którym możecie prowadzić dyskusję dzisiejszego dnia, spotykając się na przykład ze znajomymi na kawce po południu, czy też herbatce. Dlaczego? Dlaczego krowa, jak robi mu, to muczy? Wrona, jak robi kra-kra, to kracze. Baran, jak robi be, to beczy. A pies, jak robi hał-hał, to co? To szczeka. No dlaczego? Przecież powinien chyba hałczeć. No i co wy na to możecie przedyskutować to ze znajomymi z uśmiechem podczas dzisiejszego dnia? Dlaczego pies zamiast hałczeć, to szczeka? No przecież krowa muczy. A ja pozdrawiam was serdecznie, zostawiając was z tym tematem na dzisiejsze przedpołudnie i mówię do usłyszenia jutro o poranku. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKS.

0: Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
5: Reklama.
6: Nowe informacje o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Naukowcy walczą o większe pieniądze na badania i rozwój. Coraz więcej cudzoziemców kupuje w Polsce mieszkania. To nie tylko Ukraińcy. Miriam Lipińska. Jeden z trzech zatrzymanych w sprawie ostatnich fałszywych alarmów ma już na koncie podobne akcje. Jak ustaliła Rzeczpospolita, był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. To na razie nieoficjalne doniesienia, a według tych oficjalnych zatrzymani to 20-latkowie. Mają odpowiadać za fałszywe alarmy w domu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Teraz przed policją i prokuraturą dużo pracy i ustalanie szczegółów, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Przesłuchanie, badanie kontaktu, badanie komunikacji, wtedy będzie można coś powiedzieć. Jest to duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy dokładnie zbadać.
6: Jeden z zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany. Wniosek aresztowy wobec kolejnego czeka na rozpatrzenie. Sejm kończy pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zajmie się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. To projekt, w którym w imię politycznego kompromisu nie ma określenia związki partnerskie, ale przyjęte w nim rozwiązania mają służyć także parom jednopłciowym, mówi Urszula Pasławska z PSL, która przewodniczyła komisji pracującej nad projektem.
8: Dwie dorosłe, pełnoletnie osoby, które nie są powiązane, związane rodzinnie, nie są małżonkami, nie są rodzicami, dziećmi, czy rodzeństwem, będą mogły zawrzeć umowę o wspólne pożycie, w której będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej, również prawa społeczne, socjalne, chociażby do użytkowania wspólnie mieszkania.
6: Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak informacje, że Karol Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co jego zdaniem jest de facto związkiem partnerskim. Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. O postulatach naukowców mówi chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
9: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
6: Początek protestu przed Sejmem o 13. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań w ciągu 10 lat. Liczba takich transakcji wzrosła pięciokrotnie, tak wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale szybko przybywa też m.in. Białorusinów, Hindusów, Turków i Czechów, kupujących w Polsce własne cztery kąty. Ogrody kancelarii premiera będą w niedzielę otwarte dla najmłodszych. Odbędzie się tam coroczny piknik z okazji Dnia Dziecka. W ogrodach wyrosną stoiska poszczególnych ministerstw, wojska czy służb mundurowych z bezpłatnymi gadżetami, zabawkami i leżakami, a także atrakcjami. Na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bajkową strefę pod hasłem Alicja w Krainie Sprawiedliwości, w której najmłodsi będą mogli odkryć, jakie prawa mają na co dzień, a Ministerstwo Kultury zaprosi do strefy pełnej postaci z bajek. Natomiast Studio Filmów Rysunkowych zorganizuje warsztaty tworzenia własnych animacji i przypinek.
5: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Z okazji Dnia Matki na wejherowskim rynku spotkać można było przedstawicieli różnych instytucji, które zachęcały panie, aby zadbały o swoje zdrowie i skupiły się na profilaktyce. Dzień mamy to jedno z najpiękniejszych świąt w roku, wiedzą o tym dobrze same matki.

0: Mamy, które tego dnia zachęcały na wejherowskim rynku, aby zadbać o siebie.
1: Musimy o siebie zadbać, bo jeżeli my nie zadbamy o siebie, to trudno, żeby kto inny o nas zadbał, prawda? Także apeluję do wszystkich kobiet, żeby były czujne i po prostu dbały o siebie, żeby dobrze się odżywiały, żeby miały dużo ruchu, bo to wszystko jest przeciwnikiem raka. Rak tylko czeka na lenistwo, na to, żeby się nie ruszać. Wszystko to spowoduje, że będziemy zdrowi.
0: Mówi prezes Stowarzyszenia Amazonek w Wejherowie Janina Frey, a to dotyczy wielu różnych chorób, dlatego tak ważne jest dbanie o siebie i o odpowiednią profilaktykę, dlatego też ponownie na wejherowskim rynku można było porozmawiać o niej ze specjalistami.
2: Zdrowie jest najważniejsze, to fakt. Dzisiaj mamy również Dzień Matki, więc to jest cudowny moment, żeby faktycznie taką akcję profilaktyczną zrealizować. Miasto Wejherowo bardzo wspiera takie akcje i jak co roku możemy tutaj liczyć na współpracę ze Stowarzyszeniem Amazonek. Mamy dzisiaj też dobry słuch, mamy Narodowy Fundusz Zdrowia, stanowiska stricte profilaktyczne, więc w ten piękny, słoneczny dzisiejszy dzień, Dzień Matki, zachęcamy do tego, aby nasze mieszkanki mogły porozmawiać, skorzystać i dowiedzieć się czegoś więcej o swoim zdrowiu.
0: Tłumaczy kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Wejherowie Alicja Włodarczyk. Chociażby właśnie od Amazonek, które bardzo dobrze wiedzą, jak ważne jest, aby na czas wykryć zagrożenie. W Lęborku rusza nowy cykl darmowych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych pod nazwą Aktywny Lęborski Orlik. Od maja do września kompleks sportowy Orlik przy Placu Piastowskim będzie miejscem rodzinnych spotkań, aktywności fizycznej i integracji mieszkańców. Organizatorzy przygotowali 5 tematycznych weekendów pełnych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 30 maja o godzinie 12. W programie znalazły się gry i zabawy ruchowe inspirowane dawnymi podwórkowymi aktywnościami, m.in. klasy, kapsle, guma czy wyścigi w workach. W kolejnych miesiącach zaplanowano m.in. maraton fitness, piłkarskie treningi z trenerami Pogoni Lęborg, turnieje koszykówki 3x3 oraz zajęcia logi, pilatesu i stretchingu. Część wydarzeń zostanie uzupełniona warsztatami z dietetykiem dotyczącymi zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i dostosowane do potrzeb osób o różnym poziomie sprawności, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Organizatorzy zapowiadają, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Miasto Ustka informuje, że w związku z organizacją imprezą Fala Mocy od 27 do 31 maja parking przy ulicy Portowej jest czasowo niedostępny. W tym czasie prowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany obejmują całkowite zamknięcie części ulicy Portowej na odcinku między węzłem komunikacyjnym a rondem od strony ulicy Marynarki Polskiej. Dodatkowe utrudnienia mogą pojawić się 30 maja. Tego dnia w godzinach od 16 do 17 zaplanowano paradę pojazdów. Trasa przejazdu będzie prowadzić z parkingu przy ulicy Portowej przez ulicę Marynarki Polskiej, bulwar Portowy i ulicę Portową z powrotem na parking przy ulicy Portowej. Organizatorzy proszą pieszych i kierowców o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych. Dzisiaj raczej ciężko odczuć to, że w ciągu dnia temperatura jakoś specjalnie idzie w górę, bo już poranek był po prostu ciepły i w ciągu dnia dzisiaj max będziemy mieli 16 w Dębkach, Władysławowie, Bielsce, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Na barometrach 1016 hektopaskali wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a na niebie jedynie pojedyncze obłoki i to takie niegroźne, które deszczu ze sobą nie niosą.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Środek tygodnia, czyli środa, minie tydzień, zginie. Mam nadzieję, że wychodzicie z podobnego założenia. A jeśli tak, to dobra muzyka i liczne ciekawostki na pewno pomogą. Zapinamy pasy i ruszamy. Maja Popowska, witajcie.
1: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni.

0: specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na shopenmedica.pl
0: lub zadzwoń 571 824 501. Shopen Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama.

Są takie momenty, kiedy lista spraw wygląda, jakby ktoś dopisywał coś do niej ciągle bez pytania. Telefon, zakupy, pranie, mail, odbiór paczki, coś do ugotowania, coś do oddania. Wtedy najlepiej nie próbować robić wszystkiego po kolei z pamięci, tylko szybko pogrupować sprawy. To, co załatwiacie poza domem, idzie razem. To, co wymaga telefonu, też razem. Domowe rzeczy osobno. Dzięki temu nie przeskakujecie co 5 minut między zupełnie różnymi zadaniami. Jeśli i tak wychodzicie, zabieracie paczkę, listę zakupów i rzecz do oddania. Jeśli siadacie do wiadomości, odpowiadacie na kilka naraz. Dzień od razu robi się mniej poszarpany. Nie zawsze trzeba mieć idealny plan. Czasem wystarczy nie pozwolić, żeby każda drobna sprawa ciągnęła was w inną stronę. Two ships in the night.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
2: Na regionalne informacje ze świata sportu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Trwają zapisy na jedno z najbardziej kultowych wydarzeń na sportowej mapie Lęborka. Mowa oczywiście o 24. biegu ulicznym Świętego Jakuba. Impreza coroczna mająca na celu uczczenie patrona miasta odbędzie się w te wakacje. Trasa testowana liczy 10 km, przebiega przez ulice miasta i będzie odpowiednio zabezpieczona przez służby porządkowe. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Start honorowy odbędzie się 25 lipca o godzinie 9:45 przed sceną na Placu Pokoju. Zapisy prowadzone są w formie elektronicznej do 22 lipca. Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów będzie miał miejsce tylko i wyłącznie w dniach 24 lipca w godzinach 17:20 oraz 25 lipca w godzinach 7:09 w biurze zawodów mieszczącym się w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ulicy Kiri-Skłodowskiej. Pierwszych 600 zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal. Regulamin imprezy znajdziecie na stronie csir.lebork.pl. To może być początek pięknej piłkarskiej kariery. Gosried Weekend Luzino otwiera drzwi dla ambitnych zawodników. Nabór dotyczy roczników 2008, 2009, 2010 oraz 2011. Wystarczy przyjść na miejsce i pokazać zaangażowanie, charakter oraz głód rozwoju. Jak zachęca Weekend, to idealny moment dla Ciebie założyć barwy Weekendu i wejść na wyższy poziom. Kilka informacji organizacyjnych. Hala Gosried Mickiewicza 22, 3 czerwca 17:30, zbiórka o 16:30. Kontakt z trenerem Karolem Piątkiem znajdziecie na facebookowym profilu Weekend Luzino. 14 regaty Trójkap za nami. Udział w nich wzięła także reprezentacja Helu i Wejherowa. Pierwszy dzień regat rozpoczął się bardzo obiecująco. Załoga helska świetnie weszła w linię startową i od pierwszych minut utrzymywała wysokie tempo, płynąc w ścisłej czołówce stawki. Dobre decyzje taktyczne oraz sprawna praca pozwalały utrzymać kontakt z liderami przez pierwszą część wyścigu. Sytuacja na wodzie zmieniła się jednak ze słabnącym wiatrem. Reprezentacja Helu utrzymała jednak koncentrację, co nie zmienia faktu, że nie pokonała załogi z Wejherowa. Załoga z Helu zakończyła pierwszy bieg na dobrym czwartym miejscu, natomiast ostatecznie Puchar Przechodni Trójkap powędrował do załogi z Wejherowa, która w tegorocznej edycji okazała się najlepsza, wyprzedzając o 1 punkt załogę z Gdyni. Południe zbliża się wielkimi krokami, temperatura rośnie, chociaż dzisiaj w ciągu dnia jakichś dużych różnic w temperaturze pomiędzy godzinami nie było i nie będzie. Na termometrach w najcieplejszych momentach dnia zobaczymy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a na opady to dzisiaj się nam nie zanosi.

0: Katarzyna Cerekwicka potwierdziła, że została mamą i zrobiła to w bardzo symboliczny sposób. W Dzień Matki opublikowała w sieci zdjęcie z nowonarodzonym synkiem i dodała osobisty wpis o macierzyństwie. Wokalistka przez dłuższy czas nie komentowała doniesień o ciąży, więc fani dostali informację dopiero wtedy, gdy sama zdecydowała się ją pokazać. Do zdjęcia dołączyła też wiadomość od swojej mamy, która pisała o tym, jak zmienia się miłość do dziecka, kiedy samemu zostaje się rodzicem. Wielu osobom Cerekwicka nadal kojarzy się z mocnymi radiowymi przebojami i charakterystycznym głosem, a teraz do jej medialnej historii dochodzi zupełnie nowy, prywatny rozdział. Internauci szybko zasypali ją gratulacjami, bo przy takich wiadomościach show biznes na chwilę odkłada błysk fleszy i robi się po prostu ciepło.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Reklama.

Łodzi trwa festiwal książki Kropka plus Kreska, który odbywa się w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana i Parku Ocalałych. Tegoroczna edycja działa pod hasłem Inaczej i potrwa do 31 maja. W programie znalazły się propozycje dla dzieci, nastolatków i dorosłych. Są warsztaty artystyczne, spektakle, spotkania, wystawa Joanny Concejo Jesteś oraz wydarzenia oparte na książce obrazkowej, słowie i ilustracji. To nie jest festiwal, na którym książka leży grzecznie na stoliku i czeka, aż ktoś ją przejrzy. Tutaj wychodzi z niej cały program. Obraz, opowieść, muzyka, rozmowa i działania dla rodzin. Łódź robi z czytania coś bardziej ruchomego i twórczego, a jeśli dzieci po takim wydarzeniu uznają, że książka nie gryzie, tylko zaprasza do zabawy, to już jest całkiem dobry finał tej historii.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1,

0: Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Potężna fala upałów w zachodniej Europie, u nas chłodniej, ale burze. Związkowcy z Dino zapowiadają kolejne blokady w całym kraju. Wieczorem w Lipsku finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
2: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
1: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są też burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz spodziewajcie się ulew i silnego wiatru, a miejscami też gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić. Dziś ostatni dzień trzydniowego protestu przed siedzibą Dino w Krotoszynie, a związkowcy już planują kolejne i to w całym kraju. Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu też zamierzają blokować dojazd, tym razem jednak do centrów logistycznych sieci dyskontów.
3: Będzie zajęcie pasa ruchu drogowego w dłuższym czasie. To nie będzie tak jak w tym przypadku pół godziny, tylko to będą wielogodzinne blokady, jak nie całodobowe.
1: Zapowiada przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników, chcą też uruchomienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia, bo obecni pracownicy są przeciążeni obowiązkami. A za godzinę rusza pikieta środowiska akademickiego przed Sejmem. Apeluje do rządu o poprawę wynagrodzeń najmłodszych naukowców. Protestujący chcą też zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego do 3% produktu krajowego brutto. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
4: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
1: Mówi premier Donald Tusk. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Ostatnio m.in. z Francją. Na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Zapowiedziano też pracę nad nową umową z Włochami. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji. W Lipsku zmierzą się angielski Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
5: Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było 10 w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z 5 lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych.
1: Początek meczu w Lipsku o 21:00.
6: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Redzie podpisana została umowa, w ramach której zwiększą się możliwości lokalowe w tamtejszym zespole szkół numer 1, a także powstanie tam filia powiatowego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych w Wejherowie. W powiatowym zespole szkół w Redzie miało miejsce podpisanie umowy, w ramach której powiat przekazuje miastu część pomieszczeń w tamtejszej szkole.
7: Dawna szkoła podstawowa numer 4 powiększa się już dzisiaj o 4 sale lekcyjne i dwa albo trzy pomieszczenia, w zależności jakie jeszcze sobie tutaj urządzimy, dla specjalistów, czy to dla pedagoga, czy to dla psychologa, ale też bardzo, bardzo potrzebne przestrzenie i przede wszystkim potrzebne zawody, zwłaszcza w dzisiejszej szkole, kiedy dzieciaki mają dużo problemów. No,

0: Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że szkoła będzie większa i troszeczkę wypłaszczymy tę zmianowość.
1: Tłumaczy burmistrz Redy Mateusz Richert. A więc szkoła podstawowa znacząco zwiększy swoje możliwości do kształcenia i to już od nowego roku szkolnego.
2: Plus na dole, w piwnicy, na parterze i w części pierwszego piętra staramy się o dofinansowanie, jeśli chodzi o poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która też ma bardzo ważne znaczenie w powiecie wejherowskim. Wiemy, jak długo trwają te orzeczenia, z czym się mieszkańcy powiatu zmagają. Chcemy to przyspieszyć, żeby te orzeczenia były wydawane szybciej.
1: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. To nastąpić ma nieco później, bo za ponad rok, po odpowiednim przystosowaniu pomieszczeń. Służby ratownicze, policja i strażacy pojawią się w najbliższym czasie w różnych częściach Lęborka w ramach ćwiczeń związanych z reagowaniem kryzysowym i obroną cywilną. Mieszkańcy mogą spodziewać się działań ewakuacyjnych, czasowych utrudnień oraz uruchomienia miejskich syren alarmowych. Ćwiczenia mają sprawdzić współpracę służb oraz procedury działania w sytuacjach zagrożenia. Przedsięwzięcie pod kryptonimem Modrzew 2026 odbędzie się w Lęborku od 1 do 3 czerwca. Najważniejszy epizod praktyczny zaplanowano na 1 czerwca w godzinach od 11 do 13 w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Armii Krajowej. Scenariusz zakłada symulację podłożenia ładunku wybuchowego oraz przeprowadzenie ewakuacji osób znajdujących się w urzędzie. 3 czerwca między godziną 10 a 13 przeprowadzony zostanie również test systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W mieście uruchomione zostaną syreny alarmowe, emitujące sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe. Urząd Miejski apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby uczestniczące w ćwiczeniach. Fragmenty średniowiecznych budynków, studnie i znaleziska pochodzące nawet z XIV wieku odkryto w centrum Słupska. O tym, co odkryto w pobliżu budynku dawnego kina Millennium, mówi archeolog Maciej Marczewski.
3: Na częściach, które były niezabudowane, odkryliśmy liczne pozostałości średniowiecznej zabudowy drewnianej, różne budynki, oficynki oraz latryny czy studnie. Pozyskaliśmy z nich liczny materiał zabytkowy w postaci ceramiki, przedmiotów skórzanych, drewnianych, metalowych.
1: Te badania znacząco powiększają wiedzę na temat średniowiecznego lokacyjnego miasta Słupska, dodaje archeolog Maciej Marczewski.
3: Będziemy wiedzieli znacznie więcej na temat parcelacji, rozplanowania miasta, także myślę, że wyniki badań, które oczywiście nie są jeszcze zakończone, będzie jeszcze jeden etap badań, a na razie jeszcze nie mamy pełnych danych, nie mamy jeszcze datowań. Dopiero opracowanie wyników badań pokaże, jak cenny jest ten materiał.
1: Badania archeologiczne są prowadzone w związku z przebudową Śródmieścia i planowaną rozbiórką dawnego kina Millennium. Za kilka miesięcy rozpocznie się ostatni etap wykopalisk. Słupsk to jeden z najstarszych ośrodków osadniczych na Pomorzu. Dotychczasowe badania potwierdziły istnienie we wczesnym średniowieczu słoweńskiego grodu nad Słupią, położonego przy ważnym szlaku handlowym. Odkryte umocnienia i ślady osadnictwa świadczą, że już od XI wieku miasto było ważnym centrum administracyjnym i handlowym. Pierwsza wzmianka o Słupsku pochodzi z 1013 roku, a prawa miejskie miasto otrzymało w 1265 roku od księcia Świętopełka II. Południe już za nami, godzina 12 minęła. Na termometrach już niedługo będziemy mogli zobaczyć najwyższe wartości, a słońce grzeje nam dość chętnie. Dziś najwyższe wartości to 16 w Dębkach, Władysławo, Wiełebie, Ustce, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnic, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Luzinie. Jutro temperatura jeszcze odrobinkę jakby poleci w dół, ale potem znowu zacznie piąć się w górę. Raczej jakichś wielkich ochłodzeń nie będzie. Norda FM.

pasta z pieczonych warzyw to świetny sposób na wykorzystanie tego, co zostało po obiedzie albo leży w lodówce i czeka na decyzję. Najlepiej sprawdzają się papryka, marchewka, bakłażan, cukinia, cebula i czosnek. Warzywa trzeba upiec do miękkości, najlepiej z odrobiną oliwy, solą i pieprzem. Potem wystarczy je zblendować z sokiem z cytryny, wędzoną papryką, jogurtem, tahini albo serkiem śmietankowym. Wszystko zależy od tego, czy chcecie wersję lżejszą, bardziej kremową czy bardziej wyrazistą. Dobrze dodać coś świeżego na koniec. Natkę, szczypiorek albo kilka pestek na wierzch. Taka pasta pasuje do kanapek, tortilli, grzanek i warzyw pokrojonych w słupki. A najlepsze jest to, że wygląda jak przemyślany dodatek, choć często zaczyna się od pytania, co zrobić z tą samotną papryką?

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

Lublin w tym roku zapowiada 8. edycję Międzynarodowego Festiwalu Renesansu. To wydarzenie ma bezpłatny charakter i sięga po epokę, która w mieście ma naprawdę dobre tło. Stare miasto, historyczne przestrzenie i opowieści o dawnym Lublinie pasują do renesansowego programu dużo lepiej niż sala bez okien i projektor na ścianie. W takich wydarzeniach najfajniejsze jest to, że historia wychodzi z podręcznika i zaczyna działać przez muzykę, stroje, pokazy, warsztaty, taniec i spotkania z rekonstruktorami. Można zobaczyć nie tylko daty i nazwiska, ale też codzienność epoki. Jak wyglądał ubrania, jak brzmiała muzyka, czym zajmowali się ludzie i dlaczego renesans wciąż potrafi robić wrażenie. Lublin dostaje więc okazję, żeby pokazać dawny klimat bez szkolnej miny przy tablicy. A jeśli ktoś po takim festiwalu zacznie mówić waść przy kawie, to znaczy, że program zadziałał wyjątkowo skutecznie.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej

0: bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Reklama.

Kielce szykują ogólnopolski festiwal Scena dla Ciebie, a finał wydarzenia zaplanowano na głównej scenie kieleckiego rynku podczas Święta Kielc. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja, a finał ma odbyć się 27 czerwca. To propozycja dla wokalistów, muzyków, tancerzy, grup artystycznych i wszystkich, którzy chcą sprawdzić się przed publicznością, a nie tylko przed lustrem albo kamerą w telefonie. Brzmi jak szansa na to, żeby lokalny talent wyszedł z sali prób i od razu trafił w środek miejskiego święta. A główna scena na rynku ma tę przewagę, że trudno udawać, że to tylko mały występ dla znajomych. Tam każdy krok, dźwięk i wejście mają trochę większy ciężar. Jeśli ktoś marzy o scenie, Kielce właśnie podają mikrofon bliżej.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Dzień dobry. 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
3: Na dzień łotemku szkołę.
4: I gminny dzień dziecka.
3: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowej szkoły, przedszkola, żłobka.
2: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
3: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
4: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
3: Do uzdrzeni przedszkole w Koleczkowie.
4: Razem z Komitetem Organizacyjnym zapraszają
2: wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski,
4: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie Hanna Garbowska,
5: gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
0: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Kilka minut przed godziną 13 na kolejną dawkę kultury zaprasza Janusz Ludwiczak. Dzień dobry. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, ustanowionego ponad 70 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wydarzenie to rozpocznie się już o godzinie 13 od wykładu Moje Dzieciństwo w ZSRR, który w sali wernisażowej w Białym Spichlerzu poprowadzi Władysława Diaczenko. W programie również warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają wiatraczki, plastusie z modeliny czy kultową niegdyś papierową zabawkę Piekło Niebo. Chętni będą mogli wziąć udział w licznych grach podwórkowych, poskakać w gumę, zagrać w klasy czy poćwiczyć na hula hop. Oj, będzie to doskonała okazja do powspominania dawnych czasów i przypomnienia najmłodszym, jak dzieciństwo spędzali ich rodzice czy dziadkowie. W korytarzu na piętrze Czerwonego Spichlerza będzie można zrobić sobie fotkę w stylu PRL. O godzinie 14.30 w czynie społecznym każdy będzie mógł posadzić drzewo. Na zakończenie o godzinie 16.00 po wystawie Małe przedmioty, wielkie historie, dziedzictwo w PRL oprowadzi kuratorka ekspozycji Joanna Rutkowska. Obchody Dnia Dziecka w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku już w najbliższą niedzielę w godzinach od 13.00 do 17.00. Towarzysze i towarzyszki, przybywajcie! Jeszcze do godziny 14.30 można się wybrać do Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego imienia Kazimierza Wielkiego w Słupsku, gdzie trwa piknik międzykulturowy. Festyn ten jest przestrzenią do wspólnego spotkania się, wzajemnego poznania i świętowania wspólnych idei, które łączą. Na uczestników wydarzenia czekają animacje, liczne zabawy i konkursy z nagrodami. Dla najmłodszych strefa kreatywnych warsztatów, od malowania i rysowania po rękodzieło i tworzenie kolorowych ozdób. W strefie zdrowia przygotowane konsultacje z lokalnymi specjalistami w zakresie zdrowego trybu życia i odżywiania. To idealna okazja, by zadbać o ciało i ducha w otoczeniu zieleni. Z kolejnymi propozycjami kulturalnymi i zapowiedziami nadchodzących wydarzeń zapoznam Was już o godzinie 16.45. Tymczasem dobrego popołudnia i do usłyszenia.

Rynek albo główny plac miasta często działa jak szybki przegląd lokalnego życia. W zwykły dzień jest tam spacer, kawa, turyści i mieszkańcy załatwiający swoje sprawy. Ale przy wydarzeniach robi się znacznie ciekawiej. Może pojawić się targ rękodzieła, festyn, scena, pokazy taneczne, stoiska kulinarne, lokalne zespoły albo mały jarmark. Przed wyjazdem warto sprawdzić kalendarz miejskich wydarzeń, bo czasem jeden plac potrafi zmienić cały plan dnia. Zamiast tylko przejść przez centrum, można trafić na coś, co naprawdę pokazuje charakter miejsca. Dobrze też zajrzeć w boczne ulice wokół rynku, bo tam często są mniejsze kawiarnie, księgarnie, pracownie i sklepy prowadzone przez lokalnych ludzi. Najlepszy spacer po mieście często zaczyna się od głównego placu, ale nie powinien się na nim kończyć.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

0: Areszt dla dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami. Jutro ceny maksymalne paliw znów w dół, zwłaszcza diesla. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Powiemy, gdzie najczęściej się wybieramy. Marcin Krzamiński. Śledczy próbują ustalić kolejne osoby związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o fałszywe zawiadomienia służb o konieczności interwencji w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
1: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
0: Policja ma lada chwilę ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. W tej sprawie śledczy nadal pracują, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
2: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
0: Wracając do dotychczasowych zatrzymanych, to młodzi ludzie w wieku 19-20 lat wcześniej mieli już problemy z prawem. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku prawie 3 milionów złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia, ale według sędziów sądu apelacyjnego dopuścił się on obrazy przepisów postępowania, stąd wyrok uniewinniający artystę. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia resortu energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy, to 9 groszy mniej niż dziś. O 10 groszy tańsza będzie 98, zapłacimy maksymalnie 6,86. Na olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu Verdin Fix. Skażenie Sanepid wykrył w jednej z 5 próbek produktu. Numer skażonej partii znajdziecie na stronach GIS-u. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3, a 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio.
3: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
0: Mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl. Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Radzie odbyło się otwarte spotkanie dotyczące raportu o stanie gminy za rok 2025. Spotkanie to było okazją do rozmowy o najważniejszych działaniach, inwestycjach, sukcesach oraz wyzwaniach, z jakimi miasto mierzyło się w minionym roku.
5: Wszystkie te najbardziej, moim zdaniem, kluczowe inwestycje w zeszłym roku się zaczęły, w tym roku kończymy. Ulica Rolnicza, to jest kilometr drogi, asfalt, chodniki, wodociąg, kanalizacja. W Mości Łotach to jest w ogóle nowość, tam to musi być doprowadzone. To jest budowa żłobka, to jest rozpoczęcie budowy parku, tak na założeń parkowych i zbiorników retencyjnych w Betlejem. Też bardzo duża inwestycja z ogromnym dofinansowaniem. To jest masa takich projektów i podpisywania umów, które mają wpływ na ten rok. Zaraz zaczynamy budowę Orlika.
4: Tłumaczy burmistrz Redy Mateusz Richert. Ponadto inwestycje drogowe, między innymi na ulicy Długiej, Bosmańskiej, Prostej, Letniej. Miasto nabyło także grunty w kilku lokalizacjach Redy. Podczas spotkania mieszkańcy mogli zadawać pytania, podzielić się swoimi opiniami oraz porozmawiać z przedstawicielami miasta w mniej formalnej formule.
6: Dla mnie, jako już seniorki, największym priorytetem jest brak ławek, brak toalet w Redzie. Jeżeli my mówimy o tej sferze zieleni, w tej chwili jest bardzo mocno wszystko położone, nacisk na zieleń, ale w rejonie, gdzie ja mieszkam, tej zieleni jest niedużo i jest po prostu za dużo

0: betonowanych rzeczy, bo rzeczywiście tak jest. Ale ogólnie, powiem moje zdanie osobiste, ja uważam, że Reda to jest najlepsze miasto na świecie.
1: Mówi mieszkanka Redy Kazimiera Wójtastyk. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu, raport jest nie tylko formalnym dokumentem podsumowującym działalność miasta, lecz także punktem wyjścia do wspólnej rozmowy o dalszym rozwoju Redy i kierunkach działań na kolejne lata. Uczniowie i nauczyciele ze szkół z Węgier, Turcji i Austrii odwiedzili Lemberg w ramach programu Erasmus+. Przez tydzień uczestnicy projektu wspólnie brali udział w zajęciach edukacyjnych i warsztatach, a także wyjazdach integracyjnych. Gospodarzem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Józefa Wybickiego. Międzynarodowa wymiana odbyła się od 17 do 23 maja. Program wizyty obejmował m.in. udział w lekcjach matematyki i muzyki, warsztaty kulinarne, zwiedzanie miasta oraz zajęcia w szkolnym Streamlabie. Uczestnicy budowali konstrukcje z klocków Lego, uczyli się sterowania robotami Foton i brali udział w meczu piłkarskim z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Goście odwiedzili także Załakowo, Gdańsk, Sopot i Łebę. Zwieńczeniem pobytu była wycieczka na ruchome wydmy oraz piknik na plaży. Projekt Erasmus+ miał służyć integracji uczniów z różnych krajów, rozwijaniu kompetencji językowych oraz wspólnej nauce poprzez zajęcia i aktywności praktyczne. Uniwersytet Pomorski w Słupsku nawiązał współpracę z Zespołem Szkół Rolniczych w Świdwinie. Porozumienie ma pomóc uczniom rozwijać zainteresowania związane z biologią, rolnictwem, agrobiznesem i biotechnologią rolniczą. Współpraca będzie miała zarówno charakter dydaktyczny, jak i praktyczny. Uczniowie będą mogli brać udział w wykładach, warsztatach, seminariach, zajęciach terenowych oraz projektach edukacyjnych i badawczych. Szczególne znaczenie ma mieć klasa patronacka, której najlepsi absolwenci otrzymają indeks na studia w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. W ramach partnerstwa zaplanowano również wizyty studyjne w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach agrobiznesowych, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska oraz laboratoriach badawczych. Ważnym miejscem realizacji wspólnych działań będzie stacja badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Pomorskiego w Grzmiącej. To pierwsza własna stacja terenowa w historii słupskiej uczelni. Uczniowie będą mogli korzystać tam z laboratoriów, pracowni specjalistycznych, sprzętu dydaktycznego oraz materiałów multimedialnych. Weszliśmy sobie w tą najcieplejszą część dnia i może nie jest ona dzisiaj jakaś ekstremalnie upalna, temperatura jest trochę niższa niż wczoraj, ale to wciąż całkiem solidne i uczciwe 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Razierumi i Luzinie. Na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a na niebie symboliczne zachmurzenie. Na deszcz się nie zanosi, także parasolki mogą zostać w domu.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Bertie z Wielkiej Brytanii to żółw, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najszybszy żółw świata. W 2014 roku osiągnął prędkość 28 cm na sekundę. Brzmi spokojnie, dopóki nie przypomnimy sobie, że mówimy o żółwiu, a nie o sprinterze w kolcach. Bertie musiał pokonać trasę o długości 5 metrów i 48 cm pod lekkie wzniesienie. Zrobił to w 19 sekund i 59 setnych. Poprzedni rekord należał do żółwia Charlie'ego i utrzymywał się od 1977 roku. Przy takim wyniku Bertie nie tylko wygrał, ale naprawdę odczarował powiedzenie o żółwim tempie. Oczywiście nikt nie będzie go wystawiał na 100 metrów obok lekkoatletów, ale w swojej kategorii zrobił coś, co brzmi jak sportowa sensacja, z bardzo małym krokiem. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Jeśli czeka Was dzień, w którym będzie sporo chodzenia, buty lepiej wybrać rozsądkiem, a nie tylko oczami. Najważniejsza jest podeszwa. Powinna być elastyczna, ale nie zupełnie cienka, bo wtedy po kilku godzinach każdy chodnik zaczyna przypominać osobną przygodę. Dobrze, jeśli but trzyma piętę i nie przesuwa się przy każdym kroku. Warto też zostawić trochę miejsca z przodu, bo stopa w ciągu dnia potrafi lekko puchnąć. Nowych butów nie testujcie od razu na całodniowym spacerze. Najpierw krótka trasa, potem dłuższa. Skarpety też mają znaczenie. Bezszwowe albo sportowe często ratują przed obtarciami lepiej niż plaster wrzucony do torby po fakcie. Buty na długi dzień nie muszą wyglądać jak sprzęt na wyprawę wysokogórską. Mają po prostu sprawić, że wieczorem wspominacie miejsca, a nie własne pięty.

Justyna Steczkowska obchodzi 30 lat muzycznej drogi i przy tej okazji wróciła do mniej wygodnych stron funkcjonowania w branży. W jednym z ostatnich wywiadów opowiadała nie tylko o wspomnieniach i dawnych kadrach, ale też o sytuacjach, w których ktoś z branży miał jej podłożyć świnie. Steczkowska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, więc takie słowa od razu przyciągają uwagę. Nie ma tu czerwonego dywanu, błysku sukni i konkursu na najlepszą pozę. Jest raczej spojrzenie osoby, która widziała show biznes od środka, z jego wielkimi występami, ale też z rywalizacją, napięciami i zakulisowymi historiami. A gdy ktoś z takim scenicznym stażem mówi wprost, że w branży bywa dużo hipokryzji, to trudno udawać, że chodzi tylko o stare zdjęcia.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób

0: prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabut to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
7: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
6: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
7: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
6: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
7: Wejdź na chopinmedica.pl
6: lub zadzwoń 571 824 501. Chopin Medica.
7: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
8: Reklama.

0: Up to Date Festival wraca do Białego Stoku i potrwa od 28 do 30 maja. Weekendowa część wydarzenia przenosi się na parkingi Chorten Areny, a w programie pojawiają się m.in. wydarzenia z cyklu Into the FOMO, Centralny Salon Ambientu i koncerty dla tych, którzy lubią elektronikę, ambient oraz bardziej klubowe brzmienia. Festiwal od lat ma własny styl. Nie stawia wyłącznie na wielkie nazwiska do szybkiego odhaczenia, tylko na klimat, sceny, światło, nocne granie i publiczność, która dobrze wie, po co przychodzi. W Białymstoku robi się więc przestrzeń dla dźwięków, przy których rozmowa schodzi na dalszy plan, a rytm sam ustawia tempo wieczoru. Parking przy arenie może brzmieć zwyczajnie, ale przy dobrej scenografii, basie i tłumie potrafi zmienić się w miejsce, w którym nawet asfalt zaczyna mieć własny puls.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
3: Mogą należeć do grupy przestępczej aresztowani w sprawie fałszywych alarmów. Potem mocne głosy z Pałacu Prezydenckiego w sprawie związków partnerskich i księżycowe maszyny. Ich wizualizację zaprezentowała NASA. Marcin Krzemiński. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzeczniczka prasowa prokuratury.

0: Okręgowej dla Warszawy, Pragi Północ, Karolina Staros.
1: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
0: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów złożony m.in. z kryminalnych, a także specjalistów od informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
2: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
0: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Według polityków wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. Zachodnia Europa walczy z upałami, wysokie temperatury także w Polsce. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce też robi się coraz cieplej. Jak przetrwać gorące dni? O tym Szymon Kępka.
3: W upalne dni lekarze przede wszystkim podkreślają nawodnienie. Należy pić wodę regularnie, także zanim poczujemy pragnienie. Warto też sięgać po lekkie posiłki i uzupełniać elektrolity, szczególnie przy dużym poceniu, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
4: Wyczerpanie cieplne, to eko jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
3: W najgorętszych godzinach dnia, zwykle między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu. Przyda się też lekkie ubranie i nakrycie głowy.
0: NASA przedstawiła wizualizację lądowników zrobotyzowanych, skaczących dronów i pojazdów, które zamierza wysłać na Księżyc w ramach planów budowy bazy księżycowej. Pojazdy ma zbudować m.in. Blue Origin, czyli firma twórcy Amazona, miliardera Jeffa Bezosa. Stany Zjednoczone chcą ponownie wysłać Amerykanów na Księżyc przed końcem kadencji prezydenta Donalda Trumpa w 2029 roku.
5: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 11 milionów złotych zostanie przeznaczone na Olimpijskie Centrum Żeglarskie w Gdyni. Środki pochodzą z dofinansowania od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie na terenach miejskich pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Mariny Gdynia. Inwestycja obejmuje budowę trzech budynków, które stworzą nowoczesne zaplecze szkoleniowe, administracyjne i techniczne dla gdyńskiego środowiska żeglarskiego. W obiektach znajdą się m.in. hangary dla sprzętu pływającego, pomieszczenia techniczne, szatnie, zaplecze socjalne, sale szkoleniowe i konferencyjne oraz przestrzenie przeznaczone dla klubów i szkółek żeglarskich. Planowana inwestycja koordynowana przez Gdyńskie Centrum Sportu obejmuje budowę trzech budynków o dwóch i trzech kondygnacjach naziemnych. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wyniesie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. W Łebie podpisano list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu nowoczesnego centrum edukacyjno-szkoleniowego. Projekt ma wspierać rozwój kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz organizację specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych związanych z branżą offshore wind. Dokument podpisali przedstawiciele gminy miejskiej Łeba, Centrum Nowych Kompetencji oraz Portu Jachtowego w Łebie. Współpraca ma obejmować m.in. rozwój infrastruktury szkoleniowej, organizację warsztatów i kursów zawodowych, a także także działania związane z aktywizacją zawodową mieszkańców regionu. Jednym z założeń projektu jest również wykorzystanie potencjału portu oraz rozwój działalności poza sezonem turystycznym. Sygnatariusze podkreślają, że przedsięwzięcie ma wspierać rozwój lokalnego rynku pracy oraz przygotowanie wykwalifikowanych pracowników dla rozwijającej się branży morskiej energetyki wiatrowej. Nad słup

Odbyła się kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. Mieszkańcy wspólnie sprzątnęli brzeg rzeki, zbierali odpady i rozmawiali o tym, jak ważna jest codzienna troska o środowisko. Do udziału zaproszono całe rodziny, grupy znajomych i wszystkich, którzy chcieli aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, a przy okazji zrobić coś dobrego dla natury. Wolontariusze zbierali śmieci zalegające przy rzece i jej najbliższym otoczeniu. Operacja Czysta Rzeka rozpoczęła się w 2018 roku nad Bugiem jako jednodniowa akcja sprzątania. Z czasem przerodziła się w ogólnopolski ruch społeczny. W kolejnych edycjach brały udział tysiące wolontariuszy z różnych regionów kraju. Od pierwszej akcji, podczas których zebrano kilkadziesiąt ton odpadów, inicjatywa znacznie się rozrosła. W 2023 roku w działania zaangażowało się około 20 tysięcy osób, które zebrały 375 ton śmieci. W 2025 roku było to już 579 ton odpadów. Akcja ma nie tylko wymiar porządkowy, ale także edukacyjny. W jej ramach powstały m.in. program Rok nad Rzeką, podcast Temat Rzeka oraz Las Dębowy. Właściciele działek położonych pomiędzy rzeką Redą a kanałem Mrzezino w Redzie protestują przeciwko projektowi miejscowemu planu zagospodarowania przestrzennego. Nad tematem pochyliła się redakcja portalu nadmorski24.pl. W wiadomości przesłanej do redakcji jeden z czytelników wskazuje, że miasto planuje przeznaczyć znaczną część obszaru pod tereny zielone i rolne, co zdaniem właścicieli może doprowadzić do utraty wartości nieruchomości kupowanych często za setki tysięcy złotych. Mieszkańcy zarzucają również, że projekt planu jest ich zdaniem niezgodny z obecnym studium. Krytykują także wielomiesięczne wstrzymanie wydawania warunków zabudowy podczas procedowania dokumentu. Do sprawy odniósł się Urząd Miasta w Redzie. Jak poinformowała w odpowiedzi na zapytanie redakcji Justyna Mazur-Dziadkiewicz, główny specjalista do spraw komunikacji zewnętrznej, projekt planu obejmuje obszar około 183 hektarów i był wyłożony do publicznego wglądu od 27 marca do 17 kwietnia. W tym czasie odbyła się również dyskusja publiczna. Miasto podkreśla, że plan powstaje w odpowiedzi na silną presję deweloperską i ma chronić teren przed nadmierną zabudową. Więcej o tej sprawie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Oj, okulary przeciwsłoneczne to się dzisiaj mogą przydawać. Na termometrach 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Luzinie. To jeszcze nie są jakieś ekstremalnie wysokie temperatury, a ja o tych okularach mówiłem dlatego, że zachmurzenie jest małe, jedynie pojedyncze obłoki na błękitnym niebie się pojawiają i słońce świeci dość intensywnie. Wiatr słaby i raczej co najwyżej umiarkowany. Norda FM.

Wkrótce w naszym studiu radiowym zasiądzie nasz gość dnia, z którym porozmawiamy o kluczowych tematach dla naszego regionu. Zapraszamy do słuchania. Tym samym dotarliśmy do finału naszego dzisiejszego spotkania. Wypada mi za nie bardzo podziękować, ukłonić się nisko i życzyć Wam przyjemnej reszty dnia, co niniejszym czynię. Słyszymy się jutro o stałej porze. Maja Popowska, do następnego.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
0: Reklama.
3: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest Weronika Korthals, nasza wokalistka, ale także dyrektor artystyczna, tak można powiedzieć, zespołu La Via Voice. Witam serdecznie.
4: Cześć Mieszko, witam wszystkich słuchaczy i oglądających.
3: No właśnie, no, oglądać można ostatnio dużo. Właśnie, zacznijmy od tego, co u Ciebie się dzieje, bo nie da się ukryć, że ostatnio przecież premierę miał Twój nowy utwór, powrót do utworów kaszubskich, ale w takim bardzo fajnym, przyjemnym wydaniu, bo tutaj chyba można też trochę tak, nawet takiej słowiańskości gdzieś, oprócz tej kaszubszczyzny, taki poczuć.
4: Ale cudownie, że właśnie to podkreśliłeś. Zależało mi na tym, żeby to w utworze było słyszalne. Ja non-stop w języku kaszubskim śpiewam i nagrywam, ale ta nowość jest wyjątkowa pod tym względem, że do utworu zaprosiłam chór, z którym pracuję już kilka lat, a to jest chór cudowny, najukochańszy mój skład dorosłych La Via Voice. Działamy przy Fabryce Kultury w Redzie i jak tę piosenkę tworzyłam, od razu sobie wyobraziłam, że oni muszą mięsiście tutaj zaśpiewać właśnie słowiański piękny o i słowiański refren razem ze mną, więc cieszę się, że ze mną są i co bardzo ważne, są w strojach kaszubskich, bo na tym też mi bardzo zależało, żeby właśnie haft kaszubski się pojawił. My takimi strojami nie dysponujemy, ale dzięki ludziom dobrej woli udało się między innymi z zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice użyczyć te piękne stroje, dzięki czemu obrazek, teledysk, który można oglądać na YouTube, jest taki naprawdę przepełniony właśnie kaszubskością, przepiękną kaszubskością.
3: No przepiękną też dlatego, że o tej kaszubskości w formie miejsca też w tym utworze chyba mówimy.
4: Dokładnie tak. To jest tekst, który odnalazłam po latach, bo kiedyś gdzieś sobie skserowałam i ten tekst z jakiegoś tomiku z wierszami kaszubskimi, ale dysponowałam tylko kserówką. I jak teraz to odnalazłam, nie wiedziałam, czyje to są słowa, więc troszeczkę mi zajęło, żeby dotrzeć do tego. Odnalazłam to ten sam człowiek, który napisał chyba nasz największy hit kaszubski, czyli Kasie pści jezora, Kasie pści las. Ksiądz Antoni Pepliński napisał słowa właśnie do utworu, do którego postanowiłam stworzyć własną muzykę i tak powstało Dalek, a słowa są o tym, że jestem daleko od swojej miejscowości i że daleko jest moja wieś, ale wciąż czuję obecność, wciąż jest mi to bliskie i tekst opowiada o pięknie ziemi kaszubskiej, czyli to, co jest po prostu tak zwanym faktem autentycznym, bo jest u nas przepięknie, więc ja czytając ten tekst, no od razu poczułam, że chcę to zaśpiewać, poczułam, jak ta melodia ma się układać i tak oto powstała piosenka w moim wydaniu przy pianinie, a oprawą instrumentów zajął się Mirosław Hałęda, który jak zwykle zrobił to znakomicie.
3: No tak, tym bardziej, że tak jak mówimy, tutaj odniesień do kaszubskości jest bardzo dużo, ale też odniesień do słowiańskości, bo gdzieś ta melodia, to ten forma śpiewu jest jednak właśnie już nie aż tak bliska Kaszubom, a też są nowoczesne wstawki, chociażby w formie tańca, którego też możemy zobaczyć.

0: Na teledysku.
1: O, a to jak mnie cieszy szalenie, ponieważ zatańczyła w teledysku właśnie w sposób bardzo współczesny moja bratanica Dorotka Korthals, właściwie już jest Dorotą, nastolatka, mieszkanka Swarzewa, czyli oczywiście mieszkanka Kaszub. Poprosiłam Dorotkę, żeby zatańczyła, ale nie byłam pewna, czy się zgodzi i rzeczywiście nie była to od razu decyzja. Powiedziała ciocia, ale ja muszę najpierw usłyszeć piosenkę, więc bardzo profesjonalnie podeszła do tematu, posłuchała kilka taktów, usłyszała jak brzmi bit, co się tam dzieje i powiedziała dobra, zrobię to. Więc cieszę się bardzo. Pięknie zatańczyła, pięknie dziewczę tańczy i bardzo jestem szczęśliwa, że też wzięła w tym udział.
0: No i to cało się tworzy taką właśnie harmonię, że nawet kiedy gdzieś, bo tak to jest chyba trochę też przesłanie tego, że nawet kiedy gdzieś od tej naszej kaszubskości troszkę odejdziemy w szeroki świat, to jednak cały czas gdzieś ona nam w duszy gra.
1: No ja na pewno tak mam. To się przeplata u mnie non-stop w różnych częściach kraju. Miałam możliwość gdzieś tam dłużej osiąść, na przykład w Warszawie pracując w Teatrze Buffo i śpiewając w musicalu Metro, ale po prostu ta tęsknota do ziemi kaszubskiej, do rodziny była tak duża, że ciągle właściwie wracałam i jakoś nie mogłam sobie wyobrazić życia poza Kaszubami tak naprawdę. Więc bardzo bliski jest mi ten tekst, ponieważ mimo, że teraz jestem tutaj, mieszkam tutaj, to jednak mam w głowie tę tęsknotę, która się przewijała w tych czasach, w tych miejscach, kiedy byłam gdzieś tam dalej. Naprawdę jest u nas cudownie, no.
0: No to posłuchajmy tego, jak jest cudownie, posłuchajmy trochę tej tęsknoty.

No i tak, proszę Państwa, brzmi właśnie utwór Dalek w wykonaniu Weroniki Korsals, ale także chóru La Via Voice. Nasi słuchacze mieli okazję posłuchać, widzowie zobaczyć także, no i to jest też piękne, bo tutaj, no i całość właśnie została

0: bardzo ładnie, także graficznie właśnie przygotowana, no i nagrana.
1: Tak, cieszę się bardzo i kochani, zaglądajcie na YouTube. Tytuł jest bardzo prosty, wystarczy wpisać Dalek, można nas odnaleźć. Bardzo piękny obrazek, który stworzył Tadeusz Korthals. U Tadeusza zresztą nagrywaliśmy też utwór w Swarzewie, więc cieszę się, że w tym rodzinnym gronie możemy współpracować i wydawać kolejne owoce, a utwór Dalek na pewno zabrzmi na żywo podczas zjazdu Kaszubów, więc jeśli ktoś będzie na zjeździe Kaszubów 11 lipca, wybierasz się?
0: Jeszcze zobaczę, bo wtedy chyba mam jakąś imprezę, którą prowadzę gdzie indziej.
1: Nie, żadna inna impreza nie może tego dnia wchodzić w grę. Tak, dawaj do Gdyni.
0: Taki żywot.
1: Nie, no, oczywiście rozumiem. Będziemy na zjeździe Kaszubów razem z La Via Voice. Ten utwór na pewno zabrzmi na żywo, również inne moje kaszubskie piosenki. A to, co jest bardzo miłą taką wisienką na torcie, to to, że wspólnie z La Via Voice zaśpiewamy też z gwiazdą wieczoru zjazdu Kaszubów. A wiesz, kto jest gwiazdą wieczoru?
0: No, Natalia Schroeder.
1: Tak jest.
0: Na stulecie Gdyni piękny zjazd się nam szykuje.
1: Bardzo, bardzo się cieszę na to spotkanie, takie bardzo przyjacielskie. W ogóle wszystkie zjazdy są takie zawsze przepełnione radością. To, że jest tak kolorowo, barwnie i tyle cudownych osób można spotkać, uśmiechniętych. Kocham takie wydarzenia, no i dlatego zachęcam cię, żebyś przybył do nas na zjazd Kaszubów.
0: Może się uda, nie mówię, nie w tym momencie nie mam kalendarza przy sobie.
1: Tam, gdzie będziesz, na pewno też będzie pięknie.
0: Oczywiście zachęcamy, tak, państwa zachęcamy jak najbardziej, ale to, co jest też bardzo ważne, bo ostatnio bardzo dużo się dzieje i w twoim muzycznym życiu, ale też w tym muzycznym życiu, które połączyło się z La Via Voice, no pełnowymiarowy chór, skoro już faktycznie bierze udział w największych ogólnopolskich przeglądach i to powiedzmy sobie szczerze, w ogóle, że patrząc, że pierwszy raz, no to z ogromnymi sukcesami już srebrny dyplom, to już jest naprawdę bardzo wysoko.
1: No właśnie na taką głęboką wodę się rzuciliśmy i był to festiwal międzynarodowy Mundus Cantat, który odbywa się w Sopocie po raz 22. Do tej pory z La Via Voice prowadziliśmy taką działalność koncertową, bo mieliśmy okazję jako chór śpiewać na przykład z Bajmem i Beatą Kozidrak, z Magną Steczkowską, z orkiestrą, z Pawłem Nowakiem. Ale jeszcze nigdy nie było żadnego konkursu i teraz pomyślałam sobie, że to może być bardzo fajne doświadczenie właśnie dla chórzystów. Inna zupełnie mobilizacja, inny rodzaj tremy i tak rzeczywiście się działo, że to była inna mobilizacja, inny rodzaj tremy, bo jednak konkursowa. A że mamy blisko do Sopotu, bo szukałam festiwalu, na który moglibyśmy pojechać jako ten debiut. No, ale tu Sopot mi wyskoczył, no. Tylko, że to międzynarodowe wydarzenie, więc troszeczkę się złapaliśmy za głowę wszyscy, bo rzeczywiście, no, przeróżne kraje się pojawiły. Chóry z Kazachstanu, z Filipin, z Czech, były też chóry z Polski, był chór z Kanady. Więc tak naprawdę bardzo głęboka woda, ale właśnie też ogromne bogactwo doświadczenia i przeżycia.
0: No, tym bardziej, że zupełnie inna muzyka. Powiedzmy sobie szczerze, inaczej śpiewa się klasykę, a inaczej się śpiewa muzykę rozrywkową, więc na pewno dla chórzystów było to bardzo duże wyzwanie.
1: To było zupełnie nowe wyzwanie, bo my pierwszy raz zaśpiewaliśmy utwór a cappella, a cappella oznacza bez akompaniamentu instrumentów. No bo zawsze albo gra nam pianista, albo w ogóle cały band, cały zespół, a tutaj zdecydowaliśmy się właśnie wziąć udział i zaśpiewać a cappella. I jeden z utworów był w języku kaszubskim. Pozwoliłam sobie odezwać się do Krzysztofa Falkowskiego, który pochodzi z mojej rodzinnej gminy Puck. Dokładnie z Połchowa. Ja z Połczyna, Krzysiu z Połchowa, a Krzysiu robi piękne rzeczy na orkiestrę, w różnych składach. No Krzysiu akurat, jego wywiało do Warszawy i tam już teraz działa.
0: Czasem odwiedza nas tutaj także, więc...
1: Był tutaj, to się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, przezdolny młody człowiek. Odezwałam się do Krzysia, żeby właśnie poprosić go o zaaranżowanie na skład konkretnie La Via Voice, a cappella jednego z moich utworów. Piosenka Zeza La Samuerze. To jest utwór z mojej płyty Norda, no ale tam wykonuję to z całym zespołem instrumentarium. A tutaj tak czułam, że Krzysiu może to naprawdę przepięknie napisać na skład wokalny i absolutnie się nie pomyliłam. Wiedziałam, że zrobi to cudownie. Zrobił to tak pięknie, że z chórzystami mieliśmy ogromną radość wykonywania tego, śpiewania tego, ale jednocześnie było to duże wyzwanie, no bo nagle trzeba było właśnie wszystko wykonać głosem bez wsparcia instrumentów. No i poradzili sobie bardzo pięknie moi chórzyści. Jestem z nich bardzo, bardzo, bardzo dumna.
0: No to oczywiście przekaż im gratulacje i pozdrowienia od nas. No ale właśnie, już wiemy, że wystąpicie razem, jeżeli chodzi i ty osobno, i właśnie chórzyści

0: podczas naszego zjazdu Kaszubów. A co jeszcze przed nami, bo jeszcze przecież dużo różnego rodzaju wydarzeń, gdzie będzie można i ciebie, i was usłyszeć.
1: No to z tego miejsca już mogę zaprosić na przykład na 10. już edycję koncertu Bogu Chwała. Zawsze organizujemy to w Boże Ciało w Rumi i tak będzie też w tym roku. Boisko przy ulicy Bokowej w Rumi, 10. edycja. Tam z kolei to nie jest mój chór La Via Voice, tylko będą, aż będą dzieci z zespołu Norda Kids, z którym też już kilka lat pracujemy razem. Tworzymy piosenki dla dzieci. Dzieci śpiewają, nagrywają i się też świetnie razem bawimy w Fabryce Kultury w Redzie i w różnych miejscach świata. I będzie chór, który jest takim chórem projektowym, no bo co roku specjalnie na wydarzenie Bogu Chwała spotykają się ludzie, którzy mają ogromną pasję do muzyki i właśnie w tym wydarzeniu chcą wziąć udział. I to jest taki chór Bogu Chwała. My się spotykamy dosłownie na kilka prób przed terminem koncertu. Jest genialny band, są wspaniali instrumentaliści, genialni soliści. Na przykład w tym roku będzie z nami Łukasz Rex. A Łukasz Rex jest finalistą programu The Voice of Poland, ostatniej edycji. Był finalistą z drużyny Kuby Badacha. Ja uwielbiam głos Łukasza. Cieszę się, że znalazł dla nas czas i będzie z nami. Więc jeśli ktoś chce usłyszeć Łukasza na żywo i w ogóle wziąć udział w wydarzeniu, to zapraszamy 4 czerwca na godzinę 18 do Rumi, bo to są zawsze wspaniałe emocje.
0: No to proszę Państwa, zapraszamy my także. Zachęcamy oczywiście do śledzenia i Weroniki, i La Via Voice, i Norda Kids, i wszystkich innych projektów, które się właśnie wokół Weroniki dzieją. Trzymamy kciuki i oczywiście liczymy na więcej. Zapraszamy także do nas. Na dziś już dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski. To był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj była Weronika Hortkas. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję ślicznie.

0: ma.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
6: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
7: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
8: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. To czas, aby zobaczyć, co dzieje się w naszych regionalnych mediach. Tutaj w studiu są już ze mną Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. No i oni już zaraz nam powiedzą, co tam ciekawego się w regionie dzieje. Karina, o czym dzisiaj będzie w serwisie?
2: Dzień dobry, już śpieszę z informacją. Dzisiejszy serwis rozpoczniemy od pokazania nowej pracowni w powiatowym zespole szkół numer 3 w Wejherowie. Środki na nią udało się pozyskać w ramach współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi. Następnie powiemy o kolejnej współpracy, tym razem Redy i powiatu wejherowskiego w zakresie edukacji. Pokażemy również kolejną edycję puckiego pchlego targu oraz akcję, która odbyła się na wejherowskim rynku wczoraj, a dotyczyła ona zdrowia. Akcja odbyła się z okazji Dnia Matki. No i na zakończenie pokażemy wystawę fotograficzną zorganizowaną w galerii w Pogórzu, która była takim wspomnieniem i podsumowaniem festiwalu Kosakon.
1: A czy portal dzisiaj nasz nadmorski24.pl żyje?
3: Witam serdecznie. Piszę między innymi o w Pucku. Wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu związane z kolejnym etapem przebudowy ulicy Wejherowskiej. Nasz portal też cały czas się rozwija, nasze zasięgi idą, cały czas się poszerzają, między innymi już o Lęborg i Słupsk. Też nasi redaktorzy przygotowują newsy z tamtych terenów. Między innymi nasz redaktor Janusz Uldziczak przygotował materiał o podwyżce cen biletów autobusowych właśnie we wspomnianym Słupsku. Piszemy także o windsurferze, który zaplątał się w sieć rybacką u wybrzeży Ustki. Wracamy także do dni Jakuba Wejhera. Nasz tutaj taki lokalny fotoreporter, pan Spigarski, wysłał nam zdjęcia właśnie z sobotniej imprezy, więc możecie już zobaczyć na naszym portalu piękną galerię zdjęć. Także zachęcamy Was do wysyłania materiałów. Mamy taką fajną zakładkę na portalu nadmorski24.pl. Wyślij materiał, to możecie wysyłać wideo, zdjęcia, informacje, co się dzieje w regionie, bo tak jak zawsze powtarzam, my ten portal tworzymy razem z Wami. I przy okazji od razu zachęcam do poniedziałkowego podcastu Sportofala, gdyż teraz nagrywaliśmy rozmowę z prezesem i zawodnikiem ATS Małe Trójmiasto, bo oni walczą teraz o pierwszą ligę w tenisie stołowym.
1: Także już wiecie, gdzie szukać informacji i być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym regionie.

0: pole.
1: Reklama.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
5: Na dzień łatem huśkłełę.
6: I gminny dzień dziecka.
5: Od piersi do piąty popełniu zwiedzanie nowy szkłełę, przedszkola, żłobka.
4: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
5: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcis KGW Koleczkowe.
6: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
5: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
6: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
4: wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
6: Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie, Hanna Garbowska.
5: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
1: Reklama.
7: Iga gra dalej. Za chwilę doniesienia z wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Potem prawomocne dożywocie dla zabójcy Wiktorii z Bytomia i o rozbiórce bramek autostradowych na Opolszczyźnie. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
8: Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju, rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując i wyrzucała backhandy i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
7: A teraz Iga czeka na zwyciężczynię trwającego już meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Fręch. Są natomiast nie najlepsze wieści z

0: turnieju deblowego Katarzyna Piter wraz z Meksykanką Renatą Zarazułą odpadły w pierwszej rundzie zmagań, przegrały z Hiszpanką Kristiną Buxą i Amerykanką Nicole Melchar Martinez. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, no ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
1: Ma pewne walory, cechy kary eliminacyjnej.
0: Powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Teraz Szczecin, gdzie w sądzie okręgowym ruszył proces w głośnej sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Dożywocie grozi Patrykowi F., oskarżonemu o to, że ponad 2 lata temu w grudniu 2023 roku zabił samochodem 3-osobową rodzinę. Będąc pod wpływem środków odurzających i jadąc około 130 km na godzinę po mieście, wjechał w spacerujących chodnikiem pieszych. Na miejscu zginęli matka, ojciec i syn. Córka trafiła z lekkimi obrażeniami do szpitala. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dotyczy współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Dwie firmy chcą likwidować bramki na opolskim odcinku autostrady A4, złożyły oferty w przetargu ogłoszonym przez drogowców i obydwie te oferty są niższe niż 5 milionów złotych, czyli mieszczą się w założonym budżecie. Teraz komisja przetargowa zdecyduje, komu powierzy to dość ciężkie zadanie, bo chodzi o rozbiórkę wiatr, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach. No i sprawienie, by wszystko to potem pasowało do reszty autostrady. Wykonawca będzie miał na to 12 miesięcy.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Jedzenie bardzo mi smakowało, powiedział 49-latek, który spożywał posiłki w restauracjach na terenie powiatu puckiego i nie uiszczał za nie opłaty. Teraz stanie przed sądem. W piątek po 15 policjanci z puckiej patrolówki polichali do jednej z restauracji w Pucku. Ustalili, że 49-letni mieszkaniec powiatu po zamówieniu i zjedzeniu dania o wartości 180 zł nie uiścił opłaty. Policjanci nałożyli na mężczyznę mandat w wysokości 500 zł za wykroczenie szalbierstwa, czyli doprowadzenie do spożycia posiłku bez zamiaru zapłaty. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a zgłaszającemu zależało, by nieuczciwy klient opuścił lokal. Do kolejnej interwencji z udziałem tego samego mężczyzny doszło tego samego dnia około godziny 20:30. Policjanci zostali skierowani do innej restauracji w Pucku, gdzie 49-latek zamówił jedzenie o wartości 121 zł i próbował opuścić lokal bez uregulowania rachunku. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, miał ponad 2,5 promila. W trakcie interwencji powiedział policjantom, że jedzenie bardzo mu smakowało, jednak nie miał pieniędzy, aby zapłacić. Podczas interwencji funkcjonariusze ustalili również, że 49-latek jest osobą poszukiwaną przez Urząd Skarbowy w Krakowie. Mężczyzna z uwagi na stan upojenia alkoholowego oraz zagrożenie dla jego zdrowia i życia został zatrzymany do wytrzeźwienia, a następnie wypuszczony. W niedzielę przed 18 policjanci z Juraty pojechali do lokalu gastronomicznego w Helu, gdzie według zgłoszenia ten sam 49-latek zachowywał się agresywnie. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące popełnionych wykroczeń. Mężczyzna odpowie m.in. za wyłudzenie usługi gastronomicznej poprzez zamówienie posiłku bez zamiaru uiszczenia należności, działając tym samym na szkodę właściciela restauracji. Policjanci skierują również wniosek o ukaranie za nieobyczajny wybryk, którego dopuścił się w Helu, gdzie znajdując się w stanie silnego upojenia alkoholowego leżał w miejscu publicznym, powodując zgorszenie i zakłócając porządek publiczny. Zmarła Joanna Wejer, wieloletnia sołtys z sołectwa Łebieniec, która funkcję tę pełniła nieprzerwanie od 2019 roku. Była osobą silnie zaangażowaną w sprawy lokalnej społeczności, znaną z życzliwości, otwartości i gotowości do niesienia pomocy mieszkańcom. Przez lata swojej działalności aktywnie uczestniczyła w życiu sołectwa, wspierając lokalne inicjatywy i działania integrujące mieszkańców. Jak podkreślają przedstawiciele gminy, jej praca i zaangażowanie miały realny wpływ na na rozwój społeczeństwa Łebieńca, a sama sołtys cieszyła się dużym zaufaniem mieszkańców. Informacja o jej śmierci została przyjęta z głębokim smutkiem wśród mieszkańców.

0: w gminy Wicko. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie przekazano wyrazy współczucia i wsparcia. Wspomniana ich jest jako osoba oddana lokalnej społeczności, której działalność pozostawiła trwały ślad w pamięci mieszkańców. W godzinach popołudniowych otwarty zostaje dla ruchu kołowego przejazd kolejowy w ciągu ulicy Witosa w Kobylnicy. Remont pierwotnie miał zakończyć się 5 maja, jednak termin ten dwukrotnie był przekładany. Jednocześnie kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. Od czwartku zamknięty będzie przejazd kolejowy na ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kilińskiego. Także od czwartku z powodu remontu zamknięty będzie przejazd kolejowy w Widzinie. Utrudnienie wystąpią również w Sycewicach. Od piątku włącznie zamknięte będą przejazdy w ciągu ulicy Parkowej oraz Alei Dębowej. Przypomnijmy, że cały czas na trasie Słupsk-Sławno kursują autobusy zastępcze. Przywrócenie ruchu kolejowego na tej linii planowane jest na 14 czerwca wraz ze zmianą rozkładu jazdy wszystkich pociągów. Ruszył kolejny etap przygotowań do przebudowy estakady Kwiatkowskiego. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Mowa o przygotowaniu dużej, strategicznej inwestycji, która ma przygotować estakadę Kwiatkowskiego do obecnych wymagań transportowych oraz zapewnić jej funkcjonowanie na kolejne dziesięciolecia. Jak tłumaczy prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, dzisiaj jesteśmy w miejscu, kiedy możemy powiedzieć, że kwestia modernizacji estakady Kwiatkowskiego nabiera rozpędu i robimy kolejny krok, czyli ogłaszamy przetarg na dokumentację projektową do przebudowy estakady. Wierzę, że to przedsięwzięcie jest jedną z najbardziej potrzebnych inwestycji w Gdyni. Na opracowanie dokumentacji projektowej gmina miasta Gdyni zabezpieczyła 23 miliony złotych brutto. Wyłoniony wykonawca będzie miał 16 miesięcy od podpisania umowy na przygotowanie kompletnej dokumentacji dla całego przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Co prawda 16-17 stopni to jest sporo mniej niż było wczoraj na termometrach, ale to wciąż nie są bardzo niskie wartości. Dzisiaj 16 stopni możemy oglądać na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebieuzce, generalnie w pasie nadmorskim. 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Zachmurzenie symboliczne, na opady się nie zanosi i co najważniejsze, te małe ochłodzenie potrwa już bardzo krótko i znowu temperatura pójdzie w górę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Loco Loco i piosenka, która bardzo często pojawia się na naszej antenie. Tak zaczynamy dzisiejszy program Nordo na Fali. Robert Jastrzębski, witajcie w środę. No słońca sporo w naszym regionie, prawda? Nie ma co narzekać. Ponoć nie tylko w województwie pomorskim mamy taką pogodę. Na drugim końcu Polski to prawie 30 stopni, gdzieś tam ktoś mi pisał na radiowym czacie. Ale wracamy na Pomorze, bo tutaj coraz bardziej czuć lato, nad morzem spacerowiczy, na drogach coraz więcej turystów, no a człowiek coraz częściej łapie się na tym, że zamiast patrzeć w kalendarz, patrzy w prognozę pogody. No i mamy środek tygodnia, jedni mówią jeszcze kawałek do weekendu, inni już planują, co będą robić po pracy. Radio Norda i program Nordo na Fali, jesteśmy z wami do godziny 18, zapraszam.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w

0: Wejherowie, najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i gwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

0: nagrody w Telbowie zapraszają.
1: Reklama.
2: Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: Modelki zawsze potrafią zaskoczyć jakimś przebojem wakacyjnym, bo tak się zapowiada ten singiel. Lubię Cię jak lato, cała playlista jak zwykle na naszej stronie naruda.fm w zakładce Co było grane. No nie da się ukryć, że lato czuć, szczególnie jak sobie wejdziemy na nadmorski24.pl i zajrzymy do zakładki Nasze kamery, sprawdźcie. A przy okazji wyświetla mi się tutaj bardzo ważna informacja dla kierowców, szczególnie dla tych, którzy często jeżdżą po gminie Puck, bo rusza pierwszy etap modernizacji ważnej trasy prowadzącej z Pucka do Błądzikowa. To droga, na którą mieszkańcy czekali naprawdę długie lata. Będzie nowa nawierzchnia, ścieżka rowerowa, chodniki i poprawa bezpieczeństwa, czyli krótko mówiąc, koniec z testowaniem zawieszenia na każdym zakręcie. Cały artykuł do przeczytania w nadmorskim24.pl, a my już za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach tu i teraz w raporcie drogowym Radia Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Morda na fali. Reklama.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na shopandmedica.pl
2: lub zadzwoń 571 824 501. Shop & Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama.
5: Na zegarach punktualnie 15:36 sekund. Janusz Rudwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy trafik. No niestety nie ma zbyt dobrych wieści dla kierowców. Rozpoczynamy od Gdyni. W południowej części miasta zapycha się ulica Zwycięstwa, praktycznie już od kolibek. Wielkopolska, postój w kierunku obwodnicy, najgorzej kolejka aż do Karwin. Przenosimy się dalej, bliżej centrum Gdyni. Morska, praktycznie postoicie na całej długości, aż do zjazdu na obwodnicę. Janka Wiśniewskiego, postój praktycznie w 3-kilometrowym korku. Na estakadzie Kwiatkowskiego stoimy na całej długości od terminala aż do Morskiej. Warto mijać też Hutniczą, Północną i Płucką. Obwodnica

miasta radzę zjechać mimo wszystko na węźle Gdynia Północ, gdyż postoicie w króciutkim korku przed zjazdem z obwodnicy w Chylonii. Zjeżdżamy dalej do małego trójmiasta Kaszubskiego. W Rumi postój na Sobieskiego. W Starej Rumi zapycha się Dębogórska. Jedziemy dalej w kierunku Redy. Tutaj sytuacja najgorsza oczywiście przed samym skrzyżowaniem z ulicą Pucką. Praktycznie postój na Gdańskiej. Strata przynajmniej 3 minut. Zjeżdżamy do Wejherowa. W Wejherowie oczywiście tradycyjnie jak każdego popołudnia zapycha się batalionu morskiego. Przemysłowa, króciutki postój przed oczekiwaniem przed zjazdem na skrzyżowanie, przed rondem Solidarności. W centrum nie najgorzej, jedynie świętego Jana, 3 maja i Sienkiewicza, tam spędzicie chwilkę. Bolszewo, najdłuższy postój oczywiście na Zamostnej, uwaga, również nieciekawie na Szkolnej. O dziwo, postój jak na tą godzinę przystało. Stara Szóstka, postój w Gościcinie, ale dalej za to 468 pojedziemy płynnie do Lęborka. Sprawdźmy jeszcze mapę pogodową dla naszego regionu. Jutro zachmurzenie podobnie jak dziś małe bądź umiarkowane. Na termometrach od 15 do 18 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Jutro także bez parasoli.

No proszę, jakie nam się tutaj ładne wakacyjne hity pojawiły w Radiu Norda FM. Calvi i Remi, Guzowianki, a wcześniej Puff Daddy. I jak słyszę ten numer, to od razu odpalam kamerki w nadmorskim24.pl i sprawdzamy, jak wygląda dzisiaj Bałtyk. Na pewno zazdroszczę komuś, kto ma dzisiaj wolne w środku tygodnia, bo słuchajcie, nie ma nikogo na plaży, a jest taka piękna pogoda, że nawet na tym monitoringu czuć nadmorski klimat. Ale już czuję, że parawany powoli szykują się do wyjścia z magazynów. No i właśnie za to lubimy nasze polskie morze. Raz spokojne jak pocztówka, a raz wieje. I jedno jest pewne, sezon nad Bałtykiem rozkręca się coraz bardziej. Słyszałem, że pierwsze gofry i lody już zjedzone. No to pochwalcie się na radiowym czacie.

0: Jestem z wami do godziny 18, a za chwilę w Nordzie na fali fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.

0: Elbowie zapraszają!
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Poznaliśmy laureatów American Music Awards 2026. Podczas 52. gali w Las Vegas największym zwycięzcą wieczoru okazał się zespół BTS, który zdobył nagrodę dla artysty roku. Sukcesy świętowali także Sabrina Carpenter, Katsey, Bruno Mars i Cardi B. Zaskoczeniem okazał się natomiast brak nagród dla Taylor Swift, która mimo aż 8 nominacji zakończyła wieczór bez statuetki. W nocy z 25 na 26 maja czasu polskiego odbyła się 52. ceremonia rozdania American Music Awards. Wydarzenie miało miejsce w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Wieczór obfitował w widowiskowe występy. Na scenie pojawili się m.in. BTS, Katsey, Billy Idol, Pussycat Dolls i Busta Rhymes. American Music Awards to jedna z najważniejszych muzycznych gal w Stanach Zjednoczonych, organizowana od 1974 roku. Zwycięzców wybierają fani w głosowaniu internetowym. W tym roku najwięcej nominacji, aż 8, zdobyła Taylor Swift, jednak mimo ogromnych oczekiwań nie udało jej się zdobyć żadnej statuetki. W gronie faworytów znaleźli się także Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombor, Alex Warren i Lady Gaga. Statuetki trafiły do artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od popu przez country, hip-hop, R&B, aż po rock, muzykę elektroniczną i K-pop. Największym triumfatorem wieczoru zostali powracający po przerwie BTS. K-popowy boys band zdobył 3 nagrody, w tym najważniejszą artysta roku. Grupa wygrała również w kategorii najlepszy męski artysta K-pop oraz piosenka lata za kawałek Swim.

0: Jak to mówią na mieście, graj trąbi zespół Kombi w Radiu Norda FM. Tuż przed godziną 16. Matury powoli za nami, więc dla wielu młodych ludzi zaczyna się kolejny ważny etap. Od czerwca rusza rekrutacja na Uniwersytet Pomorski w Słupsku i wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie będzie naprawdę duże. Jak się okazuje, dużą popularnością cieszą się kierunki medyczne, fizjoterapia, ratownictwo czy pielęgniarstwo. Ale największy tłok prawdopodobnie będzie znowu na psychologii. I co ciekawe, coraz więcej młodych osób decyduje się zostać w regionie zamiast wyjeżdżać do większych miast. Czyli Słupsk akademicko naprawdę się rozkręca. Radio Norda FM jest razem z Wami w Słupsku również na 87,6 FM. Pozdrawiamy i trzymamy kciuki za to, żebyście wybrali dobry dla siebie kierunek. Bo to jest taki bardzo ważny moment w życiu każdego człowieka, prawda? Więcej o rekrutacji i innych wydarzeniach z regionu już za chwilę w serwisie regionalnym Radio Norda FM. Zapraszam.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
4: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicy z Białorusią. Wróćmy też do protestu naukowców przed Sejmem i do fali upałów w Europie. W Portugalii blisko 40 stopni. Marcin Krzemiński, niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
5: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
4: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej, wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadane przez sędzię akcje TV Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent, informuje prokuratura krajowa. Na to może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi. Rządzący, czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców pod Sejmem. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę.
6: Widzę, że ma pani skarbonkę.

0: Usta.
1: Usta, totalnie.
0: Jak nauka polska?
1: Dokładnie.
0: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Tak. Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
2: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli i chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
3: Mówili Cezaremu Jaszczykowi uczestnicy protestu. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał z kolei 38 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie organizmu. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
4: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnie obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
3: W Polsce dziś też dość wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gmina Kosakowo otrzyma dofinansowanie w ramach programu Pomorskie OSP. Decyzję w tej sprawie podjęto w trakcie sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 25 maja. Środki zostały przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ramach zadania zaplanowano zakup 7 zestawów umundurowania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Całkowity koszt realizacji wynosi 37 730 zł, z czego 25 000 stanowi dofinansowanie ze środków województwa pomorskiego. Pozostała część zostanie pokryta ze środków własnych gminy Kosakowo. Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez referat do spraw realizacji projektów Urzędu Gminy Kosakowo. Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie jest jedyną jednostką OSP funkcjonującą na terenie gminy. Jednostka pełni kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa mieszkańców, realizując zadanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego obejmujące m.in. działania gaśnicze, ratownicze oraz likwidację miejscowych zagrożeń, w tym zdarzeń o charakterze chemiczno-ekologicznym. Odnawialne źródła energii, energetyka obywatelska i kompetencje przyszłości były tematami warsztatów zorganizowanych dla mieszkańców, samorządowców i przedstawicieli lokalnych instytucji. Uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną oraz o roli społeczności lokalnych w rozwoju nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Samorządu Województwa Pomorskiego dotyczącego rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu, instytucji kultury, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, placówek oświatowych, koła gospodyń wiejskich oraz mieszkańcy zainteresowani rozwojem lokalnych inicjatyw energetycznych. Podczas spotkania poruszano tematy związane m.in. z wyspami energetycznymi, spółdzielniami energetycznymi, odnawialnymi źródłami energii oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych w zarządzaniu energią. Organizatorzy podkreślają, że wnioski z warsztatów mają posłużyć do przygotowania programów edukacyjnych i materiałów wspierających rozwój energetyki obywatelskiej w regionie. 1 czerwca na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku rozpocznie się rekrutacja na nowy rok akademicki. Uczelnia przygotowała szeroką ofertę kierunków ścisłych, humanistycznych, społecznych i medycznych. Władze Uniwersytetu przewidują, że jednym z najbardziej obleganych kierunków ponownie będzie psychologia. Już w poprzednim naborze cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem i okazała się jednym z największych sukcesów rekrutacyjnych uczelni. Jak podkreślają przedstawiciele Uniwersytetu, wielu młodych ludzi coraz częściej decyduje się zostać w Słupsku, zamiast wyjeżdżać na studia do większych ośrodków akademickich. akademickich, takich jak Gdańsk, Szczecin czy Poznań. Dużym zainteresowaniem mają cieszyć się również kierunki związane z naukami o zdrowiu. W poprzednim roku akademickim limity miejsc wyczerpały się m.in. na pielęgniarstwie, fizjoterapii, kosmetologii i ratownictwie medycznym. Popularne były także filologia angielska, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie

0: badanie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz prawo. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu nie pozwolili na oszukanie 76-letniego seniora. Ten padł ofiarą przestępców działających metodą na policjanta oraz pracownika poczty. Z ustaleń mundurowych wynika, że do seniora najpierw zadzwoniła kobieta podająca się za pracownicę poczty, która pod pretekstem doręczenia listu poleconego próbowała potwierdzić jego dane. Następnie z pokrzywdzonym skontaktował się mężczyzna podszywający się pod policjanta. Oszust przekonywał seniora, że jego oszczędności są zagrożone i nakłaniał go do wypłaty pieniędzy z konta bankowego w celu ich zabezpieczenia. Sprawca przez blisko godzinę utrzymywał kontakt telefoniczny z seniorem, wypytując go o posiadane oszczędności i instruując, w jaki sposób ma postępować. 76-latek poszedł do bankomatu przy ulicy Unruga w Gdyni, gdzie rozpoczął wypłatę gotówki. Kluczową rolę w udaremnieniu oszustwa odegrała czujność żony seniora, która zaniepokojona zachowaniem męża i prowadzoną przez niego rozmową telefoniczną powiadomiła policję o podejrzeniu próby oszustwa. Do przekazania pieniędzy oszustom nie doszło. W decydującym momencie zainterweniowali mundurowi z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu, którzy na miejscu udaremnili wypłatę gotówki i skutecznie zapobiegli utracie oszczędności przez seniora. Lekko się ochłodziło, ale to jest jedynie lekkie ochłodzenie i dodatkowo krótkie, bo już niedługo temperatura znowu zacznie iść w górę. Także to nie tak, że jakieś poważne chłody idą. Na termometrach dziś 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnic, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Ciśnienie nie niskie, nie wysokie, umiarkowane 1016 hektopaskali.
1: Norda.

0: Netto.
1: Tu Radio Nordo FM i czy stoicie w korku, czy jesteście jeszcze w pracy, czy może w domu, albo na spacerze. Radio Nordo FM jest razem z wami, Robert Jastrzębski, dzień dobry. Są takie piosenki, które rzadko pojawiają się w innych stacjach, a w Radio Norda właśnie takie rzeczy gramy dla was. ATB za nami. W tej godzinie pojawi się nowa piosenka z Męskiego Grania 2026. Będziemy na regionalnych drogach. Za chwilę kolejna lekcja Kaszubskiego. I poukładałem dla was zagadkę skojarzeniową, w której będą do wygrania dwa bilety do Wejherowskiego Centrum Kultury. No i w tym programie do godziny 18 przy okazji można kogoś pozdrowić. Piszcie na radiowym czacie.
2: Norda na fali. Reklama.

0: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja trzecy. Przechać kływac.
2: Przechać kływac.
3: Przechać kływac.
2: Przechać kływac.
3: Przechać kływac.
2: Przechać kływac.
3: Przybyć.
2: Przybyć.
3: Przybyć. Wuja Franc przechać kływył w srodzi prećkływce.
2: Wuj Franciszek przybył mimo niepogody.
3: Wuja Franc przechać kływył w srodzi prećkływce.
2: Przechać kływył.
3: Przybył.
2: Przechać kływył.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No przyznajcie sami, że ładnie gramy w środę. Jak to mówią niektórzy, środa to mała sobota, dlatego trochę imprezowo. Będzie więcej takich wielkich przebojów po godzinie 18 w programie Norda Party. I w Nordzie Party można też usłyszeć do samej godziny 22 sporo tych starych, oldschoolowych, dyskotekowych przebojów. A już za chwilę ważne informacje dla kierowców. W ostatnim raporcie drogowym przeniesiemy się do Ustki, bo tam od 27 do 31 maja zamknięty będzie parking przy ulicy Portowej. Wszystko przez imprezę Fala Mocy. A z kolei w Pucku kierowcy muszą przygotować się na całkowite zamknięcie ulicy Wejherowskiej. O tym wszystkim powiemy wam w ostatnim raporcie drogowym Radia Norda FM o 16.30, a później zagadka dnia, zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: Słuchamy Radio Norda FM w środę, 16.30 i ostatni raport drogowy. Na początek jedziemy do Ustki, bo tutaj miasto informuje, że w związku z organizacją imprezy Fala Mocy od 27 do 31 maja parking przy ulicy Portowej będzie czasowo niedostępny. W tym czasie wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany obejmą całkowite zamknięcie części ulicy Portowej na odcinku między węzłem komunikacyjnym a rondem od strony ulicy Marynarki Polskiej. Dodatkowe utrudnienia mogą pojawić się 30 maja. Tego dnia w godzinach od 16 do 17 zaplanowano paradę pojazdów. Trasa przejazdu będzie prowadzić z parkingu przy ulicy Portowej, przez ulicę Marynarki Polskiej, Bulwar Portowy i ulicę Portową z powrotem na parking przy ulicy Portowej. Organizatorzy proszą pieszych i kierowców o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych. I jeszcze jedna ważna informacja dla puckich kierowców. Ulica Wejherowska zostanie zamknięta dla ruchu. W związku z ostatnim etapem technologicznym przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Wejherowskiej konieczne jest całkowite zamknięcie ulicy Wejherowskiej w dniu 30 maja w godzinach od 7 do 19 na odcinku od ulicy Obwodowej do przejazdu kolejowego. Decyzja o całkowitym zamknięciu podyktowana jest po pierwsze technologią wykonania. Jest to ostatnia warstwa nawierzchni. Im mniej przerw technologicznych, tym jakość i trwałość nawierzchni jest większa. Kolejnym argumentem jest bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wykonywanie tego typu robót

wymaga mobilizacji dużej ilości sprzętu ciężkiego, samochodów ciężarowych i ludzi, którzy potrzebują również bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Ostatnim argumentem przedstawionym przez wykonawcę jest czas przy całkowitym zamknięciu ruchu, prace przebiegają zdecydowanie szybciej. Jak dokładnie będą wyglądały zamknięcia, tego dowiemy się ze strony miastopuck.pl. A w pogodzie dzisiaj mamy zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu, maksymalnie od 17 do 19 stopni w regionie, a konkretnie w Gdyni 18 stopni, w Wejherowie podobnie, nad morzem 16 stopni pokazują termometry w Dębkach. A jeśli wieczorem planujecie nadmorski spacer, to trzeba będzie ze sobą zabrać ciepły sweter, ciepłą kurtkę, a może nawet czapkę, bo na przykład we Władysławowie termometry pokażą tylko 7 stopni na

0: Rozkręcamy środowe popołudnie w programie Nordo na fali. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Zaczynamy zagadkę dnia i dzisiaj trzy słowa kluczowe to remont, robotnicy i pachałki. Od razu albo zapiszcie, albo wbijajcie na nasz profil facebookowy Radia Norda FM. Remont, robotnicy i pachałki, hasło składa się z dwóch wyrazów, czyli coś, co kierowcy znają aż za dobrze, szczególnie wtedy, kiedy człowiek jedzie tylko na chwilę, a nagle trasa robi się tak zwana krajoznawcza, prawda? Na komentarze czekam przynajmniej przez najbliższą godzinę pod odpowiednim postem konkursowym. Jak zwykle pierwsza poprawna i precyzyjna odpowiedź. A dzisiaj są to dwa bilety na premierę spektaklu RUR, roboty uniwersalne, całość w Wejherowskim Centrum Kultury 30 maja o godzinie 19. Mam takie dwa bilety i w związku z tym, że jest to spektakl inspirowany jednym z najważniejszych dramatów science fiction XX wieku, twórcy stawiają pytania, które dziś brzmią wyjątkowo aktualnie. Czy sztuczna inteligencja wyprze człowieka, czy technologia, która miała nas wyzwolić, może stać się początkiem końca naszej cywilizacji? Fajny temat na czasie, który badał Kuba Szumilas. Posłuchajmy.
1: Co roboty robią lepiej od ludzi? Wykonują jakie prace?
2: No ja nie wiem, wszystko na pewno nie. Człowiek jest niezastąpiony.
1: Czy sztuczna inteligencja to jest zagrożenie?
2: To jest tak jak internet. No, gdzie są dobre wiadomości i złe. 30% bym powiedziała, że może być niebezpiecznie.
1: A czy w takim razie roboty przejmą kiedyś władzę nad światem?
2: Nie, myślę, że nie, że aż tak to się nie posunie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Do tematu spektaklu o robotach będziemy wracać, a u nas za chwilę magazyn kulturalny. Zapraszam.
3: Norda na fali. Reklama.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabud.pl.
6: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
7: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
8: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
9: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 20

0: 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
0: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
0: Wejdź na shopenmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Shopen Medica.
0: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Reklama.
5: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
6: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
5: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
6: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
5: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
6: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
5: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
6: Ceny już od 299 tysięcy zł.
5: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
6: lub zadzwoń 504 16 10 10.
5: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce.
7: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
4: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Przy mikrofonie Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na ostatni dziś program, w którym przedstawię dwie ciekawe propozycje kulturalne. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłosiła ogólnopolski konkurs plastyczny Kaszubskie Malarstwo na Szkle. To propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych z całej Polski, którzy chcą zmierzyć się z tradycyjną techniką malowania na szkle i zainspirować się kulturą Kaszub. Konkurs obejmuje dwie kategorie. Prace wykonane zgodnie z tradycyjnym kanonem kaszubskiego malarstwa na szkle oraz obrazy inspirowane kulturą Kaszub. Gotowe prace należy wykonać bezpośrednio na szkle w formacie A4, sfotografować i przesłać najpóźniej do końca czerwca na adres konkursy@biblioteka.lembor.pl. Na uczestników czekają nagrody finansowe i rzeczowe, a zwycięskie prace zostaną pokazane na specjalnej wystawie w bibliotece jesienią przyszłego roku. Szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. Miłośnicy literatury znów spotkają się przy książkach i dobrej rozmowie. Klub Książki dla

dorosłych oczytani zaprasza na kolejne spotkanie już jutro o godzinie 16:30. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią czytać i dzielić się swoimi wrażeniami z lektury. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba być ekspertem od literatury. Wystarczy chęć do wspólnego odkrywania literackich światów i rozmowy w przyjaznej atmosferze. Szczegóły wydarzenia można znaleźć na profilu i stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Wieś Lęborska. Z mojej strony to tyle na dziś. Usłyszymy się ponownie już jutro o godzinie 8:45. Dobrego popołudnia, udanego wieczoru i do usłyszenia.

0: Tu Nordo na fali i Sylwia Grzeszczak za nami. Za chwilę Freddie Mercury pojawi się muzycznie na naszej antenie. Zostańcie z nami. Zbliżamy się do godziny 17 i w zagadce dnia dzisiaj trzy słowa: remont, robotnicy i pachołki. Hasło, które składa się z dwóch wyrazów. Podaję wskazówkę numer 2. Zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie. Objazd. Objazd i będzie jeszcze po 17 ostatnia wskazówka. Kombinujcie, ja będę tutaj sytuację kontrolował. Przypomnę, gramy dzisiaj o 2 bilety na spektakl Roboty Uniwersalne 30 maja o godzinie 19 w Wejherowskim Centrum Kultury. No właśnie, o tej sztucznej inteligencji trochę dzisiaj rozmawiamy i nasz kolega redakcyjny Kuba Szumilas sprawdzał w naszym regionie i pytał mieszkańców, co sądzą o sztucznej inteligencji.
1: Co roboty robią lepiej od ludzi?
2: Obliczają matematykę.
1: Sztuczna inteligencja to jest zagrożenie?
2: Twierdzę, że nie. Nie, sztuczna inteligencja nie jest zagrożeniem, bo jeżeli rzeczywiście roboty zdobędą na tyle taką świadomość dzięki człowiekowi, to wszystko tak naprawdę zależy od nas.
1: Dobrze, że to nie jest zagrożenie, cieszę się z takiej opinii, natomiast czy jest możliwość, że roboty, sztuczna inteligencja przejmą władzę nad światem?
2: Nie. To jest moje zdanie, że nie. To jest jak tresura psa. Trzeba będzie go dobrze wytresować, żeby nie narobił sobie problemów.
1: Super, dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję.
0: Jeśli ktoś chciałby dodać jeszcze coś na ten temat, to jestem na radiowym czacie, zapraszam. A u nas za chwilę serwis regionalny Radio Norda.
3: Norda na fali. Norda na fali.

0: Marcin Krzemiński. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
1: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
0: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans. Pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litry 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. No 10 groszy tańsza będzie 90.

0: 98 zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
1: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
0: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinoskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
2: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
0: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.
3: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Za nami policyjne działania Jednośla. Dwaj kierowcy mundurowi w ich ramach sprawdzali rowerzystów i motocyklistów. W miejscowości Gowino policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 47-letniego mężczyznę kierującego motorowerem marki Peugeot. Już podczas wstępnej kontroli okazało się, że pojazd nie posiadał tablicy rejestracyjnej. Zamiast niej kierujący umieścił kartkę papieru z odręcznie zapisanymi numerami i symbolami mającymi imitować tablicę i przymocować ją taśmą klejącą. Dodatkowo motorower znajdował się w złym stanie technicznym. Lusterka były popękane i potłuczone. Badanie alkotestem wykazało, że 47-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Do podobnego zdarzenia doszło podczas kontroli prowadzonej przez policjantów w Łęczycach. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli motorower typu cross, który również nie posiadał tablic rejestracyjnych. Kierującym okazał się 21-letni mieszkaniec gminy. Przeprowadzone badanie narkotestem wykazało obecność kokainy oraz THC w organizmie. Podczas dalszych czynności policjanci przeszukali 20-latka. Przy mężczyźnie ujawniono aluminiowe opakowanie z marihuaną. Tego samego dnia doszło również do groźnego zdarzenia drogowego w Rumi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący Seatem podczas włączania się do ruchu prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów. W wyniku zdarzenia rowerzysta przewrócił się i został przetransportowany karetką do szpitala. Z uwagi na rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy Seata. Szkoła podstawowa imienia Jana Brzechwy w Wicku obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia. Z tej okazji przygotowano uroczystości, w których udział wzięli uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz mieszkańcy. Obchody rozpoczęły się sportowo od biegów sztafetowych, a następnie przeniosły się do budynku szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna. Podczas wydarzenia nie zabrakło wspomnień, występów uczniów oraz okolicznościowego tortu. Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej ławki z tabliczką upamiętniającą jubileusz placówki. Symbolicznego odsłonięcia dokonali pierwszoklasista Franek Walkusz oraz emerytowana nauczycielka Krystyna Suszyńska. Dla szkoły życzenia składali również absolwenci różnych roczników, wśród których znaleźli się m.in. lekarz oraz inżynier pracujący przy Formule 1. Przygotowano także multimedialne wystąpienie patrona szkoły Jana Brzechwy, którego postać dzięki grafice komputerowej sztucznej inteligencji przekazała uczniom rymowane życzenia. Uczestnicy mogli również obejrzeć wystawy szkolnych kronik, fotografii oraz plac plastycznych. 72-letnia kobieta zginęła w wypadku na Krajowej 6. Do zdarzenia doszło we wtorek w Żochowie niedaleko Potęgowa. Funkcjonariusze drogówki ustalili już wstępne przyczyny tego wypadku. O szczegółach mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus ze słupskiej policji.
4: 72-letnia kierująca czterokołowcem lekkim jadąc od strony Potęgowa zatrzymała się, chcąc skręcić w lewo, a podróżujący w tą samą stronę osobowym Oplem 60-latek najechał na tył pojazdu kobiety. W wyniku tego zdarzenia kobieta poniosła śmierć na miejscu.
3: Policjanci zabezpieczyli już ślady i wykonali oględziny z miejsca tragicznego zdarzenia. Zebrany materiał pomoże odtworzyć przebieg tego tragicznego wypadku i ustalić jego wszelkie okoliczności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi już też prokuratura. Nocny wybryk na ulicy Wałowej w Wejherowie zakończył się mandatem i obowiązkiem naprawienia szkody. Mężczyzna pomazał kostkę brukową sprayem. 24 maja około 1.40 ujęto mężczyznę, który jednak najpierw próbował ukrywać się przed mundurowymi. Jak się okazało, chował się na podwórku jednej z posesji. Na ulicy widoczne były ślady niebieskiej farby, a obok leżał pusty pojemnik po sprayu. Po ujęciu

0: Podejrzany zachowywał się agresywnie, używał wulgarnych słów i początkowo nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Jego ręce były jednak zabrudzone farbą, a całe zdarzenie widział naoczny świadek. Po chwili mężczyzna zmienił wersję i przyznał się do pomalowania kostki. Za swoje zachowanie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. To jednak nie koniec konsekwencji. Mężczyzna ma również obowiązek doprowadzić zanieczyszczoną kostkę do stanu pierwotnego. Jak wyglądało jego dzieło, tego dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. Wieczór dzisiaj rewolucji pogodowych nie przyniesie, nawet jakichś poważnych zmian nie będzie. Pogoda jest stabilna i chociaż temperatura ostatnio trochę nam w dół poleciała, to nie jest to jakieś znaczne ochłodzenie i przede wszystkim nie będzie długie, bo już tak naprawdę pojutrze temperatura znowu poszybuje ponad 20. Dziś na termometrach 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnic, 18 w Wejherowie, Redzie Rumi, a także w Gdyni, Pucku czy też w Kosakowie.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Lubicie, słuchacie, chcecie więcej, dlatego jest i ona. Nita, piosenka nazywa się Dla Zasady. Robert Jastrzębski, kłaniam się. Mamy dzisiaj środę, 27 dzień maja. Program Norda na fali i jeszcze do 18:00. Później Norda Party. Tak zapowiada się najbliższy czas na antenie Radio Norda FM. A przed 18:00 wyjaśni się wszystko w naszej zabawie skojarzeniowej, bo mamy trzy słowa kluczowe. Remont, robotnicy i pachołki. Hasło, które składa się z dwóch wyrazów. Objazd i utrudnienia. Utrudnienia to już jest ostatnia wskazówka. Zaglądam do komentarzy pod naszym postem. Mamy remont drogi, malowanie pasów, utrudnienia drogowe, prace drogowe, czyli Adriana i Weronika mocno dzisiaj siedzą w klimacie objazdów i pachołków, bo to jest tak z nami kierowcy, gdy tylko widzimy pomarańczową kamizelkę i znak zwężenie, to każdy kierowca od razu wie, że przygoda właśnie się zaczyna. Czyli coś, co jednych irytuje, ale później wszyscy cieszą się z nowej nawierzchni, pomimo, że to wszystko trwa długo. Dwa bilety do Wejherowskiego Centrum Kultury nadal czekają, a my przenosimy się ponownie na ulicę Wejherowa, gdzie Kuba Szumilas pytał przechodniów, co sądzą o sztucznej inteligencji?
1: Co roboty robią lepiej od ludzi?
2: Co wie pan, co po prostu są na pewno wydajniejsze, że się nie męczą i tak dalej. Przy takich właśnie pracach typu fabryka przy drzwiach, to po prostu są nie do zajechania, że tak powiem. A jedyne jest to, że trzeba po prostu ładować i tak dalej. No tak moim zdaniem po prostu.
1: A czy sztuczna inteligencja to jest jakieś zagrożenie?
2: Na chwilę obecną nie, no, ale zobaczymy, co czas pokaże. Nie? Czy dożyjemy tych czasów, że będzie zagrożenie? Nie?
1: No to właśnie patrząc w przyszłość, czy sztuczna inteligencja i roboty przejmą władzę nad światem?
2: Myślę, że nie.
1: Super.
2: Optymistycznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
4: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie.

0: posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: I tak nam pięknie mija popołudnie w programie Nordo na fali na antenie Radio Nordo FM. Purple Disco Machine za nami na prawie 25 minut po godzinie 17. To jest dobry moment, żeby słuchać Radio Nordo FM, szczególnie fani sportu, bo o godzinie 17.30 będzie trochę sportu i to sportu z naszego regionu oczywiście, bo przypomnijmy, że Gdynia świętuje swoje setne urodziny, a Stowarzyszenie Włóczy Kije Gdynia serdecznie zaprasza do uczczenia tej wyjątkowej rocznicy w najbardziej aktywny sposób i to będzie Marsz Stulecia Gdyni. Tym razem w redakcji sportowej dzisiaj czuwa Michał Jarosz. Zapraszam, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
7: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
6: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
7: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
6: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
7: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
8: Na sportowe informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W dniu 22 maja w miejskiej hali sportowej w Lęborku odbył się konkurs sportowy dla szkół podstawowych. Ten odpowiedział na pytanie, które postawił już w samej swojej nazwie. Kto z nas lepiej i prędzej? W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe numer 1, 3, 4, 5, 7, 8 oraz Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku. Uczniowie lęborskich szkół podstawowych z klas 1-3 rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach sportowych. Zawody miały formę zabawy, dlatego wszystkie szkoły zostały sklasyfikowane na pierwszym miejscu. Na zakończenie wszystkie szkoły otrzymały z rąk dyrektora CSIR Marka Piotrowskiego statuetki i dyplomy, a każdy uczestnik odebrał pamiątkowy medal. Zdjęcia z tego sportowego święta znajdziecie na stronie csir.leborg.pl. Gdynia świętuje swoje setne urodziny, a Stowarzyszenie Włóczyk i Jegdynia serdecznie zaprasza do uczczenia tej wyjątkowej rocznicy w najbardziej aktywny sposób. To Marsz Stulecia Gdyni. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich, którzy kochają Nordic Walking lub trekking i chcą zmierzyć się z dystansem w doborowym towarzystwie. Nie ma żadnego limitu wieku. Wydarzenie jest otwarte dla każdego, kto ma w sobie ducha przygody i chce wspólnie świętować stulecie Gdyni. Organizatorzy szanują tempo każdego uczestnika. Istnieje możliwość przejścia całego dystansu danego dnia lub skorzystania z punktów zmian. Całość rozpocznie się 12 września i potrwa do 26 września. Na trasie będzie towarzyszyć wyjątkowe grono przewodników i ekspertów. Cały marsz poprowadzą doświadczeni instruktorzy ze Stowarzyszenia Włóczyk i Jegdynia, a podczas przerw nadarzy się niepowtarzalna okazja do nauki prawidłowej.

nowej techniki chodu pod okiem mistrzyni Europy oraz zdobywcy Pucharu Świata w Nordic Walking. Orniki Stolema Gniewino rozegrały kolejny turniej związkowy. Tym razem mali zawodnicy wykazali się w Kosakowie. Drużyna rozegrała 3 mecze po 20 minut z zespołami AP Karol Piątek, Lider Dębogórze oraz Profan Gościcino. Bilans turnieju prezentuje się następująco. 16 strzelonych bramek oraz 1 stracona. W składzie Stolema wystąpili Sowiński, Selonka, Reszkę, Lesnał, Mutkę, Siniecki, Piankowska, Świerżewski oraz Szymikowski. Młodym sportowcom gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów. Przed nami pogodny wieczór, ciepła noc i kolejny gorący dzień. Nawet w nocnych godzinach temperatura nie spadnie poniżej 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 10 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a 9 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie oraz Luzinie. Ciśnienie? Dość wysokie, 1028 hektopaskali mniej więcej. Do tego wiatr słaby i umiarkowany. No i dobra wiadomość dla tych, którzy lubią wysokie temperatury. Ta jutrzejsza nie spadnie nam w porównaniu do dzisiaj.

Niezmiennie środowe granie w Radiu Norda FM, Sony Fudera i Think About Us. A kto dzisiaj myśli, żeby wybrać się do kina, no to służę pomocą. Zaglądam na stronę naszych kin regionalnych i sprawdzam, co można w środę obejrzeć jeszcze dziś wieczorem na dużym ekranie. Zaczynamy w Lęborku i Kino Fregata proponuje dzisiaj o godzinie 18 Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Trochę później, czyli o godzinie 20, Diabeł ubiera się u Prady, druga część. W Słupsku z kolei w kinie Rejs dzisiaj na dużym ekranie o godzinie 20 Młode Matki. A w Gdyni coś dla fanów Star Warsów, czyli premierowo Mandalorian i Grogu. Dzisiaj w IMAX-ie o godzinie 19, o 20 i jeszcze raz w IMAX-ie o godzinie 22. Jeśli chodzi o premiery w

0: Dyni, to jeszcze mamy dzisiaj 18.45 film pod tytułem Pasażer. Na ten seans można wybrać się również na godzinę 20.50. Diabeł ubiera się u Prady 2 o godzinie 18.30 i o 21.15. W Gdyni na dużym ekranie dzisiaj Michael o godzinie 20.30, Obsesja o 20.15 i Mortal Kombat 2 można obejrzeć w Gdyni dzisiaj o godzinie 21.00. No bardzo ciekawy jestem produkcji Mandalorian i Grogu. Jeśli ktoś był albo się wybiera, to dajcie znać na natywnym czacie, czy warto obejrzeć. A za chwilę u nas finał w zabawie skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Lorda na fali.

0: Dzięki temu przebojowi Trips zdobył wielką popularność. Zatańczysz ze mną, Trips i Kubańczyk w Radiu Nordo FM. No i kto stoi w korku, temu nie zazdrościmy, ale umilamy wam czas w programie Norda na fali, bo dzisiaj było remontowo, objazdowo i bardzo pachołkowo. Pozdrawiamy wszystkich kierowców, pozdrawiamy też robotników, którzy pracują przy utrudnieniach drogowych albo przy robotach drogowych, jak kto woli. No bo właśnie takie jest dzisiaj rozwiązanie naszej zabawy skojarzeniowej. Roboty drogowe, remont robotnicy, pachołki, hasło, które składa się z dwóch wyrazów, objazd, utrudnienia. Sporo podobnych komentarzy przybyło, ale najszybsza, z prawidłową i precyzyjną odpowiedzią jako pierwsza na mecie zameldowała się pani Adriana Ada. No tak, brawa, gratulacje, tradycyjnie gratulujemy i pani Adriana zostaje dzisiaj królową skojarzeń. Do tego dorzucamy dwa bilety na premierę spektaklu RUR, Roboty Uniwersalne Rosuma, spektakl, który odbędzie się w Wejherowskim Centrum Kultury 30 maja o godzinie 19. No i jeszcze przesyłamy zaproszenie od samych twórców.
1: Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl RUR, Fabryka Robotów Uniwersalnych.
2: Premiera już 29 maja o godzinie 19, a kolejne spektakle 30 maja i 16 czerwca również o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy.
0: A na spektakl, który odbędzie się 30 maja, bilety lecą dzisiaj do pani Adriany. A komu się dzisiaj nie udało, zapraszam jutro o tej samej porze, bo jeszcze kilka biletów posiadam. I chętnie się z wami podzielę. Zagadka dnia i program Nordo na fali wraca jutro o godzinie 15. Robert Jastrzębski, miłego wieczoru i zostańcie z nami, bo za chwilę odpalamy Norda Party. Do usłyszenia, cześć!
3: Norda na fali!

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
5: Po proteście naukowców ministerstwo przyznaje im rację, ale bez konkretów. Żołnierz, który strzelał na granicy uniewinniony, apeluje do polityków. Wycieczka samochodem do Łodzi łatwiejsza, łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. W największe od lat demonstracji na ulicę wyszli dziś naukowcy. Do Warszawy zjechali z całej Polski, by wspólnie przed Sejmem wypowiedzieć swoje postulaty. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%. Na demonstracji pojawili się studenci, doktoranci, badacze i profesorowie. Na transparentach mieli m.in. polską noblistkę.
6: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
7: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
8: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
5: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Rozumiemy protesty naukowców, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gdzik.
9: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję.
5: Władze ministerstwa zapewniają, że postulaty naukowców zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi zostać rozłożona na lata. Uniewinniony żołnierz apeluje do polityków, by nie wykorzystywali jego sprawy do budowania medialnego wizerunku. W marcu 2024 roku żołnierz oddał 12 strzałów przy granicy z Białorusią. Strzelał w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy. Sąd przyznał, że musiał w ten sposób bronić polskiej granicy i uniewinnił Karola S. 25-latek tak apeluje teraz do polityków.
10: No to tak naprawdę nie jest w większości ich sprawa. Ja pamiętam chociażby takiego pana hipokrytę Wiplaga z Konfederacji, który po posiedzeniu BBN-u w czerwcu 2024 roku wygadywał oszczerstwa na mój i na kolegi, który już na szczęście wcześniej został uniewinniony temat. Co zresztą potwierdziło się teraz przed sądem, że nie miał racji.
5: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północnej.
11: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
5: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują

0: stosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Nocny zakaz w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Weekendowy wypad do Łodzi teraz będzie prostszy dla kierowców. Po licznych perturbacjach ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta, mówi prezydent tego miasta, Hanna Zdanowska.
1: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
0: Na początek i na zachętę parking przy ulicy Wschodniej w Łodzi ma być bezpłatny. Po 8 czerwca za godzinę zapłacimy tam 5,50, czyli o 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego, miasto czeka jeszcze na zgodę sądu.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie otwarta została nowa pracownia multimedialna. Środki na nią udało się pozyskać w ramach współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi. Nowo otwarta pracownia znajduje się w powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie przy ulicy Budowlanych.
3: Około rok temu złożyliśmy projekt w ramach wsparcia inicjatyw społecznych w polskich elektrowniach jądrowych, który miał na celu właśnie utworzenie w naszej szkole pracowni multimedialnej, która posiada 17 komputerów z oprogramowaniem i udało się ten projekt jak gdyby nam wygrać. Podpisaliśmy umowę we wrześniu. Dzisiaj mamy realizację tego projektu i uroczyste otwarcie pracowni multimedialnej.
2: Mówi dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie Łukasz Pankowski, w którym udział wzięli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele wejherowskiego starostwa oraz spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, którzy na własne oczy mieli okazję zobaczyć efekty zrealizowanego programu.
3: Otrzymaliśmy 100 tysięcy dofinansowania z Polskich Elektrowni Jądrowych. Kupiliśmy 17 komputerów z oprogramowaniem, na których będą się uczyli nasi uczniowie, głównie w zawodach informatyki i programista. Ten sprzęt myślę, że będzie służył nawet kolejnym pokoleniom. Jest to nowoczesny sprzęt na miarę dzisiejszych czasów. Dzisiaj już na tym sprzęcie młodzież rozwiązuje konkurs.
2: Dodaje Pankowski. I to po części związane właśnie z tematyką energetyki jądrowej. Tymczasem jest to kolejna pracownia, która daje tej szkole możliwość kształcenia w nowoczesnych zawodach. Przy blokach numer 1 i 2 przy ulicy Czecha w Lęborku powstaje nowy skwer rekreacyjny. Miasto rozpoczęło prace związane z zagospodarowaniem terenu, który ma stać się zieloną przystanią dla mieszkańców osiedla. Z dotychczasowego miejsca przeniesiono bujawki na większy i ogrodzony plac zabaw przy ulicy Teligi, oddalony około 200 metrów. Obecnie zakończono wymianę gruntu, nawiezienie humusu oraz przygotowanie terenu pod wysiew trawy. Przez najbliższe miesiące przestrzeń pozostanie otwarta i dostępna dla mieszkańców. Miasto chce sprawdzić, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z tego miejsca oraz którędy najczęściej się poruszają. Na tej podstawie jesienią mają zostać wytyczone alejki prowadzące dokładnie tam, gdzie będą najbardziej potrzebne. W planach są także kolejne ławki oraz nowe nasadzenia zieleni, w tym drzewa i krzewy. Jak podkreśla Urząd Miejski, projekt poprzedziły rozmowy z mieszkańcami i zgłaszane przez nich wnioski. Obecny wygląd terenu ma charakter przejściowy, a docelowo miejsce ma zmienić się w funkcjonalny skwer rekreacyjny służący mieszkańcom osiedla. Kryminalni ze Słupska zatrzymali 25-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Na tarasie wynajmowanego przez niego mieszkania policjanci znaleźli blisko 700 gramów metamfetaminy. Do zatrzymania doszło w ostatni weekend. Funkcjonariusze referatu kryminalnego z Komisariatu Policji w Słupsku ustalili, że w mieszkaniu 25-latka i jego 23-letniej partnerki mogą znajdować się narkotyki. Gdy policjanci zapukali do drzwi, mężczyzna wyszedł na taras i próbował ukryć za kanapą woreczek strunowy z białymi kryształami. Kryjówka szybko została odkryta. Badanie testerem wykazało, że zabezpieczona substancja to metamfetamina. Według ustaleń policji z przejętej ilości można było przygotować ponad 4,5 tysiąca porcji narkotyku. 25-latek trafił do policyjnej celi, a w poniedziałek został doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczenia kraju. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Przed nami długi, ciepły i słoneczny, praktycznie już letni wieczór. Na termometrach oglądamy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Luzinie. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, chociaż tutaj warto zaznaczyć, że ostatnio zaczęło iść nam w dół. Słońca mnóstwo, a na niebie jedynie pojedyncze obłoki, które deszczu ze sobą nie niosą.
4: Norda FM. na

0: Lorda Party. Lorda Party.
1: Czwartek, piątek, weekend. Co tam? Czwartek, piątek, weekend.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama. Norda Party.
6: Norda Party.

0: Na to wiem.
1: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na chopinmedica.pl
5: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama.
7: Fala ciekawostek.
8: Choć Frank Sinatra jest uznawany za jedną z największych ikon historii muzyki popularnej, a jego utwory do dziś nucą miliony ludzi na całym świecie, statystyki jego kariery potrafią mocno zaskoczyć. Mimo nagrania kilkudziesięciu albumów studyjnych, legendarny wokalista zaledwie 2 razy wdrapał się na sam szczyt prestiżowej listy Billboard Top. Co ciekawe, jego najdłużej królującym hitem wcale nie było kultowe My Way ani New York, New York. Frank Sinatra to postać, która na zawsze zapisała się w historii muzyki.

0: przez ponad 6 dekad sprzedał ponad 150 milionów płyt i nagrał 59 albumów studyjnych. To imponujące liczby, które pokazują, jak wybitnym artystą był. Mimo ogromnej rozpoznawalności, Frank Sinatra nie był częstym gościem na szczycie list przebojów. W całej karierze tylko dwa razy zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Top w 1966 roku z utworem Strangers in the Night, a rok później z Something Stupid. Strangers in the Night utrzymał się na szczycie tylko przez jeden tydzień, po czym został zdetronizowany przez The Beatles i ich Piper Back Writer. Jednak to Something Stupid, nagranie w duecie z Turką Nancy, okazało się jego najdłużej królującym numerem 1. Utwór przez 4 tygodnie nie schodził z pierwszego miejsca Billboardu, a na liście Easy Listening utrzymał się na szczycie przez 9 tygodni. Łącznie singiel sprzedał się w nakładzie około 2 milionów egzemplarzy. Frank Sinatra pozostaje jedną z największych ikon muzyki popularnej. Jego kariera pełna sukcesów i niezapomnianych przebojów wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów i fanów na całym świecie. Mimo upływu lat, jego utwory nie tracą na popularności.
1: Norda Party! Norda Party!
2: Just can't believe this, man. Metro Boomin' wants some more, nigga.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
2: Na dzień łatem ku szkłę.
3: I gminny dzień dziecka.
2: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowej szkoły, przedszkola, żłobka.
1: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
2: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
3: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
2: Do usłyszenia przy szkole w Koleczkowie.
3: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
1: wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski,
3: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie Hanna Garbowska,
2: gminne centrum kultury Aleksandra Pesz.
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.
0: Norda FM. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, bunt naczyń. Każdej nocy, kiedy pan Jan już śpi, naczynia w jego kuchni zaczynają toczyć rozmowy. Zwykle narzekają, że stoją brudne całą noc na stole albo w zlewie, zanurzone w zimnej wodzie do samego rana, czego bardzo nie lubią.
2: Musimy coś z tym zrobić,
1: oburzył się Rondel.
3: Tylko co? Westchnął bezradnie Kubek. A ja wiem, zadzwoniła szklanka. Jeśli teraz obudzimy pana Jana i nie damy mu zasnąć, na pewno domyśli się, o co chodzi. Może wtedy zrobi z nami porządek.
2: Mnie się wydaje, że lepiej nic nie robić,
1: skrzywił się talerz.
2: To i tak nic nie da, przecież pan Jan chrapie tak głośno, że aż jego budzik podskakuje w szafce.

0: Pozostałe naczynia stwierdziły jednak, że nie można tak łatwo się poddawać i warto skorzystać z pomysłu szklanki, a nuż się uda. Na umówiony znak dany przez czajnik zaczęły stukać, dzwonić, gwizdać, brzęczeć i w końcu udało się im zbudzić gospodarza. Zaspany pan Jan wszedł do kuchni, chcąc sprawdzić, co się tam dzieje. Nie zobaczył jednak nic szczególnego, oprócz brudnych i poprzewracanych naczyń, które zostawił po kolacji.
1: Ależ tu nieład!
0: Westchnął i zaczął robić porządki. Kiedy kuchnia była już posprzątana, pan Jan wrócił do łóżka, a zadowolone i czyste naczynia nuciły mu kuchenne kołysanki.
2: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z

Drażnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne

0: mają swoją przygodę.
1: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
0: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
1: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zadzwoń 726 004 004.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
5: Reklama.
6: Wykonywał swoje zadanie, rzekł sąd o żołnierzu strzelającym na granicy. Katowice chcą zorganizować wypoczynek dla dzieci z Buczy. O wpisanie na listę UNESCO walczy modernistyczna Gdynia. Agnieszka Trojanowska, BIS. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
7: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
6: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
8: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
6: Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają pracownicy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Związkowcy przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
9: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
6: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na wakacyjny wypoczynek do Polski chcą zaprosić władze Katowic ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym jutro. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozioł.
10: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
11: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
10: Nie wszystkim podoba się taki pomysł, niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
11: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi. Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
10: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
6: Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
5: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
6: Starania o taki wpis trwają od wielu lat, a dziś na ostatniej prostej wsparł je polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO.

0: w koreańskim Busan.
1: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Z okazji Dnia Matki na wejherowskim rynku spotkać można było przedstawicieli różnych instytucji, które zachęcały panie, aby zadbały o swoje zdrowie i skupiły się na profilaktyce. Dzień mamy to jedno z najpiękniejszych świąt w roku. Wiedzą o tym dobrze same mamy, które tego dnia zachęcały na wejherowskim rynku, aby zadbać o siebie.
2: Musimy o siebie zadbać, bo jeżeli my nie zadbamy o siebie, to trudno, żeby kto inny o nas zadbał, prawda? Także apeluję do wszystkich kobiet, żeby były czujne i po prostu dbały o siebie, żeby dobrze się odżywiały, żeby miały dużo ruchu, bo to wszystko jest przeciwnikiem raka. Rak tylko czeka na lenistwo, na to, żeby się nie ruszać. Wszystko to spowoduje, że będziemy zdrowe.
1: Mówi prezes Stowarzyszenia Amazonek w Wejherowie Janina Frey. A to dotyczy wielu różnych chorób, dlatego tak ważne jest dbanie o siebie i o odpowiednią profilaktykę. Dlatego też ponownie na wejherowskim rynku można było porozmawiać o niej ze specjalistami.
3: Zdrowie jest najważniejsze, to fakt. Dzisiaj mamy również Dzień Matki, więc to jest cudowny moment, żeby faktycznie taką akcję profilaktyczną zrealizować. Miasto Wejherowo bardzo wspiera takie akcje i jak co roku możemy tutaj liczyć na współpracę ze Stowarzyszeniem Amazonek. Mamy dzisiaj też Dobry Such, mamy Narodowy Fundusz Zdrowia, stanowiska stricte profilaktyczne, więc w ten piękny, słoneczny dzisiejszy dzień, Dzień Matki, zachęcamy do tego, aby nasze mieszkanki mogły porozmawiać, skorzystać i dowiedzieć się czegoś więcej o swoim zdrowiu.
1: Tłumaczy kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Wejherowie Alicja Włodarczyk. Chociażby właśnie od Amazonek, które bardzo dobrze wiedzą, jak ważne jest, aby na czas wykryć zagrożenie. W Lęborku rusza nowy cykl darmowych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych pod nazwą Aktywny Lęborski Orlik. Od maja do września kompleks sportowy Orlik przy Placu Piastowskim będzie miejscem rodzinnych spotkań, aktywności fizycznej i integracji mieszkańców. Organizatorzy przygotowali 5 tematycznych weekendów pełnych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 30 maja o godzinie 12. W programie znalazły się gry i zabawy ruchowe inspirowane dawnymi podwórkowymi aktywnościami, m.in. klasy, kapsle, guma czy wyścigi w workach. W kolejnych miesiącach zaplanowano m.in. maraton fitness, piłkarskie treningi z trenerami Pogoni Lęborg, turniej koszykówki 3x3 oraz zajęcia logi, pilatesu i stretchingu. Część wydarzeń zostanie uzupełniona warsztatami z dietetykiem dotyczącymi zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i dostosowane do potrzeb osób o różnym poziomie sprawności, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Organizatorzy zapowiadają, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Miasto Ustka informuje, że w związku z organizacją imprezą Fala Mocy od 27 do 31 maja parking przy ulicy Portowej jest czasowo niedostępny. W tym czasie prowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany obejmują całkowite zamknięcie części ulicy Portowej na odcinku między węzłem komunikacyjnym a rondem od strony ulicy Marynarki Polskiej. Dodatkowe utrudnienia mogą pojawić się 30 maja. Tego dnia w godzinach od 16 do 17 zaplanowano paradę pojazdów. Trasa przejazdu będzie prowadzić z parkingu przy ulicy Portowej przez ulicę Marynarki Polskiej, bulwar Portowy i ulicę Portową z powrotem na parking przy ulicy Portowej. Organizatorzy proszą pieszych i kierowców o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych. Choć zachód słońca mamy teraz już dopiero po godzinie 21, to my sobie do przodu wybiegnijmy w czasie i zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. No i tutaj rewolucji pogodowych nie będzie. 7 będziemy mieli na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Gniewinie. 6 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości, a na niebie wciąż małe zachmurzenie. Na opady się nie zanosi. Jutro jeszcze te małe ochłodzenie chwilę potrwa, a potem znowu będzie coraz cieplej.
4: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: słuchajcie. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama. Dzisiaj z mojego zaproszenia skorzystał Łukasz Jaworski, wiceprezes Gryfa Słupskie. Witam pana bardzo serdecznie.
4: Witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Rozgrywki czwartoligowe jeszcze trwają, ale według mnie Gryf już stracił szansę na walkę o baraże. Dlaczego?
4: Znaczy, dlaczego? Bo taka jest piłka nożna. Gryf stracił szansę już jakiś czas temu, chociaż one matematyczne jeszcze są. Można wierzyć do końca, gra się do końca, jest jeszcze 5 kolejek do zakończenia sezonu. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, to jest piłka nożna, a w piłce nożnej dzieją się różne cuda.
0: No właśnie, głośno mówi się o tym walkowerze dla Bytowi Bytów. Wygrany mecz, ale niestety przegrany przy zielonym stoliku. Kto popełnił jakiś błąd, czy po prostu to jest jakaś wspólna odpowiedzialność za to, co się stało?
4: No, błędy zdarzają się w życiu, to jest normalne, tak się czasami zdarza. Legia Warszawa popełniła błąd tego typu, który kosztował ich jeszcze więcej. No ten błąd kosztował 3 punkty. No był to błąd, który nie powinien się wydarzyć, ale niestety miał miejsce. Niepoliczenie zawodników spoza Unii Europejskiej spowodowało to, że mecz mimo wygranej zakończył się walkowerem. No przykra sprawa, ale tak to w życiu czasem bywa.
0: No właśnie, do dymisji poddał się wieloletni, zasłużony działacz Olek Trawiński, zresztą były piłkarz, który w sercu nosi Gryf.
4: Zgadza się. No, Olek Trawiński jako kierownik drużyny wziął całą odpowiedzialność na siebie, podał się do dymisji.
0: No, ale dymisja nie została.
4: Dymisja nie została przyjęta. Prezes umówił się z kierownikiem na jakąś taką przerwę, na powrót do rozmów. No ja liczę na to, że Olek Trawiński do nas wróci, że będzie dalej kierownikiem i będzie nas wspierał swoją ciężką pracą, ponieważ no, bez niego będzie bardzo ciężko. Klub musi działać w oparciu o ludzi, których mamy tutaj na miejscu. Olek jest tą osobą no, najlepszą, jaką moglibyśmy tutaj sobie znaleźć. Nie chcielibyśmy szukać nikogo z zewnątrz. No i czekamy na tą decyzję Olka, że będzie ona jedna.

0: No właśnie, pozytywna. Decyzja ma zapaść do końca sezonu.
1: No jest to element takiej ciekawostki piłkarskiej, którą się żyje, którą żyją kibice, którą żyje się w klubie, którą żyje się też w lidze, bo przecież to było takie wydarzenie, które odbiło się echem w całej lidze, tak? Wszyscy wiedzą, co się wydarzyło i wszyscy czekają, co w Gryfie wydarzy się dalej, tak? No jeszcze raz podkreślam, że ja osobiście bardzo bym chciał, żeby Olek przemyślał sprawę i do nas wrócił.
0: Był taki moment, że nastąpiła zmiana trenera i nagle Gryf obrał taki właściwy kierunek i był na topie. Z czego to wynika?
1: Z czego to wynika, to chyba by trzeba pytać, myślę, że socjologów. To sprawa jest dosyć skomplikowana, która tkwiła gdzieś głęboko w szatni, gdzie poprzednio Krzysiek Miller pracował z zawodnikami, wychodziło mu to bardzo dobrze i nagle gdzieś maszyna się zatrzymała. Krzysiek zrezygnował z bycia trenerem i na to miejsce wszedł trener rezerw, trener Piechna, który przysłowiową miotłą nową był w szatni i myślę, że zeszła pewna presja też z zawodników, która wcześniej była na nich. I oni dzięki temu może odblokowali. No, wiadomo, w piłce nożnej gra się nie tylko nogami, ale i głową, więc tutaj myślę, że to pomogło i to działa na razie.
0: W tym roku odpadliście też z Pucharu Polski.
1: Tak, szkoda, przykra sprawa, bo ten puchar, wiadomo jak on na nas w rundzie jesiennej podziałał motywacyjnie i był taką odskocznią dla klubu, dla miasta, dla wszystkich piłkarzy, dla kibiców. To były dwa mecze, zdobycie tego pucharu na szczeblu okręgowym, wojewódzkim, tak. To się czasem zdarza, ale już to zwycięstwo z Polonią Warszawa i później mecz z Lechem Poznań, no to ostatni raz Gryf grał na takim szczeblu w 88 roku z ŁKS-em Łódź, wcześniej z Legią Warszawa w 78, no to się nieczęsto zdarza, więc gra w tym Pucharze Polski była dla nas naprawdę czymś wspaniałym. No ja jak chodzę na mecze od 91 roku, to nie przeżyłem takich emocji właśnie z tą drużyną za kadencji Krzysztofa Millera. No nie było takiego meczu, nie było czegoś tak wspaniałego ogólnie dla miasta, tak? Bo to zagrało w całym kraju. To, że Gryf grał z Lechem Poznań, że strzelił bramkę mistrzowi Polski na Zielonej, no to odbiło się echem w całym kraju. Mało tego, Gryf strzelił drugą bramkę na remis, na 2-2 z Lechem Poznań. Dla mnie ta bramka powinna zostać uznana. Ja tą bramkę widziałem z 2 metrów. To było coś po prostu... Ja teraz przechodzą mnie dreszcze, bo ja to widzę po prostu, tą bramkę, tą piłkę, jak Piechowski ją kieruje.
0: Do
1: siatki. I to było coś wspaniałego.
0: Nieopisana czego nam... euforia.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak. Tego nam nikt nie zabierze. To jest nasze... tutaj zapisane złotymi literami w historii klubu i tego nam nikt nie zabierze. No i była później ta kolejna runda właśnie, kolejne zmagania w Pucharze Polskim, tym regionalnym. No i niestety odpadliśmy. No taka jest piłka nożna, tak się zdarza. Tak.
0: Rozumiem, że w rozgrywkach czwartoligowych Gryf nadal będzie walczył o punkty, by zająć jak najwyższą lokatę.
1: No zgadza się, no każdy mecz jest ważny. Już teraz w sobotę jedziemy do Pelplina. Później podejmujemy Piasta Czuchów, mimo że to jest drużyna, która została zdegradowana z ligi. Jest na ostatnim miejscu w tabeli, ale Piast Czuchów zawsze był naszym takim przeciwnikiem,
0: z którym trzeba było
1: się zawsze przyłożyć do walki z nimi, bo to jest taka jeszcze drużyna z byłego województwa słupskiego. Tu wszyscy chcą pokazać, kto jest silniejszy, kto jest lepszy, tak? Będziemy grali jeszcze z Pogonią Lęborg, co wiadomo, że to mobilizuje i kibiców jednego i drugiego miasta. Nie tylko kibiców mobilizuje ten mecz. Także no,
0: piłkarzy,
1: tutaj też, tak, też
0: działaczy.
1: Piłkarzy, działaczy i służby i no, pół województwa tym żyje meczem. A jest on też, odbija się później echem tak w całym kraju, jeśli chodzi na tej stopie takich kibiców, tak? Więc to jest też ważny mecz. No, będziemy mieli później ostatnią kolejkę, dojedziemy do Gdyni. Mamy już też informację, że ten mecz zostanie przesunięty o kilka godzin albo na drugi dzień, nie pamiętam w tej chwili. I mamy też informację, że tam kibiców Gryfa Arka Gdynia wpuści na trybuny. Więc to

0: też będzie ewenement, ponieważ nigdy się to nie wydarzyło, więc myślę, że kibice zaraz będą chcieli tam jechać jakąś dobrą liczbą, żeby się dobrze zaprezentować i dopingować swój zespół.
1: W tym roku Gryf obchodzi 80-lecie swojego istnienia. Co szykujecie dla kibiców, działaczy, sympatyków piłki nożnej?
0: W tym roku Gryf obchodzi 80-lecie. Obchody rozpoczęły się meczem z Powiślem Dzierzgoń. To było na początku maja. Mecz był na Zielonej. Piłkarze wybiegli na murawę właśnie w tych takich retro trikotach, które no, myślę, że są bardzo fajne. Można je kupić w klubowym sklepie. I no tak rozpoczęły się te jakby obchody. Kolejnym elementem obchodów będą następne nasze działania, w tym między innymi 3 października gala uświetniająca 80-lecie klubu, która odbędzie się w Filharmonii naszej słupskiej. No będzie to taka impreza Made in Słupsk.
1: Na pewno chętnych będzie dużo. Tam będzie 400 miejsc. Co po prostu planujecie, przewidujecie, bo na pewno będziecie rozsyłali jakieś zaproszenia do piłkarzy, działaczy.
0: Zgadza się. W Filharmonii jest jakieś 400 miejsc. Będziemy chcieli zapełnić całą Filharmonię piłkarzami, kibicami, osobistościami z miasta i z zewnątrz, ze Związku Piłkarskiego, z urzędu i tak dalej, i tak dalej. Na tej gali będziemy chcieli wręczyć klubowi w pewnym sensie, wręczyć klubowi sztandar klubowy, będziemy chcieli nagrać hymn klubowy, w tym nam pomoże Natalia Sikora, w tym nam pomoże Słupska Sinfonieta. No myślę, że będzie to bardzo takie wydarzenie sportowo-kulturalne na najwyższym poziomie.
1: Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia i ściskam kciuki za to, żeby Gryf w najbliższej przyszłości mimo wszystko zdobył awans do trzeciej ligi. Moim rozmówcą był Łukasz Jaworski, wiceprezes Gryfa Słupsk.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party. Yeah.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Biegi. Reklama.
1: W programie Goście Dnia przy mikrofonie Michał Jalosz, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj Brygida Polaszek, dyrektor Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej. Maj powoli dobiega już końca, zbliża się Dzień Dziecka, więc to jest czas, w którym szczególnie myślimy o tych naszych najmłodszych i warto pomyśleć także o tych bardziej potrzebujących właśnie najmłodszych mieszkańcach regionu. Zacznijmy od pewnych takich informacji, pewnych podstaw, czym w ogóle się zajmuje Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Centrum Obsługi zajmuje się obsługą tak naprawdę placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dom dla dzieci Siedlisko i dom dla dzieci Zakątek, które zapewniają opiekę dzieciom w wieku od 10 do 18, a nawet więcej lat, które przybywają u nas na podstawie postanowienia sądu. Dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu rodzinnym, z rodzin, które nieodpowiednio sprawowały tą opiekę. Obecnie w obu domach mamy po 14 wychowanków. Tak jak mówi ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, te placówki całodobowo opiekują się tymi dziećmi, co oznacza, że pracownicy są tam całą dobę, również w nocy, w święta, w dni wolne od pracy normalnego człowieka, a my pracujemy w rytmie ciągłym. Dzieci zajmują się różnymi rzeczami. Taki dzień ich wygląda tak właściwie standardowo, jak w każdym domu. Czyli wstają, chodzą do szkoły, przygotowują sobie posiłki, wychodzą na zakupy. Te posiłki przygotowują we współpracy z wychowawcami, sami gotują, sami układają jadłospis, starają się to robić samodzielnie, ale przy pomocy. W czasie, kiedy są w szkole, no wiadomo, że wtedy dorośli przejmują trochę tą opiekę. Domy, które my mamy, to są nowe placówki, bardzo dobrze wyposażone, komfortowe. Każde dziecko ma swój pokój, właściwie dwuosobowe są to pokoje. Mamy piękne podwórko, mamy ogrody, zajmujemy się tam też roślinnością. Nie mamy zwierząt, bo tu już jest troszeczkę więcej kłopotu z opieką, ale takie drobne, małe zwierzątka, czyli rybki, chomiki, też dzieci posiadają u siebie.
1: W jakim wieku są mniej więcej dzieci, które się znajdują? Bo tutaj powiedzieliśmy sobie bardzo takie ramy ogólne, a jak to w praktyce wygląda?
2: No w praktyce wygląda to tak, że rzeczywiście trafiają do nas dzieci także młodsze, jeżeli są z rodzeństwem. To mamy takie najmłodsze dziecko, które teraz mamy, to ma 8 lat, a najstarsze 20. Wtedy, kiedy kontynuują naukę w szkole średniej, czy nawet na studiach, mogą pozostawać w placówce i tą naukę kontynuować, nawet jak są dorośli. Są wtedy normalnie członkami naszego domu.
1: Jak wygląda usamodzielnianie się, bo tutaj właśnie już poszliśmy w ten temat, w tej górnej granicy, czyli zdarza się, że właśnie 20-latek jeszcze w czasie studiów mieszka, ale wiadomo, przychodzi ten czas, że trzeba już opuścić, zacząć się usamodzielniać. I jak ten proces w ogóle się prezentuje?
2: No proces jest taki skomplikowany, ale wcześniej się przygotowujemy do niego, bo wcześniej dziecko musi po pierwsze wybrać opiekuna usamodzielnienia, który jest zatwierdzony przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Ten opiekun zajmuje się taką drogą, taką prowadzi to dziecko, pomaga mu w procesie wyboru miejsca zamieszkania, przygotowaniu dokumentacji i przed ukończeniem 18 roku życia taki program należy złożyć pisemny. I wtedy deklaruje takie dziecko, czy ono chce opuścić placówkę, czy chce zostać w placówce, czy chce kontynuować naukę. Otrzymuje wtedy, jeżeli opuszcza placówkę, no to już kontynuuje wsparcie, które jest monitorowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, czy Miejskie Centra Pomocy Rodzinie. Otrzymują tam wsparcie finansowe na kontynuację nauki, na zagospodarowanie. To są kwoty ustalone przez i samorządy, i ustawowe. Więc wtedy my już w tym nie bierzemy udziału. Natomiast jak są u nas, to są normalnymi członkami naszej społeczności na utrzymaniu naszej placówek, więc mogą tą naukę kontynuować systemem i dziennym, i zaocznym, nawet do 25 roku życia.
1: Pobyt dziecka w placówkach troszeczkę zaczęliśmy od tyłu omawiać, więc teraz się cofniemy dużo do początku. Z jakich powodów najczęściej dzieci trafiają do domów, którymi opiekuje się centrum? Cały czas jeszcze trwa taki trochę stereotyp, że w większości to są dzieci, których rodzice

0: nie żyją. A jak to w praktyce się prezentuje?
1: Nie, no nie, nie jest to... Ta rzeczywistość troszeczkę inaczej wygląda. Rzadko się zdarza, że oboje rodzice nie żyją. Czasem zdarza się tak, że nie żyje jedna z rodziców. Trzeba powiedzieć, że niestety pochodzą te dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie rodzice, dorosłe osoby krzywdzą dzieci w sposób... Nie, to nie jest taka krzywda, tylko przemoc. Nie, to, nie chodzi tylko o przemoc, ale krzywdzą dzieci również przez to, że nie opiekują się nimi odpowiednio. Nadużywają alkoholu, na pewno nadużywanie w tej chwili narkotyków też jest tą przyczyną, która się trafia. No i przemoc, która jest... zarówno i psychiczna, i fizyczna. Rzadziej są to sieroty pełne, czasami, tak jak pan mówi, półsieroty, ale w takich sytuacjach myślę, że częściej te dzieci są zaopiekowane przez rodziny biologiczne, rodziny zastępcze i tam trafiają. W przypadku takiego jakiegoś nagłego utraty rodziców w postaci takiej śmierci rodziców.
0: Jak wyglądają pierwsze chwile, kiedy dziecko trafia właśnie do takiej placówki? I zazwyczaj właśnie już tutaj powiedzieliśmy, generalny przedział wiekowy, powiedzieliśmy, w jakim w tym momencie są, ale czy zazwyczaj to są małe dzieci, czy zazwyczaj to są nastolatkowie i właśnie który ten moment w ogóle pobytu jest najtrudniejszy w całym procesie?
1: Myślę, że dla dzieci na pewno jest bardzo trudny ten pierwszy moment, kiedy trafiają do placówki, bo tak naprawdę odbierane są ze środowiska, które znają i innego nie znają. Na pewno stereotyp domu dziecka starego jeszcze funkcjonuje w społeczeństwie. Bardzo często spotykamy się z takimi, powiem, że cię oddam do domu dziecka, to tam będziesz miał źle. Na pewno dzieci są w takiej traumie, są wystraszone, nie wiedzą, co ich czeka. Jest mnóstwo obcych ludzi. To jest na pewno bardzo traumatyczne przeżycie dla dzieci, dlatego mamy w placówkach psychologa, mamy pedagoga, mamy osoby, które są z wykształceniem i przy tej traumie pozwalamy im po prostu, żeby poczuły się dobrze, są zaopiekowane. Nasze dzieci, które do nas trafiają, po jakimś czasie mówią, że właśnie są zaskoczone, że tak dom wygląda, że to są normalne pokoje, że to są bardzo ładne pokoje, że mają swoje łóżko, że mają swoje miejsce, że mają swoją odzież. Więc na pewno stereotyp takiego funkcjonowania domu dziecka z lat 50. czy nawet powojennych dawno już nie istnieje. To są bardzo wysokie standardy, do których musieliśmy do 2020 roku dążyć i właściwie większość placówek, myślę, że wszystkie, mogę tak powiedzieć, bo też znam sytuację, są w takiej formie bardzo dobrze wyposażonych, dobrze funkcjonujących domów, a nie domów dziecka. To są domy dla dzieci, to są ich właściwie domy, których później się wychowują.
0: Zaczęliśmy już sobie mówić troszeczkę o stereotypach, więc jeszcze pozostańmy przy tym temacie. Z jakimi pani się najczęściej spotyka stereotypami, które gdzieś wciąż krzywdząco trwają w mentalności Polaków? I jak to wygląda w rzeczywistości?
1: Na pewno w mentalności Polaków to myślę właśnie, że to jest to, że te domy dziecka to tam są złe i tam są tam nic nie ma co jeść, nie ma co pić, nie ma co ubrać. Nieprawda, to oczywiście jest zupełnie, jesteśmy na bardzo wysokim poziomie takiego standardu. Jest bardzo wysoko wykwalifikowana kadra, ponieważ do tego zmuszają przepisy i nie można tego pominąć. Poza tym pracują tam ludzie, to jest tak trudna praca, że nie mogą tam pracować ludzie, którzy nie są empatyczni, którzy nie rozumieją, którzy się nie pochylą nad tym dzieckiem, bo nikt by nie wytrzymał tego. Te dzieci są już tak doświadczone, straumatyzowane, że trudno jeszcze dostarczać im takiej traumy dodatkowej w postaci, że dorośli w placówce mogliby w taki sposób się zachowywać. Dzieciaki są fajne. No, trafiają i małe, i duże, z różnych środowisk. No, muszą się nauczyć tego wspólnego życia. To są dla siebie osoby obce. Nie zawsze jest tak, że trafia całe rodzeństwo do jednej placówki z powodu braku na przykład miejsc. Więc na pewno to jest dla nich bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ta po umieszczeniu tych kilka pierwszych miesięcy to jest na pewno dla dziecka bardzo trudne, kiedy musi się dostosować do nowych warunków, do nowych zasad. Niektóre nie znają normalnych zasad, które funkcjonują w życiu

0: społecznym, bo były zaniedbywane. Niektóre nie doświadczały głodu, też się to niestety dalej potwierdza i zdarza, i dostępność jedzenia, która jest na co dzień, bo nie ma zamkniętych lodówek, tylko po prostu kiedy kto ma ochotę, idzie sobie zrobić to, na co ma ochotę, z pomocą wychowawcy, więc to jest na pewno dla dzieci nowe doświadczenie, one się muszą tego nauczyć.
1: Przejdźmy sobie już teraz do końca maja, konkretnie do początku czerwca, bo już dowiedziałem się, że coś szykujecie na 1 czerwca. Co takiego?
0: My zawsze w placówce organizujemy ten dzień taki bardzo bogaty, więc mamy zawsze w ogrodzie dużą uroczystość z grillem, jeśli pozwala na ta pogoda, przepraszam. Mamy zawsze, staramy się mieć, bo dzieci uwielbiają dmuchańce, więc to musi być obowiązkowo. Zapewniamy im różne atrakcje, zabawy. Przychodzą do nas goście, są lody, chipsy, to jest ich święto i mogą w tym dniu robić tak naprawdę, co tylko chcą. Natomiast dodatkowo od już jakiegoś czasu, myślę, że od 4, może 5 lat, staram się z okazji tego dnia organizować dzieciom wycieczki. I po Dniu Dziecka albo przed, w tym roku po, zawsze gdzieś wyjeżdżamy. W tym roku mamy zaplanowany wyjazd do Krakowa, 4-dniowy. Będziemy zwiedzać, będziemy odpoczywać, ale będziemy też poznawać nasz kraj, bo to myślę też ważne, żeby dzieciaki rozszerzały swoje horyzonty. Będziemy w Energylandii, będziemy w Wieliczce, będziemy zwiedzać Stary Kraków, będziemy w Parku Ojcowskim, będziemy w miejscach takich, które normalnie dzieci z rodzin doświadczają, więc są bardzo podekscytowani, już pakują walizki, czekają na to bardzo, więc mam nadzieję, że to będzie bardzo takie ciekawe przeżycie. To jest taka forma, które dzieci wiedzą, że no na Dzień Dziecka gdzie my pojedziemy? Cały rok zbieramy fundusze na ten wyjazd, jakieś środki, które nam sponsorzy przekazują w formie darowizn, uda nam się to gdzieś zdobyć, pokazujemy właśnie na ten cel, żeby można było pojechać na taką wycieczkę, i w tym roku udało nam się aż na 4 dni na taką wycieczkę uzbierać finansów.
1: Cały czas jeszcze tematycznie pozostańmy właśnie w tym Dniu Najmłodszych. To jest taki czas, kiedy gdzieś pamięć ludzi szczególnie jest przy tych młodszych członkach naszego społeczeństwa, więc w tym czasie warto pomyśleć, w jaki sposób można wesprzeć tych najbardziej potrzebujących, chociażby tych, którymi zajmuje się Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wilimborskiej.
0: My jesteśmy zawsze otwarci na każdą pomoc, i rzeczową, i finansową. Jeśli tylko ktoś ma ochotę i skontaktuje się z nami, to powiemy, jak można przekazać ewentualnie pomoc rzeczową i pomoc finansową, i co konkretnie jest potrzebne, dlatego że trudno jest tak mówić, że dzisiaj jest potrzebne ubranie. Różnie to bywa, ponieważ tu zabezpieczamy te możliwości. Natomiast jeżeli ktoś ze mną się kontaktuje, to ja zawsze robię takie rozeznanie i wskazuję. Dostajemy i pomoc rzeczową, na przykład nie wiem, w formie mebli, w formie jakiegoś sprzętu dla dzieci turystycznego, czy sprzętu takiego, czy piłkarskiego. Ostatnio odwiedzały nas fundacje, więc nas doposażają. Duża pomoc finansowa różnych fundacji jest bardzo ciekawie prowadzona, ponieważ wtedy musimy pisać na przykład takie programy i konkretna pomoc jest na konkretny program przyznawana. To jest bardzo fajna pomoc, ponieważ jest na przykład pomoc psychologiczną, gdzie możemy dzieciom opłacić terapie zewnętrzne, jakieś dodatkowe korepetycje. Więc pomoc finansowa w formie darowizn czy programów takich jest bardzo, bardzo cenna, bo to są bardzo cenne. Dzieciom pomaga to po prostu przetrwać te trudne momenty.
1: No i już na koniec ostatnie jeszcze jedno pytanie, ostatnie zagadnienie. Czego by pani życzyła w Dzień Dziecka wszystkim najmłodszym, tym, które mogą funkcjonować normalnie w rodzinach, i tym, które korzystają z gościnności, z dobroci domów dziecka?
0: Wszystkim dzieciom życzę przede wszystkim dużo radości i miłości. To najważniejsza rzecz, która każdy powinien mieć, a dziecko to już w szczególności. Ale tej radości dziecięcej, tej takiej niezachwianej wiary też w to, że świat jest piękny, bo jest piękny, jest dobry. My staramy się pokazać tym, którzy troszeczkę doświadczają innego życia, ale tej radości, miłości, życzliwości.

0: innych osób. Tego dzieciom najbardziej życzę.
1: No i tymi pięknymi życzeniami już zakończymy naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję i przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj Brygida Polaszek, dyrektor Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Pali się hele w Obornikach w Wielkopolsce na miejscu setki strażaków. Jest areszt za fałszywe alarmy o zagrożeniu w domach polityków. Dwie polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w Paryżu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce walczy około 60 zastępów Straży Pożarnej. To około 250 strażaków. Do mieszkańców wysłany został alert RCB z informacją o dużym zadymieniu i apelem, by zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu, a także by nie zbliżać się do miejsca akcji. Strażacy gaszą pożar w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przeobrażać. Obiekcie jest zalesiona. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Północ Karolina Staros.
1: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
0: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. O swoje bezpieczeństwo boją się studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W czasie wieczornych powrotów z zajęć z Centrum Kliniczno-Dydaktycznego młode kobiety alarmują, że są zaczepiane w okolicach największego łódzkiego szpitala, mówią studentki Agata i Maja.
2: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym analizował.
3: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaję informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
0: Dlatego sprawa trafiła do policji, uczelni i władz miasta. To świetny dzień dla polskiego tenisa na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Choć trwają dopiero mecze drugiej rundy, już wiadomo, że przynajmniej jedna polska tenisistka awansuje do najlepszej szesnastki turnieju. A więcej o tym wie i wyjaśni Przemysław Pozowski, który jest na miejscu.
4: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju. A właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko, co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
5: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
4: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek. Natomiast jeżeli chodzi o Magdalinet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko. No a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
0: Mecz Świątek-Linet odbędzie się, przypomnę, w najbliższy piątek.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Redzie podpisana została umowa, w ramach której zwiększą się możliwości lokalowe w tamtejszym zespole szkół nr 1, a także powstanie tam filia powiatowego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych w Wejherowie. W powiatowym zespole szkół w Redzie miało miejsce podpisanie umowy, w ramach której powiat przekazuje miastu część pomieszczeń w tamtejszej

0: szkole.
1: Dawna szkoła podstawowa numer 4 powiększa się już dzisiaj o 4 sale lekcyjne i 2 albo 3 pomieszczenia, w zależności jakie jeszcze sobie tutaj urządzimy, dla specjalistów, czy to dla pedagoga, czy to dla psychologa, ale też bardzo, bardzo potrzebne przestrzenie i, no i przede wszystkim potrzebne zawody, zwłaszcza w dzisiejszej szkole, kiedy dzieciaki mają dużo problemów. No ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że szkoła będzie większa i troszeczkę wypłaszczymy tę zmianowość.
0: Tłumaczy burmistrz Redy Mateusz Richert. A więc szkoła podstawowa znacząco zwiększy swoje możliwości dokształcenia i to już od nowego roku szkolnego.
2: Plus na dole, w piwnicy, na parterze i w części pierwszego piętra staramy się o dofinansowanie, jeśli chodzi o poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która też ma bardzo ważne znaczenie w powiecie wejherowskim. Wiemy, jak długo trwają te orzeczenia, z czym się mieszkańcy powiatu zmagają. Chcemy to przyspieszyć, żeby te orzeczenia były wydawane szybciej.
0: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. To nastąpić ma nieco później, bo za ponad rok, po odpowiednim przystosowaniu pomieszczeń. Służby ratownicze, policja i strażacy pojawią się w najbliższym czasie w różnych częściach Lęborka w ramach ćwiczeń związanych z reagowaniem kryzysowym i obroną cywilną. Mieszkańcy mogą spodziewać się działań ewakuacyjnych, czasowych utrudnień oraz uruchomienia miejskich syren alarmowych. Ćwiczenia mają sprawdzić współpracę służb oraz procedury działania w sytuacjach zagrożenia. Przedsięwzięcie pod kryptonimem Modrzew 2026 odbędzie się w Lęborku od 1 do 3 czerwca. Najważniejszy epizod praktyczny zaplanowano na 1 czerwca w godzinach od 11 do 13 w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Armii Krajowej. Scenariusz zakłada symulację podłożenia ładunku wybuchowego oraz przeprowadzenie ewakuacji osób znajdujących się w urzędzie. 3 czerwca między godziną 10 a 13 przeprowadzony zostanie również test systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W mieście uruchomione zostaną syreny alarmowe emitujące sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe. Urząd Miejski apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby uczestniczące w ćwiczeniach. Fragmenty średniowiecznych budynków, studnie i znaleziska pochodzące nawet z XIV wieku odkryto w centrum Słupska. O tym, co odkryto w pobliżu budynku dawnego kina Millennium, mówi archeolog Maciej Marczewski.
3: Na częściach, które były niezabudowane, odkryliśmy liczne pozostałości średniowiecznej zabudowy drewnianej, różne budynki, oficynki oraz latryny czy studnie. Pozyskaliśmy z nich liczny materiał zabytkowy w postaci ceramiki, przedmiotów skórzanych, drewnianych.

0: metalowych.
1: Te badania znacząco powiększają wiedzę na temat średniowiecznego lokacyjnego miasta Słupska, dodaje archeolog Maciej Marczewski.
0: Będziemy wiedzieli znacznie więcej na temat parcelacji, rozplanowania miasta, także myślę, że wyniki badań, które oczywiście nie są jeszcze zakończone, będzie jeszcze jeden etap badań, ale na razie jeszcze nie mamy pełnych danych, nie mamy jeszcze datowań. Dopiero opracowanie wyników badań pokaże, jak cenny jest ten materiał.
1: Badania archeologiczne są prowadzone w związku z przebudową Śródmieścia i planowaną rozbiórką dawnego kina Millennium. Za kilka miesięcy rozpocznie się ostatni etap wykopalisk. Słupsk to jeden z najstarszych ośrodków osadniczych na Pomorzu. Dotychczasowe badania potwierdziły istnienie we wczesnym średniowieczu słoweńskiego grodu nad Słupią, położonego przy ważnym szlaku handlowym. Odkryte umocnienia i ślady osadnictwa świadczą, że już od XI wieku miasto było ważnym centrum administracyjnym i handlowym. Pierwsza wzmianka o Słupsku pochodzi z 1013 roku, a prawa miejskie miasto otrzymało w 1265 roku od księcia Świętopełka II. Zachód słońca dzisiaj przypadnie na 21:05. W nocy oczywiście się ochłodzi, ale dobra wiadomość jest taka, że to wciąż będzie ciepła noc. Na termometrach oglądać będziemy 7 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 6 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie umiarkowane cały czas, 1016 hektopaskali, zachmurzenie się zwiększać nie chce i na opady się nie zanosi ani w ciągu nocy, ani w ciągu dnia jutrzejszego.
2: Norda.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Dame tu mano y venga conmigo.

0: Będzie polski mecz w Paryżu. Igi Świątek z Magdolinet. Pali się zakład o zwiększonym ryzyku w Obornikach w Wielkopolsce. Upały w Europie, u nas chwila oddechu. Agnieszka Trojanowska, BIS, ale na początek informacje z ostatniej chwili. Magdalena Fręch przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann 5-7, 4-6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale wcześniej na paryskich kortach dwie Polki wygrały i awansowały, czego efektem będzie ich wspólny mecz w piątek. Po dwóch stronach siatki w trzeciej rundzie French Open staną Magda Linet i Iga Świątek. O szczegółach trudnej walki Magdy Linet prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
1: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenką w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenka natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenka, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
0: Przypomnę, Iga Świątek awans też wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. 250 strażaków walczy z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce. Do mieszkańców wysłany został alert RCB, bo ogień pojawił się w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Będzie więcej amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapowiada wiceminister obrony narodowej. W ten sposób Stanisław Wziątek odpowiada na pytania o doniesienia portalu Politico. Wynika z nich, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne.
2: Nie ma w tej chwili żadnych informacji mówiących o tym, żeby Amerykanie wycofywali się ze swoim sprzętem. Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden APS, czyli właśnie taki duży obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest POWIC, ale to jest także kolejny, który za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
0: Jutro na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wiceminister Wziątek ma przedstawić szeroką informację na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni Celsjusza. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach, przede wszystkim o nawadnianiu, czyli piciu wody, i to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
3: Wyczerpanie cieplne, to jego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
0: W najgorętszych godzinach, czyli między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu i szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń. Lekarze zalecają zwracanie uwagi na dzieci, osoby starsze i przewlekłe chore. One są najbardziej narażone na przegrzanie.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Radzie odbyło się otwarte spotkanie dotyczące raportu o stanie gminy za rok 2025. Spotkanie to było okazją do rozmowy o najważniejszych działaniach, inwestycjach, sukcesach oraz wyzwaniach, z jakimi miasto mierzyło się w minionym roku.
5: Wszystkie te najbardziej, moim zdaniem, kluczowe inwestycje w zeszłym roku się zaczęły, w tym roku kończymy. Ulica Rolnicza, to jest kilometr drogi, asfalt, chodniki, wodociąg, kanalizacja. W Mości Łotach to jest w ogóle nowość, tam to musi być doprowadzone. To jest budowa żłobka, to jest rozpoczęcie budowy parku, tak na założeń parkowych i zbiorników retencyjnych w Betlejem. Też bardzo duża inwestycja z ogromnym dofinansowaniem. To jest masa takich projektów i podpisywania umów, które mają wpływ na ten rok. Zaraz zaczynamy budowę Orlika.
4: Tłumaczy burmistrz Redy Mateusz Richert. Ponadto inwestycje drogowe, między innymi na ulicy Długiej, Bosmańskiej, Prostej, Letniej. Miasto nabyło także grunty w kilku lokalizacjach Redy. Podczas spotkania mieszkańcy mogli zadawać pytania.

0: zdania, podzielić się swoimi opiniami oraz porozmawiać z przedstawicielami miasta w mniej formalnej formule.
1: Dla mnie, jako już seniorki, największym priorytetem jest brak ławek, brak toalet w Redzie. Jeżeli my mówimy o tej sferze zieleni, w tej chwili jest bardzo mocno wszystko położone, nacisk na zieleń, ale w rejonie, gdzie ja mieszkam, tej zieleni jest niedużo i jest po prostu za dużo zbetonowanych rzeczy, bo rzeczywiście tak jest. Ale ogólnie, powiem moje zdanie osobiste, ja uważam, że Reda to jest najlepsze miasto na świecie.
0: Mówi mieszkanka Redy Kazimiera Wójtastyk. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu, raport jest nie tylko formalnym dokumentem podsumowującym działalność miasta, lecz także punktem wyjścia do wspólnej rozmowy o dalszym rozwoju Redy i kierunkach działań na kolejne lata. Uczniowie i nauczyciele ze szkół z Węgier, Turcji i Austrii odwiedzili Lemberg w ramach programu Erasmus+. Przez tydzień uczestnicy projektu wspólnie brali udział w zajęciach edukacyjnych i warsztatach, a także wyjazdach integracyjnych. Gospodarzem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Józefa Wybickiego. Międzynarodowa wymiana odbyła się od 17 do 23 maja. Program wizyty obejmował m.in. udział w lekcjach matematyki i muzyki, warsztaty kulinarne, zwiedzanie miasta oraz zajęcia w szkolnym Streamlabie. Uczestnicy budowali konstrukcje z klocków Lego, uczyli się sterowania robotami Foton i brali udział w meczu piłkarskim z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Goście odwiedzili także Załakowo, Gdańsk, Sopot i Łebę. Zwieńczeniem pobytu była wycieczka na ruchome wydmy oraz piknik na plaży. Projekt Erasmus+ miał służyć integracji uczniów z różnych krajów, rozwijaniu kompetencji językowych oraz wspólnej nauce poprzez zajęcia i aktywności praktyczne. Uniwersytet Pomorski w Słupsku nawiązał współpracę z Zespołem Szkół Rolniczych w Świdwinie. Porozumienie ma pomóc uczniom rozwijać zainteresowania związane z biologią, rolnictwem, agrobiznesem i biotechnologią rolniczą. Współpraca będzie miała zarówno charakter dydaktyczny, jak i praktyczny. Uczniowie będą mogli brać udział w wykładach, warsztatach, seminariach, zajęciach terenowych oraz projektach edukacyjnych i badawczych. Szczególne znaczenie ma mieć klasa patronacka, której najlepsi absolwenci otrzymają indeks na studia w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. W ramach partnerstwa zaplanowano również wizyty studyjne w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach agrobiznesowych, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska oraz laboratoriach badawczych. Ważnym miejscem realizacji wspólnych działań będzie stacja badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Pomorskiego w Grzmiącej. To pierwsza własna stacja terenowa w historii słupskiej uczelni. Uczniowie będą mogli korzystać tam z laboratoriów, pracowni specjalistycznych, sprzętu dydaktycznego oraz materiałów multimedialnych. Wschód słońca jutro przypada już na 4:22. W ciągu dnia słońce będzie obecne dość chętnie na niebie. Zachmurzenie co prawda ma być umiarkowane, ale słońce również do roboty się będzie przykładać, choć na razie ocieplenia wielkiego nie będzie. Na termometrach zobaczymy 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiące, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 16 w Gniewinie, 17 w Luźnie, Słupsku, na Borku, Kobylnicy, 18 w Wejherowie, Redzie oraz Rumi. W teorii przynajmniej mogą pojawiać się słabe symboliczne opady.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Party. Norda Party.
2: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Za nami policyjne działania jednoślad. Wejherowscy mundurowi w ich ramach sprawdzali rowerzystów i motocyklistów. W miejscowości Gowino policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 47-letniego mężczyznę kierującego motorowerem marki Peugeot. Już podczas wstępnej kontroli okazało się, że pojazd nie posiadał tablicy rejestracyjnej. Zamiast niej kierujący umieścił kartkę papieru z odręcznie zapisanymi numerami i symbolami mającymi imitować tablicę i przymocował ją taśmą klejącą. Dodatkowo motorower znajdował się w złym stanie technicznym. Lusterka były popękane i potłuczone. Badanie alkotestem wykazało, że 47-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Do podobnego zdarzenia doszło podczas kontroli prowadzonej przez policjantów w Łęczycach. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli motorower typu Cross, który również nie posiadał tablicy rejestracyjnych. Kierującym okazał się 21-letni mieszkaniec gminy. Przeprowadzone badanie narkotestem wykazało obecność kokainy oraz THC w organizmie. Podczas dalszych czynności

0: Policjanci przeszukali 20-latka przy mężczyźnie ujawnione aluminiowe opakowanie z marihuaną. Tego samego dnia doszło również do groźnego zdarzenia drogowego w Rumi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący Seatem podczas włączania się do ruchu prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów. W wyniku zdarzenia rowerzysta przewrócił się i został przetransportowany karetką do szpitala. Z uwagi na rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego, policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy Seata. Nocny wybryk na ulicy Wałowej w Wejherowie zakończył się mandatem i obowiązkiem naprawienia szkody. Mężczyzna pomazał kostkę brukową sprayem. 24 maja około 1:40 ujęto mężczyznę, który jednak najpierw próbował ukrywać się przed mundurowymi. Jak się okazało, chował się na podwórku jednej z posesji. Na ulicy widoczne były ślady niebieskiej farby, a obok leżał pusty pojemnik po sprayu. Po ujęciu podejrzany zachowywał się agresywnie, używał wulgarnych słów i początkowo nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Jego ręce były jednak zabrudzone farbą, a całe zdarzenie widział naoczny świadek. Po chwili mężczyzna zmienił wersję i przyznał się do pomalowania kostki. Za swoje zachowanie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. To jednak nie koniec konsekwencji. Mężczyzna ma również obowiązek doprowadzić zanieczyszczoną kostkę do stanu pierwotnego. Jak wyglądało jego dzieło? Tego dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. W powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie otwarta została nowa pracownia multimedialna. Środki na nią udało się pozyskać w ramach współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi. Nowo otwarta pracownia znajduje się w powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie przy ulicy Budowlanych.
1: Około rok temu złożyliśmy projekt w ramach wsparcia inicjatyw społecznych w polskich elektrowniach jądrowych, który miał na celu właśnie utworzenie w naszej szkole pracowni multimedialnej, która posiada 17 komputerów z oprogramowaniem, i udało się ten projekt jak gdyby nam wygrać. Podpisaliśmy umowę we wrześniu. Dzisiaj mamy realizację tego projektu i uroczyste otwarcie pracowni multimedialnej.
0: Mówi dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie Łukasz Pankowski, w którym udział wzięli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele wejherowskiego starostwa oraz spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, którzy na własne oczy mieli okazję zobaczyć efekty zrealizowanego programu.
1: Otrzymaliśmy 100 tysięcy dofinansowania z Polskich Elektrowni Jądrowych. Kupiliśmy 17 komputerów z oprogramowaniem, na których będą się uczyli nasi uczniowie, głównie w zawodach informatyki, programista. Ten sprzęt myślę, że będzie służył nawet kolejnym pokoleniom. Jest to nowoczesny sprzęt na miarę dzisiejszych czasów. Dzisiaj już na tym sprzęcie młodzież rozwiązuje konkurs.
0: Dodaje Pankowski. I to po części związane właśnie z tematyką energetyki jądrowej. Tymczasem jest to kolejna pracownia, która daje tej szkole możliwość kształcenia w nowoczesnych zawodach. Z okazji Dnia Matki na wejherowskim rynku spotkać można było przedstawicieli różnych instytucji, które zachęcały panie, aby zadbały o swoje zdrowie i skupiły się na profilaktyce. Dzień mamy to jedno z najpiękniejszych świąt w roku, wiedzą o tym dobrze same mamy, które tego dnia zachęcały na wejherowskim rynku, aby zadbać o siebie.
2: Musimy o siebie zadbać, bo jeżeli my nie zadbamy o siebie, to trudno, żeby kto inny o nas zadbał, prawda? Także apeluję do wszystkich kobiet, żeby były czujne i po prostu dbały o siebie, żeby dobrze się odżywiały, żeby miały dużo ruchu, bo to wszystko jest przeciwnikiem raka. Rak tylko czeka na lenistwo, na to, żeby się nie ruszać. Wszystko to spowoduje, że będziemy zdrowe.
0: Mówi prezes Stowarzyszenia Amazonek w Wejherowie Janina Frey. A to dotyczy wielu różnych chorób, dlatego tak ważne jest dbanie o siebie i o odpowiednią profilaktykę. Dlatego też ponownie na wejherowskim rynku można było porozmawiać o niej ze specjalistami.
3: Zdrowie jest najważniejsze, to fakt. Dzisiaj mamy również Dzień Matki, więc to jest cudowny moment, żeby faktycznie taką akcję profilaktyczną zrealizować. Miasto Wejherowo bardzo wspiera takie akcje i jak co roku możemy tutaj liczyć na współpracę ze Stowarzyszeniem Amazonek. Mamy dzisiaj też Dobry Słuch, mamy Narodowy Fundusz Zdrowia, stanowiska stricte profilaktyczne, więc w ten piękny, słoneczny dzisiejszy dzień, Dzień Matki, zachęcamy do tego, aby nasze mieszkanki mogły porozmawiać, skorzystać i dowiedzieć się czegoś więcej o swoim zdrowiu.
0: Tłumaczy kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Wejherowie Alicja Włodarczyk. Chociażby właśnie od Amazonek, które bardzo dobrze wiedzą, jak ważne jest, aby na czas wykryć zagrożenie. W Radzie podpisana została umowa, w ramach której zwiększą się możliwości lokalowe w tamtejszym zespole szkół nr 1, a także powstanie tam filia powiatowego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych w Wejherowie. W powiatowym zespole szkół w Radzie miało miejsce podpisanie umowy, w ramach której powiat przekazuje miastu część pomieszczeń w tamtejszej szkole.
4: Dawna szkoła podstawowa nr 4 powiększa się

0: już dzisiaj o 4 sale lekcyjne i 2 albo 3 pomieszczenia, w zależności jakie jeszcze sobie tutaj urządzimy, dla specjalistów, czy to dla pedagoga, czy to dla psychologa, ale też bardzo, bardzo potrzebne przestrzenie i, no i przede wszystkim potrzebne zawody, zwłaszcza w dzisiejszej szkole, kiedy dzieciaki mają dużo problemów. No ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że szkoła będzie większa i troszeczkę wypłaszczymy tę zmianowość.
1: Tłumaczy burmistrz Redy Mateusz Richert. A więc szkoła podstawowa znacząco zwiększy swoje możliwości do kształcenia i to już od nowego roku szkolnego.
2: Plus na dole, w piwnicy, na parterze i w części pierwszego piętra staramy się o dofinansowanie, jeśli chodzi o poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która też ma bardzo ważne znaczenie w powiecie wejherowskim. Wiemy, jak długo trwają te orzeczenia, z czym się mieszkańcy powiatu zmagają. Chcemy to przyspieszyć, żeby te orzeczenia były wydawane szybciej.
1: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. To nastąpić ma nieco później, bo za ponad rok, po odpowiednim przystosowaniu pomieszczeń. Gmina Kosakowo otrzyma dofinansowanie w ramach programu Pomorskie OSP. Decyzję w tej sprawie podjęto w trakcie sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 25 maja. Środki zostały przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ramach zadania zaplanowano zakup 7 zestawów umundurowania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Całkowity koszt realizacji wynosi 37 730 zł, z czego 25 000 stanowi dofinansowanie ze środków województwa pomorskiego. Pozostała część zostanie pokryta ze środków własnych gminy Kosakowo. Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez referat do spraw realizacji projektów Urzędu Gminy Kosakowo. Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie jest jedyną jednostką OSP funkcjonującą na terenie gminy. Jednostka pełni kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa mieszkańców, realizując zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, obejmujące m.in. działania gaśnicze, ratownicze oraz likwidację miejscowych zagrożeń, w tym zdarzeń o charakterze chemiczno-ekologicznym. Michał Jarosz, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia. Piotr Blok zostanie z Gryfem Słupsk na dłużej. Zawodnik podpisał właśnie kontrakt długoterminowy. Jak czytamy na oficjalnym facebookowym profilu Gryfa Słupsk, droga Piotra to świetny przykład nieustannego rozwoju. Od dołączenia do Akademii Gryfa Słupsk w 2023 roku przez ciężką pracę na treningach, aż po upragnione debiuty w dorosłej piłce. Piotr ma już za sobą pierwszy mecz w rezerwach. To pucharowe starcie ze Stalą Jeziorzyce pod okiem trenera Mariusza Piechny oraz oficjalny debiut w pierwszej drużynie w meczu z KP Starogard. Bliżej z sylwetką tego zawodnika zapoznacie się na oficjalnym facebookowym profilu drużyny. Na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Cetniewie odbyło się zgrupowanie szkoleniowe reprezentacji Polski U23 w koszykówce 3x3. Kadra przygotowywała się do lipcowych i sierpniowych turniejów Ligi Narodów. Zajęcia prowadzili trener główny Michał Chlebowicki oraz asystent Michał Baran. Dla biało-czerwonych dobry występ w międzynarodowej rywalizacji może oznaczać awans na Mistrzostwa Świata U23 w koszykówce 3x3, które odbędą się we wrześniu w chińskim Wuhan. Koszykówka 3x3 to dynamicznie rozwijająca się odmiana tej dyscypliny, znana z szybkiego tempa gry i widowiskowych akcji. Sport zadebiutował w programie Igrzysk Olimpijskich podczas zawodów w Tokio. Pogoń Lęborg szykuje się do rewanżu. Drużyna podejmie Chojniczankę 2 Chojnice. Już w najbliższą sobotę 30 maja o godzinie 15 Pogoń Lęborg podejmie na własnym boisku rezerwy MKS Chojniczanka 1930 Chojnice. Jesienią w Chojnicach po zaciętym meczu minimalnie lepsi okazali się gospodarze, wygrywając 1-0. Teraz to Pogoń Lęborg liczy na udany rewanż i ligowe punkty dla biało-niebiesko-czerwonych. Jak przekonuje Pogoń, zapowiada się ciekawe spotkanie, dlatego liczymy na Waszą obecność i głośny doping z trybun. Pomóżcie naszym zawodnikom stworzyć prawdziwą piłkarską atmosferę na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim w Lęborku 30 maja o godzinie 15. Trwają zapisy na jedno z najbardziej kultowych wydarzeń na sportowej mapie Lęborka. Mowa oczywiście o 24. biegu ulicznym Świętego Jakuba. Impreza coroczna mająca na celu uczczenie patrona miasta od

będzie się w te wakacje. Trasa testowana liczy 10 km, przebiega przez ulice miasta i będzie odpowiednio zabezpieczona przez służby porządkowe. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Start honorowy odbędzie się 25 lipca o godzinie 9:45 przed sceną na Placu Pokoju. Zapisy prowadzone są w formie elektronicznej do 22 lipca. Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów będzie miał miejsce tylko i wyłącznie w dniach 24 lipca w godzinach 17:20 oraz 25 lipca w godzinach 7:09 w biurze zawodów mieszczącym się w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ulicy Kiri-Skłodowskiej. Pierwszych 600 zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal. Regulamin imprezy znajdziecie na stronie csir.lebork.pl. To może być początek pięknej piłkarskiej kariery. Gostreet Weekend Luzino otwiera drzwi dla ambitnych zawodników. Nabór dotyczy roczników 2008, 2009, 2010 oraz 2011. Wystarczy przyjść na miejsce i pokazać zaangażowanie, charakter oraz głód rozwoju. Jak zachęca Weekend, to idealny moment dla Ciebie założyć barwy Weekendu i wejść na wyższy poziom. Kilka informacji organizacyjnych. Hala Gostreet Mickiewicza 22, 3 czerwca 17:30, zbiórka o 16:30. Kontakt z trenerem Karolem Piątkiem znajdziecie na facebookowym profilu Weekend Luzino. 14 regaty Trójkap za nami. Udział w nich wzięła także reprezentacja Helu i Wejherowa. Pierwszy dzień regat rozpoczął się bardzo obiecująco. Załoga helska świetnie weszła w linię startową i od pierwszych minut utrzymywała wysokie tempo, płynąc w ścisłej czołówce stawki. Dobre decyzje taktyczne oraz sprawna praca pozwalały utrzymać kontakt z liderami przez pierwszą część wyścigu. Sytuacja na wodzie zmieniła się jednak ze słabnącym wiatrem. Reprezentacja Helu utrzymała jednak koncentrację, co nie zmienia faktu, że nie pokonała załogi z Wejherowa. Załoga z Helu zakończyła pierwszy bieg na dobrym czwartym miejscu, natomiast ostatecznie Puchar Przechodni Trójkap powędrował do załogi z Wejherowa, która w tegorocznej edycji okazała się najlepsza, wyprzedzając o 1 punkt załogę z Gdyni. W dniu 22 maja w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku odbył się konkurs sportowy dla szkół podstawowych. Ten odpowiedział na pytanie, które postawił już w samej swojej nazwie. Kto z nas lepiej i prędzej? W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe numer 1, 3, 4, 5, 7, 8 oraz Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku. Uczniowie lęborskich szkół podstawowych z klas 1-3 rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach sportowych. Zawody miały formę zabawy, dlatego wszystkie szkoły zostały sklasyfikowane na pierwszym miejscu. Na zakończenie wszystkie szkoły otrzymały z rąk dyrektora CSIR Marka Piotrowskiego statuetki i dyplomy, a każdy uczestnik odebrał pamiątkowy medal. Zdjęcia z tego sportowego święta znajdziecie na stronie csir.lebork.pl. Gdynia świętuje swoje setne urodziny, a Stowarzyszenie Włóczyk i Gdynia serdecznie zaprasza do uczczenia tej wyjątkowej rocznicy w najbardziej aktywny sposób. To Marsz Stulecia Gdyni. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich, którzy kochają Nordic Walking lub trekking i chcą zmierzyć się z dystansem w doborowym towarzystwie. Nie ma żadnego limitu wieku. Wydarzenie jest otwarte dla każdego, kto ma w sobie ducha przygody i chce wspólnie świętować stulecie Gdyni. Organizatorzy szanują tempo każdego uczestnika. Istnieje możliwość przejścia całego dystansu danego dnia lub skorzystania z punktów zmian. Całość rozpocznie się 12 września i potrwa do 26 września. Na trasie będzie towarzyszyć wyjątkowe grono przewodników i ekspertów. Cały marsz poprowadzą doświadczeni instruktorzy ze Stowarzyszenia Włóczyk i Gdynia, a podczas przerw nadarzy się niepowtarzalna okazja do nauki prawidłowej techniki chodu pod okiem mistrzyni Europy oraz zdobywcy Pucharu Świata w Nordic Walking. Orniki Stolema Gniewino rozegrały kolejny turniej związkowy. Tym razem mali zawodnicy wykazali się w Kosakowie. Drużyna rozegrała 3 mecze po 20 minut z zespołami AP Karol Piątek, Lider Dębogórze oraz Profan Gościcino. Bilans turnieju prezentuje się następująco. 16 strzelonych bramek oraz 1 stracona. W składzie Stolema wystąpili Sowiński, Selonka, Reszkę, Lesnał, Mutkę, Siniecki, Piankowska, Świerżewski oraz Szymikowski. Młodym sportowcom gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów.

marzenia. Pytam jak żyjesz, więc czemu serce tak szybko bije? Ech, życie, życie, co z tego masz? Że dwoje ludzi, dwie drogi gnasz. Miłość rozbijasz jak kruche szkło.

0: pieniądze. Skarbie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.